Kochaniam cię, nie poleżysz, nie uwierzysz. Dobre rady z wodą spuść, na subskrypcjach im zależy. W zdrowym ciele zdrowy duch, słaby tekst dla mocnych w gębie. Parametry mogą

0: ramach testu zaproś mnie na wieczerze, nie kolację.
1: Na dobrą noc, Radio Warszawa.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gdy dzień odzyskał światło słońca, śpiewajmy Bogu pieśń radosną, a hołd składając Najwyższemu, wyznajmy łaskę Chrystusową. Przez Niego bowiem Stwórca świata uczynił dzień i porę nocy, a one wciąż na Jego rozkaz zmieniają czas swojego trwania. Tyś sam jest, Panie, światłem wiernych i nie podlegasz wiecznym prawom. Gdy mrok ogarnia całą ziemię, jaśniejesz blaskiem nieśmiertelnym. Wysłuchaj, Ojcze, nasze prośby i daj nam przeżyć dzień ten w łasce, a Chrystus wtedy nas napełni ożywczym darem swego Ducha. Amen.
1: Panie, w tej chwili ciszy u progu wschodzącego dnia przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami pełnymi miłości. Chcę być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym. Patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem. Widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty je widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre. Daj mi taką życzliwość i radość, aby wszyscy, z którymi się dzisiaj spotkam, odczuli Twoją obecność. I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia. Oczyść serce i wargi moje, a ręce moje i umysł obdasz siłą i wszelkimi umiejętnościami, abym zdołał wypełnić każde zadanie, jakie dzisiaj przede mną postawisz. Pobłogosław mnie na ten nadchodzący dzień. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, jest godzina 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. W weekend odbędzie się 42. pielgrzymka małżeństw i rodzin na Jasną Górę. Spotykamy się pod hasłem Małżeństwo rodzi życie, zapowiada ksiądz Robert Wielądek, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin Konferencji Episkopatu Polski.
2: I myślę, że warto usłyszeć w tych słowach coś więcej niż tylko odniesienie do rodzicielstwa, bo dobre małżeństwo naprawdę rodzi życie. Rodzi miłość, rodzi bezpieczeństwo, rodzi nadzieję. Jest miejscem, w którym człowiek może wzrastać, uczyć się przebaczenia, wierności, no i to, co ważne, zaczynanie od nowa.
1: Na Jasną Górę nie przyjeżdżamy jako rodziny idealne, ale przyjeżdżamy z tym, czym naprawdę często żyjemy, kontynuuje duchowny.
2: Przyjeżdżamy z naszą radością, z wdzięcznością, ale przewozimy również nasze zmęczenie, nasze pytania, może kryzysy. Chcemy to wszystko przynieść przed oblicze Matki Bożej i jeszcze raz powierzyć Bogu nasze małżeństwo, nasze dzieci, nasze rodziny.
1: Pielgrzymka rozpoczyna się mszą świętą o godzinie 15:30 w sobotę.
2: Potem wieczorem będziemy wspólnie przeżywać Drogę Krzyżową na wałach jasnogórskich i apel. Następnego dnia o godzinie 9:00 dwa małżeństwa z projektu Mistero Grande podzielą się swoim świadectwem życia i wygłoszą właśnie taką konferencję pod tytułem Małżeństwo rodzi życie. O godzinie 10:30 będziemy modlić się różańcem za małżeństwo i rodzinę, a o 11:00 na szczycie jasnogórskim rozpocznie się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, metropolity poznańskiego.
1: Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.
0: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Kobieta, która wybiera pokój pod takim hasłem, 3 października w kościele świętego Klemensa w Nadarzynie odbędzie się trzeci dzień skupienia dla kobiet. W programie znajdą się modlitwa, uwielbienie, świadectwa i konferencje, a wśród prelegentek będą m.in. siostra Maria Czepiel i siostra Małgorzata Lekan. Szczególnym momentem spotkania będzie modlitwa uwielbienia prowadzona przez Aleksandrę Jaromin. Jak mówiła na antenie Radia Warszawa, to przestrzenie na podzielenie się z Bogiem swoim smutkiem, frustracją i problemami, na które rozwiązaniem jest miłość Boga.
3: Podczas uwielbienia, podczas śpiewu, podczas muzyki rzeczywiście możemy się kontaktować ze sobą w tych przestrzeniach i móc coś z tym dalej zrobić w obecności Boga.
1: Dzień skupienia odbędzie się 3 października w kościele świętego Klemensa w Nadarzynie od godziny 10 do 19.
0: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Około 1000 dzieci z Rzymu będzie modlić się w ogrodach watykańskich wraz z papieżem na różańcu w intencji pokoju. Wspólna modlitwa 1 października przy grocie Lourdes zainauguruje inicjatywę Milion Dzieci Modli się na różańcu, zorganizowaną przez papieskie fundacje Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Poświęcony różańcowi miesiąc październik, papież Leon XIV rozpocznie właśnie wspólną modlitwą wraz z dziećmi z rzymskich szkół i parafii. W ten sposób zainauguruje wspólną tegoroczną akcję Milion Dzieci Modli się na różańcu, organizowaną od ponad 20 lat. Z Watykanem tego wieczora łączyć się będą duchowo dzieci, rodziny, szkoły i wspólnoty na całym świecie. Podczas gdy w Rzymie dzieci będą modlić się wraz z Leonem XIV, podobne inicjatywy są już przygotowywane w wielu krajach, od wspólnot tubylczych boliwijskiej Amazonii, po parafie w Sudanie, Zimbabwe, Mozambiku, Sierra Leone i wielu innych miejscach naznaczonych wojną, ubóstwem i niestabilnością. Inicjatywa ta narodziła się w Wenezueli w 2005 roku i stopniowo przekształciła się w światowy ruch modlitewny, który angażuje dzieci, rodziny, parafie, szkoły i grupy kościelne na wszystkich kontynentach.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Dziesięć stopni pokazują warszawskie termometry. Po godzinie 6 rano podobne wskazania w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Chłodni, w Pruszkowie, Piasecznie i Grodzisku. Tam 9 kresek. O tej porze maksymalna temperatura dziś podobna do wskazań z poniedziałku, 15 stopni maksymalnie. Będzie padać, ale mniej tych opadów ma być niż w poniedziałek. Sporo chmur, ale słońce po południu może się również pojawić. Wiatr nie tak silny jak wczoraj, do 30 km na godzinę.
4: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
6: Ogłoszenie nadawcy.
7: Wiesz, że kupiłem kalosze?
8: Jarek, jestem dumna. To doskonały dodatek do jesiennych stylizacji.
7: A zobacz, ta bluza w kolorze starych liści pasuje do kaloszy?
8: Burgundowy, Jarek, burgundowy. Najmodniejszy kolor tej jesieni.
7: A widzisz, a kalosze mam czarne, klasyczne.
8: Oj, błękitne byłyby lepsze.
7: Co? Błękitne kalosze?
8: Nic, tak tylko powiedziałam. Wróćmy do sedna.
7: Poranek o 7 startuje, a ty o kaloszach.
8: Kto zaczął o kaloszach? Od 7 do 10 zapraszamy na poranek z Radiem Warszawa.
7: Budzimy stolicę i okolice. Zapraszają
8: Jarek Wydra w kaloszach
7: i Weronika Ostrowska bez kaloszy.
6: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: W najnowszym wydaniu Tygodnika Sieci wyjątkowy wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, który mówi: mamy plan na sukces, a także alarm dla Polski. Robi się naprawdę niebezpiecznie. Polecam sieci. Jacek Karnowski.
10: Wiesz co?
11: Słucham.
10: To studio od 10 lat nie było wyremontowane. Ono jest takie nienowoczesne.
11: Technologicznie sporo już jest do nadrobienia. Tu nie trzeba nic już mówić, tylko trzeba działać.
10: No dobra, no to co?
11: Ja myślę, że dołączamy do wszystkich pozostałych pracowników radia z prośbą o wsparcie na remont studia.
10: Zwracamy się więc z prośbą o wsparcie finansowe. Elżbieta Stawińska,
11: Marcin Wnuszyński.
10: Autorzy audycji Złością
11: czy Miłością.
12: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
5: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
6: O reklamie.
0: 8 minut po 6. Dziś jest wtorek, 22 dzień września. Simple Minds pomagają nam wejść w ten dzień z mocną dawką energii. A za chwilę dołączy również Zalia i Janusz Zalewski. Dobra.

0: Renesans. Po godzinie 6 czas na lekturę Pisma Świętego. Słowo Boże czyta Ewa Ziętek, a rozważanie opracował ksiądz Waldemar Klus.
1: Czytanie z Księgi Przysłów. Serce króla w ręku Pana jak płynąca woda. On zwraca je, dokąd sam chce. Każdego droga zdaje mu się prawa, lecz Pan osądza serca. Postępowanie uczciwe i prawe milsze dla Pana niż krwawa ofiara. Dumne oczy i serce nadęte, ta pochodnia występnych jest grzechem. Zamiary pracowitego przynoszą zysk, a wszystkich spieszących się biedę. Gromadzenie skarbów językiem kłamliwym to wiatr ścigany, szukanie śmierci. Dusza grzesznika pożąda zła, w jego oczach bliźni nie znajduje łaski. Gdy każą na śmiewce, mądrzeje prostaczek. Gdy uczą mądrego, on wiedzę zdobywa. Sprawiedliwy Bóg myśli o domu zbrodniarza, w nieszczęście wtrąca nieprawych.

wkracza teoretyzowanie. W jego słowie jest życie, styl życia, prawda egzystencjalna. Realizując to słowo, pomnaża się życie w człowieku. Zaakcentujmy tylko niektóre fragmenty z dzisiejszego pierwszego czytania. Pan, oprócz znajomości zewnętrznych naszych dróg, przenika także serce. Od wielkich ofiarniczych wysiłków lepsze w oczach Pana są wierność prawu i sprawiedliwość. Prawdziwe i mądrościowe słowo kieruje nas dzisiaj do zastanowienia się także nad podejściem człowieka do pracy i etyki aktywności. Zamiary pracowitego prowadzą do zysku, a wszystkich spieszących się do straty. Rynek pracy wraz z wygenerowaniem wielu zbędnych potrzeb w ludziach znacząco przyspieszył. Chcemy więcej i szybciej, a wszystko w kluczu kryterium maksymalnego zysku. Bez poszanowania zrównoważonej wydajności pracy człowieka, ostatecznie pośpiech przyniesie nam stratę. Benedykt XVI zauważa, że potrzeba nam etyki na rynku pracy. I to nie jakiejkolwiek, tylko życzliwej człowiekowi. Handel słowem i obrazem na rynku potrzeb ludzkich, chociażby w reklamie, wpędza osoby w przysłowiowy wyścig szczurów, aby więcej mieć. W IV wieku oświecenia prawdziwością chrześcijaństwa i mocą Słowa Bożego doznał święty Augustyn. On, który w młodości chciał zarabiać przez sztukę wymowy, poznawszy w Mediolanie dzięki Ambrożemu łaskę Boga, w wyznaniach pozostawił świadectwo. Powiadomiłem Mediolańczyków, że dla swych studentów muszą się postarać o innego sprzedawcę słów. Dlatego, że postanowiłem Tobie służyć. W tym czasie zajmował się studiowaniem Słowa Bożego.

0: Przed nami fragment Ewangelii. Słowo Boże skomentuje ksiądz Marcin Jaromi.
1: Z Ewangelii świętego Łukasza. Przyszli do Jezusa jego matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do niego z powodu tłumu. Oznajmiono mu: Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z tobą. Lecz on im odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je.
2: Słysząc przed chwilą słowa dzisiejszej Ewangelii lub rozważając ją kiedyś wcześniej, być może poczuliśmy się zaskoczeni postawą Jezusa, która wydaje się być nieprzystająca do religijnego szacunku do rodziny. Jednak po zastanowieniu się, przeczytaniu tego fragmentu w kontekście całego rozdziału, możemy zauważyć, że nie ma tam napisane, co dalej się wydarzyło. Czy Jezus wyszedł chwilę później do swoich bliskich? Czy może musieli poczekać jakiś czas? Tego nie wiemy, ale możemy być pewni, że ten, który dał przykazanie czci ojca swego i matkę swoją, na pewno zawsze okazywał swojej matce szacunek i cześć. Jednak chciał, żeby jego uczniowie zobaczyli, że w Królestwie Niebieskim nie są istotne nasze powiązania rodzinne czy znajomości. Dla Boga każdy człowiek jest ważny, a każdy, kto słucha Słowa Bożego i stara się wypełniać je w życiu, ten staje się Jemu szczególnie bliski, jak ktoś z rodziny.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Witam wszystkich bardzo serdecznie na porannej mszy świętej. Ksiądz Wojciech modli się w intencji Panu Bogu Wiadomej, a ja w intencji Ryszarda o Boże błogosławieństwo, miłosierdzie i potrzebne łaski. Dołączamy pozostałe nasze sprawy, które przynieśliśmy na Eucharystię i ułóżmy również przy ołtarzu swój grzech. Panie Jezu, który mówiłeś, że Twoim pokarmem jest pełnić wolę Ojca, zmiłuj się nad nami. Chryste, któremu bliscy są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i je wypełniają, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który uczyłeś nas się modlić o wolę Bożą w niebie i na ziemi, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego prawa w przekazaniu miłości Ciebie i bliźniego. Spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania, zasłużyli na życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa, Chrystusa Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.

0: Czytanie z Księgi Przysłów. Serce króla, kanały wody w ręku Pana, zwraca je tam, dokąd sam zechce. Każdego droga jest prawa w jego oczach, lecz Pan osądza serca. Przestrzeganie prawa i sprawiedliwości lepsze dla Pana niż krwawe ofiary. Wyniosłe oczy i harde serce. Ta lampa występnych jest grzechem. Zamiary pracowitego prowadzą do zysku, a wszystkich śpieszących się do straty. Nabywanie skarbów językiem kłamliwym to słabnący oddech szukających śmierci. Dusza występnego pragnie zła. Bliźni w jego oczach nie znajduje łaski. Gdy każą szyderce, mądrzeje naiwne. Gdy pouczają mądrego, on wiedzę nabywa. Sprawiedliwy ma wgląd w dom bezbożnego. Sprowadza zło na bezbożnych. Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego, sam będzie wołał, lecz nie otrzyma odpowiedzi. Oto słowo Boże.
1: Bogu dziękuję.

0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
1: Chwała tobie, Panie.
0: Przyszli do Jezusa jego matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do niego z powodu tłumu. Oznajmiono mu: Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z tobą. Lecz on im odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała tobie, Chryste. Módlmy się teraz za papieża, biskupów, kapłanów, by nas prowadzili do Ciebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących, za tych, co chcieliby rządzić, za tych, którym się wydaje, że rządzą, o mądrość, cierpliwość, odpowiedzialność i pokorę. Ciebie prosimy. Módlmy się o pokój i sprawiedliwość na świecie. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji Ryszarda o Boże błogosławieństwo, miłosierdzie i potrzebne łaski. Ciebie prosimy. Za zmarłych o życie wieczne. Ciebie prosimy. I w tych intencjach, które mamy w swoich sercach. Ciebie prosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu i spraw, aby w sakramencie Eucharystii otrzymał dobra, w które wierzy z całego serca, przez Chrystusa, Pana naszego, Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Za prawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie. Ty z miłości stworzyłeś człowieka, a gdy zasłużył na potępienie, odkupiłeś go w Twoim miłosierdziu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając –

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Pominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem, Leonem XIV, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Michałem Archaniołem, świętym Florianem, błogosławionym księdzem Kłopotowskim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, udzielaj nieustannie pomocy wszystkim, których posiliłeś swoim sakramentem, abyśmy dzięki sprawowanym misteriom doznali skutków odkupienia w naszym życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa.

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Katedry Warszawsko-Praskiej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika. Słuchacie Radia Warszawa na 106,2 FM.

0: Minęła 7, tu Radio Warszawa na 106,2 FM.
1: Karol Nawrocki zabrał głos w sprawie doniesień o płatnych spotkaniach z głową państwa. Będziemy respektować artykuł 5 NATO, zapewnia premier Czech. W serwisie też efekty nocnych ograniczeń sprzedaży alkoholu w Warszawie. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Politycy koalicji rządzącej domagają się wyjaśnień w sprawie płatnych spotkań z prezydentem Karolem Nawrockim. Prywatna fundacja za 100 tysięcy dolarów miała oferować możliwość rozmowy z prezydentem Polski w cztery oczy w ramach wczorajszego spotkania Polish American Economic Summit w Nowym Jorku.
2: Kancelaria prezydenta twierdzi, że udział w polsko-amerykańskim forum lub spotkanie z prezydentem nie zależy od wpłacenia środków finansowych. W tym samym tonie wypowiedział się prezydent Karol Nawrocki.
3: Nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem. Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam.
4: To, że różne think tanki czy konferencje próbują zdobyć środki na swoją działalność, to jest rzecz normalna. Pytanie, czy ktoś obiecywał dostęp do prezydenta.
2: Komentuje wicepremier Radosław Sikorski. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz oczekuje działań prokuratury w sprawie ewentualnego powoływania się na wpływy w kancelarii prezydenta.
5: Prokuratura, moim zdaniem, ma obowiązek wyjaśnić, czy taka afera ma miejsce, czy nie ma miejsca.
6: Jest absurdalne, że ktokolwiek może dziś sądzić, że Kancelaria Prezydenta oferuje taką możliwość spotkania z prezydentem poprzez wpłacenie jakiejś kwoty.
2: Odpowiada doradca prezydenta Błażej Poboży. Prokuratura jak dotąd nie wszczęła żadnego postępowania w tej sprawie.
1: A sprawę śledził Michał Makowski.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Czechy będą respektować zobowiązania sojusznicze dotyczące kolektywnej obrony NATO i w razie potrzeby pomogą Polsce. Zapewnił o tym premier Andrej Babiš, zapytany o deklarację słowackiego szefa rządu. Andrej Babiš nie chciał komentować wypowiedzi Roberta Ficy, podkreślił jedynie, że Czechy nie są obecnie bezpośrednio zagrożone.
8: Nie mamy informacji, żeby Czeska Republika miała zostać zaatakowana dronami lub rakietami.
1: Jesteśmy w innym położeniu niż Polska, która jest blisko konfliktu na Ukrainie. Ale jeśli cokolwiek się stanie, to oczywiście pomożemy Polsce w ramach artykułu 5.
8: Polsku pomóżemy.
1: Premier Słowacji Robert Fico w ostatnich dniach parokrotnie zakwestionował artykuł 5 NATO i podkreślił, że nie pozwoli, aby Słowacja została wciągnięta w wojnę przeciwko Rosji lub innemu państwu.
7: Dzieje się blisko.
1: Spadek liczby interwencji stołecznych służb po wprowadzeniu w Warszawie nocnej prohibicji. Liczba nocnych akcji Straży Miejskiej związanych ze spożywaniem alkoholu, zakłócaniem spokoju i porządku spadła o blisko 4% w porównaniu do poprzedniego roku. Interwencji policji związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym było o blisko 9% mniej, a liczba wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu wbrew zakazom spadła o ponad 15%. Dane podał Stołeczny Urząd Miasta. Nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu w Warszawie obowiązuje na terenie całego miasta od 1 czerwca tego roku.
7: Sport na Mazowszu.
1: Znamy program papieskiej wizyty w Ameryce Łacińskiej. Watykan opublikował szczegółowy program najdłuższej jak dotąd podróży apostolskiej Leona XIV. Od 6 do 17 listopada będzie on w Urugwaju, Argentynie i Peru. Pierwszym przystankiem będzie Montevideo. W Urugwaju papież odwiedzi także Paysandu i Floridę. Odprawi mszę i spotka się m.in. z młodzieżą oraz z przedstawicielami świata edukacji. Następnie uda się do Argentyny, gdzie poza Buenos Aires odwiedzi Kordobę i Sanktuarium Maryjne w Luján. Zaplanowano także wizytę w lokalnym więzieniu. Najdłuższa część podróży odbędzie się w Peru, kraju szczególnie związanym z Leonem XIV, który przez wiele lat pełnił tam posługę. Papież odwiedzi m.in. Limę, Chiclayo, Cusco i Pucallpę w Amazonii. Do Watykanu wróci 17 listopada.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
11: No jesiennie już tak dzisiaj rano jest zimno, nawet... Ja tak. Już skończyłem sezon na chodzenie na krótki rękaw.
12: Wiesz co,
11: dzisiaj oficjalnie już go zakończyłem i nadal było mi zimno.
12: Ja dzisiaj nawet założyłam taką termiczną warstwę pod spód na rower i rzeczywiście się przydała. Nawet rękawiczkami bym dzisiaj nie pogardziła. Tak na rowerze oczywiście.
11: Tak nawet jak się patrzy na ten termometr, to tak skandalicznie zimno się nie wydaje, ale odczucie jest większe.
12: 10 stopni na termometrach w Warszawie, 9 w Grodzisku Mazowieckim i w Pruszkowie.
9: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
7: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
12: To może jeszcze dodajmy, że dzisiaj maksymalnie na termometrach nasi słuchacze zobaczą 16 stopni i trochę słońca będzie?
11: Trochę. Ale bym się nie przyzwyczajał
12: dzisiaj
11: do tej na wszelki słonecznej
12: wypadek,
11: myśli.
12: Dzisiaj założyłam żółtą marynarkę.
11: No właśnie,
12: żeby
11: wiesz,
12: było
11: tak
12: więcej słońca.
11: W ciemnym naszym pomieszczeniu myślałem, że jest biała.
12: A widzisz.
11: Ale teraz jak tak na tle okna cię widzę, to rzeczywiście żółta.
12: Żółta na cześć słońca jesiennego. Ja jeszcze mam nadzieję i tak sprawdzałam prognozę pogody do przodu. Mam nadzieję na dużo takich słonecznych, pogodnych jesiennych dni, na złotą polską jesień. Mhm. Nie?
11: No trochę słońca będzie, jak będziesz zakładać tę marynarkę.
12: Ale ja mówię, wiesz, nie dzisiaj, za tydzień.
11: No, za tydzień. Wiesz, jaka jest przewidywalność prognozy pogody za tydzień? 10%.
12: No, czyli
11: właśnie
12: jest
11: teraz
12: szansa.
11: Zerkam na to, co tam jest napisane na tej prognozie
12: jest
11: za tydzień.
12: Jest szansa, że się sprawdzi. Ja jestem optymistką, wolę te 10%, czyli szklanka w 10% zapełniona, a nie, że 90% już wypita. Ja jestem zdecydowanie tym człowiekiem i Tap Sand and Grace na pewno w tej piosence, bo taki tytuł ma ta piosenka, sprawi, że ja mam nadzieję, że jeżeli wy obudziliście się dzisiaj, czy tam wstaliście tą lewą nogą, chociaż ja lubię lewą nogą, bo jestem leworęczna i lewonożna, więc z pozdrowieniami dla tych wszystkich, którzy i lewą, i prawą, i z humorem, i bez humoru. My jesteśmy tutaj z wami po to, żeby wam trochę więcej słońca dać. Jarek Wydra.
11: Weronika Ostrowska.
12: Dzień dobry.
7: Poranek z Radiem Warszawa.

0: 14 minut po 7 sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. Złomianek w kierunku centrum Warszawy bez zaskoczenia już w korku. Na trasie S8 okolice mostu Grota Roweckiego, jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź, bez zaskoczenia tutaj także tworzy się korek. Na szczęście bez korka przejedziecie w kierunku centrum Warszawy Wisłostradą. Bez korka też wciąż przez Aleje Jerozolimskie w kierunku centrum, chociaż tutaj już zaczyna być widoczny nieco większy ruch. Podobnie w Alei Prymasa Tysiąclecia od ulicy Górczewskiej aż do zjazdu w Aleje Jerozolimskie na Wawelskiej ciaśniej. Ciaśniej także na Ochocie, tutaj Sokołowskiego, Grzymały Sokołowskiego. Ta ulica zaczyna się także korkować w kierunku Kopińskiej. No i co? No i na Wale Międzyszyńskim tutaj całkiem niezła sytuacja wciąż, ale będziemy to monitorować szerokiej drogi.
1: Tu i teraz.
2: I nasz gość, Michał Teodorowicz, Izba Pamięci Tradycji Grochowa. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
2: No i powiedzmy o inicjatywie budowy pomnika generała Franciszka Rzymirskiego. Któż to był i dlaczego ten pomnik ma powstać?
3: Wyjątkowa persona, bohater nasz z walk z powstania listopadowego. Tutaj mówimy o końcu jego życia. Bronił podejścia do Warszawy przed armią rosyjską w bitwie o Olszynkę Grochowską, w której został śmiertelnie ranny. Jest to osoba związana z Grochowem, tą właśnie tąże swoją śmiercią tęcie i obroną tegoż to terenu. Wyjątkowy człowiek, który przeszedł swoją karierę w tęcie, niesamowicie tęcie, ponieważ zaczynał już w insurekcji kościuszkowskiej, będąc porucznikiem, nie mając pleców. Podróżował potem po całym świecie w ramach właśnie swojej aktywności wojskowej. Wylądował na Santo Domingo i jako jeniec trafił na Jamajkę. Przez Stany Zjednoczone wracał do Europy. Walczył w kampaniach Napoleona. Następnie generała uzyskał w Królestwie Polskim, a potem walczył właśnie w powstaniu listopadowym, wspierając nas zryw niepodległościowy.
2: Czy to jest jeden z największych bohaterów Grochowa?
3: Jeden z liczących się bohaterów Grochowa, nie powiedziałbym, że największy, ponieważ bohaterów też mamy wielu, a dodatkowo nasza historia jest na tyle pogmatwana i trudna, że akurat wybitnych jednostek, które musiały w tym momencie się pokazać, walczyć i złożyć często tą najwyższą ofiarę w postaci swojego życia, mamy wiele.
2: Gdzie ten pomnik miałby stanąć?
3: Na przyczółku Grochowskim mamy już ulicę Franciszka Rzymirskiego. Jest dużo mniejsza niż ta, która była mu poświęcona lata wcześniej. Jednakże jest to rejon tak zwanego Pekinu, czyli przy ulicy Opinogórskiej. Na wewnętrznym terenie ma być przygotowany głaz pamiątkowy z płytą tutaj pamiątkową, która będzie mu poświęcona. W tej chwili organizujemy już zbiórkę funduszy finalną na zrealizowanie tegoż to przedsięwzięcia, ponieważ wszystkie zgody uzyskaliśmy już do tego momentu.
2: Czy jest

0: bitwy Olszynkę Grochowską, jednakże pierwszy plan jest już na tenże rok, na koniec października. Jednakże na zbliżając się szybkimi krokami tenże termin, zobaczymy, czy uda się to zrealizować.
1: Izba Pamięci Tradycji Grochowa, na jakim etapie realizacji ten pomysł jest?
0: Jest na etapie organizacji. Prowadzimy rozmowy także i w dzielnicy. Prowadzimy rozmowy cały czas na terenie naszego Grochowa. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższego roku to już się wykrystalizuje przynajmniej siedziba przejściowa. Ta właśnie, która będzie niezbędna do zgrupowania wszystkich naszych artefaktów, a następnie do przygotowania pierwszej oferty dla mieszkańców. Dopiero później będziemy, mam nadzieję, utrzymywać właściwą siedzibę, w której zostaniemy już na lata.
1: Ale tak jak rozmawialiśmy ostatnio, to też miałem wrażenie, że jest na podobnym etapie ten proces realizacji Izby Pamięci Tradycji Grochowa. Czy ta inicjatywa przegrywa z, nie wiem, remontem jakiejś drogi, bo tu coś się stało, a tu coś trzeba zrobić i zawsze te infrastrukturalne rzeczy są ważniejsze niż pamięć, tradycja i historia?
0: No niestety te rzeczy są nie na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o priorytety, ale pamiętajmy o tym, że jest to dopiero kilka lat, a w skali naszego kraju to 10 lat, dekada, to nie tak dużo jak na organizację tego typu instytucji.
1: Grochów, czym on się wyróżnia tak na mapie współczesnej Warszawy, bo nie zawsze w tej Warszawie był?
0: Wyróżnia się wieloma elementami. Zacznijmy od tego, że jest to dzielnica niezniszczona aż tak przez wojnę, jak strona tutaj lewobrzeżna. Tutaj mamy zupełnie inną architekturę, niską zabudowę w porównaniu z innymi dzielnicami. Mamy innych mieszkańców, mamy swoją gwarę, mamy pozostałości po tym, co rozwijało się wcześniej, właśnie względem na tenże brak zniszczeń, inną infrastrukturę, no i ogólnie rzecz biorąc, innym bym powiedział nad i tryb życia, ze względu na brak gigantycznych zakładów przemysłowych, które tutaj by naganiały też tempo, że trzeba wszędzie szybko, jak to widzimy w innych dzielnicach.
1: Jaka opowieść jest o Grochowie, która nie może być zapomniana? Co trochę już tak ginie, bo jest gwara chyba grochowska, tak?
0: No tak, jak najbardziej, prawie każda część starej Warszawy, albo i tych części, które dopiero zostały do niej przyłączonych, miała tutaj akurat swoje naleciałości językowe. Tak jak najbardziej.
1: To coś pan potrafi po tej gwarze powiedzieć, grochowskiej?
0: Akurat tak nie potrafię dobrze zaciągać. Tutaj akurat nasi goście, których nagrywamy akurat w celu zatrzymania ichże wspomnień, byliby tutaj lepsi, a ja nie chciałbym, że tak powiem, się zbłaźnić, naśladując, ale jak najbardziej w tym momencie takie tutaj właśnie wspomnienia i tutaj właśnie tą pamięć ludzką zachowujemy i jak najbardziej te elementy będzie można wysłuchać w naszej siedzibie.
1: Co tam się znajdzie? Właśnie, jaki jest plan? Co będzie można zobaczyć, dowiedzieć się? No bo też jakieś pamiątki, ekspozycje, no to wszystko musi powstać i co my tam będziemy mogli zobaczyć.
0: Właśnie te lata organizacji pozwoliły nam na skompletowanie bardzo dużej ilości tychże pamiątek z pomieszkańca Grochowa, ponieważ celem w ogóle całej inicjatywy jest dokumentowanie życia po prostu ludzi, którzy byli przed nami. Historia nie dzieje się w nigdziu, dzieje się zawsze gdzieś. Skądś jesteśmy, skądś przychodzimy, tworzymy także i przeszłość dla przyszłych pokoleń. Dlatego też zbieramy to, co kojarzy się z życiem codziennym i pamiątki zwykłych ludzi. Przedmioty, którymi się posługiwali na co dzień, gdyż życie ludzi 50 lat temu, 100 lat temu wyglądało zupełnie inaczej niż to dzisiejsze. Inaczej rozpoczynali dzień, inne mieli przedmioty, żeby się przygotować do swoich zadań. Inaczej wyglądała ich szkoła i inaczej wyglądały miejsca pracy. Dokumentujemy także właśnie te miejsca pracy, bo to jest jakby nie było duża część życia każdego z nas. Stąd też właśnie pamięć o tym, jakie zakłady przemysłowe się otwierały, jaki miały wpływ na rozwój całego Grochowa i właśnie życie poszczególnych ludzi.
1: Łatwo jest docierać do osób, do ludzi, którzy chcą te historie opowiadać i jak też weryfikować te źródła, bo one czasami są, to jest super przekaz, taki bezpośredni, ale trudno weryfikowalny.
0: Znaczy jest trudno weryfikowany, ponieważ historia opowiadana przez każdego człowieka jest subiektywna. Jest to na podstawie jego doświadczeń i jego pamięci, która może być wybiórcza, jednakże przedstawia to jego punkt widzenia i właśnie jego, jak już powiedziałem, punkt widzenia na tęże młodość i życie w danym okresie na terenie Grochowa. I weryfikacji tutaj będziemy tutaj oczywiście prowadzić się na zasadzie takiej, że jeżeli ktoś będzie nam opowiadać o tym, iż miał kontakt z obcą cywilizacją, to być może w tym momencie do czegoś takiego mogło nie dojść za jego dzieciństwa. Jednakże jeżeli będzie opowiadać ciekawe, trudno weryfikowane historie z miejsca pracy, z miejsca spotkań, z baru Urocza, który funkcjonował przy Rondzie Wiatraczna, to jak najbardziej będziemy tutaj dawać pełną wiarę, ponieważ to są rzeczy, których nie zweryfikujemy, a mogą bardzo wiele wnieść, jeżeli chodzi o ten tryb życia i funkcjonowania ludzi w dawnych czasach.
1: Czy mieszkańcy chętnie dzielą się tymi pamiątkami, wspomnieniami? Ile takich ekspertów?

0: Ponatów zostało przekazanych, albo w jaki sposób pan i w ogóle Izba docierają do tych rzeczy?
1: To może najpierw jak docieramy. Mhm. W bardzo prosty sposób. Jesteśmy bardzo aktywni w mediach społecznościowych. To jest jedna droga. Pojawiamy się na imprezach w naszej dzielnicy. Dopiero co byliśmy na pikniku rodzinnym w Parku Polińskiego. Zainteresowanie na naszym stanowisku było bardzo, bardzo duże. Znaczy obłożenie cały czas, po prostu przez cały czas trwania imprezy. Ludzie są zainteresowani, chcą przekazać i po prostu mówią to od serca, że o kurczę, ja to mam, może to nikogo nie zainteresuje. Co się z tym stanie w przyszłości? Lepiej przekazać, mówią wprost, żeby to było gdzieś wyeksponowane, żeby ludzie mogli coś zobaczyć, posłuchać muzyki z dawnych nośników, tych ulubionych składanek, które robiono na przykład na randkę w latach 60. czy 70. na magnetofon szpulowy.
0: No tak. Dobrze, ale czym one się różniły na Grochowie od tych w okolicy?
1: A i wyborem, przede wszystkim to będzie, a wyborem i też dostępnością rzeczy, o których też mówimy tutaj, mhm. ponieważ mieliśmy zakłady produkcyjne, które akurat, no, jak to w każdym zakładzie produkcyjnym, przyjmijmy tutaj okres PRL-u. No to pracownicy mieli zawsze dostęp do tychże przedmiotów, które akurat były niedostępne w większości kraju, ponieważ produkcyjne, chociażby zakłady Kora, odzieżowe. 70% produkcji idzie na eksport, żebyśmy mieli jakiś zysk. W związku z tym, no niestety trudno było to dostać na terenie całego kraju, jednakże pracownicy mieli do tego dojście. Tutaj mamy drukarnie, zakłady optyczne, mamy produkcję najróżniejszą, mniejszą. Mamy małą wytwórnię akordeonów i tych akordeonów poszukuję. Jakby ktoś miał tu z ulicy Rębkowskiej, to ja proszę o kontakt, jak najbardziej. No tak, tak, właśnie zbieramy te pamiątki, które produkowane są na Grochowie, ale pamiętajmy o tym. To, że coś było wyprodukowane na cały kraj i używali tego, nie będzie, w Rzeszowie, to nie znaczy w tym momencie, że nie jest istotne dla ludzi także i na Grochowie. Telewizji nie oglądali tej samej? To jest też chociażby przykład.
0: Tak jest. Chociaż Grochów bardzo się mocno zmienia, zabudowuje. Ja tak ostatnio spacerując, to nie byłem w stanie poznać tych miejsc, które widziałem jeszcze 2 czy 3 lata temu, bo one się już całkowicie pozmieniały kolejnymi budynkami, które powstają. Czy dziś, będąc na Grochowie, da się poczuć ten dawny klimat i gdzie go należy czuć? Bo dziś tak, no, po całego Grochowa nie zszedłem, ale miałem takie wrażenie, że jestem wśród jednego wielkiego nowego blokowiska.
1: Tak, to prawda. Bardzo dużo powstaje nowej infrastruktury, budynków mieszkalnych. Są to szczególnie tereny bliżej linii kolejowej. No to powstaje, jakbym powiedział, nowa dzielnica.
0: Grzyby po deszczu.
1: Dokładnie. Jednakże jak popatrzymy sobie na ulicę Grochowską, szczególnie na odcinku od Ronda Wiatraczna do Zielenieckiej, no to mamy tutaj zabudowę, która pamięta jeszcze nawet lata 30. Więc tenże klimat zabudowy, tego wyglądu, jak to funkcjonowało, to możemy poczuć także i w podwórkach tychże kamienic. Tak? Chodzę tam i zwiedzam. Szukam tychże sznytów naszej dzielnicy w postaci tutaj właśnie pamiątek wewnętrznych. Czy zostały gdzieś ozdoby w tym momencie, albo nawet i graffiti po dawnych mieszkańcach. Ponieważ akurat te części mogły nie ulec zmianie przez ostatnie dekady.
0: Izba Pamięci Tradycji Grochowa tworzy się. Michał Teodorowicz o niej opowiadał i o Grochowie mówiliśmy. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: Minęła 7.30, tu Radio Warszawa na 106.2 FM. Na wiadomości lokalne w skrócie zaprasza Janusz Zalewski.
1: Mniej interwencji służb związanych z alkoholem. Po wprowadzeniu nocnej prohibicji w Warszawie liczba takich akcji spadła w przypadku Straży Miejskiej o blisko 4%, a w przypadku Policji o blisko 9%. Nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu obowiązuje w całym mieście od 1 czerwca. 22 września obchodzimy Dzień bez samochodu. Komunikacją miejską w Warszawie pojedziemy dziś za darmo. Bezpłatnie można podróżować autobusami, tramwajami, metrem i SKM-ką, a także korzystać ze wszystkich miejskich parkingów Park and Ride. To część Europejskiego Tygodnia Mobilności, który zachęca do wybierania transportu publicznego zamiast samochodu. Sensacyjne odkrycie na strychu plebanii w Lipiu w powiecie grujeckim. Badacze odkryli 130 starodruków, a najstarszy z nich pochodzi z 1602 roku. Na niezwykłe znalezisko natrafiono już w marcu 2021 roku, ale dopiero teraz udało się dokładniej określić jego skalę. Piłkarska Legia Warszawa ma nowego właściciela. Współwłaściciela został nim Michael Gorzyński, amerykański przedsiębiorca i inwestor o polskich korzeniach. Nabył on 40% akcji Legii i objął stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej. Dariusz Mieduski pozostaje większościowym akcjonariuszem z pakietem 60% akcji i nadal pełni funkcję prezesa zarządu klubu, dodano w oświadczeniu klubowym. Na koniec smutna informacja z warszawskiego ZOO. Nie żyje Jessie, 10-letnia manulka. Kotka chorowała na rozległe zapalenie płuc. Jessie trafiła do Warszawy w 2017 roku z czeskiego Chomutowa. Internauci wybrali ją zwierzakiem roku w ubiegłym roku.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
5: Dzisiaj może trochę popadać, pochmurno będzie, może trochę słońca po południu wyjrzy. No już jesiennie i tę jesień czuć.
0: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 16 stopni w stolicy i w okolicy. O tej porze 11 to Warszawa, Legionowo, Nowy Dwór, Mazowiecki, 10 w Piasecznie, w Pruszkowie, w Radzyminie i 9 wciąż w Mińsku Mazowieckim, a jutro też maksymalnie 16 stopni, ale więcej słońca.
3: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
2: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: drodze do pracy. Poranek z Radiem Warszawa.
1: A dziś droga do pracy komunikacją miejską za darmo może się odbywać, bo dzisiaj Europejski Dzień Bez Samochodu, 22 dzień września.
2: A można świętować na rowerze?
1: Ale po co?
2: No jak ktoś na przykład świętuje, zupełnie nie wiesz kto na pewno.
1: Po co jechać na rowerze, jak można się rozsiąść w tramwaju?
2: Bo dzięki temu ma się aktywność fizyczną dodatkową, bo w pracy spędza się długie godziny siedząc przy biurku.
1: Na rowerze też siedzisz.
2: No, dokładnie, no właśnie widzisz, czyli mogę się rozsiąść na rowerze. Skoro mogę w tramwaju, to mogę i na rowerze.
1: Ale możesz też tramwaj do roweru, rower do tramwaju też włożyć. Jest miejsce.
2: No widzisz, no tak, jakoś tak, nie wiem, torebki mi się nie mieszczą, to jeszcze rower dodam, będzie akurat idealnie. Słuchajcie, dzisiaj jest dzień bez samochodu i dlatego rzeczywiście, jeżeli chcecie komunikacją miejską się przemieszczać i jeżeli jesteście tymi szczęśliwcami, którzy na co dzień nie korzystają z karty miejskiej długoterminowej, bo ci dzisiaj płacą za przejazdy, a ci, którym się na przykład akurat karta skończyła, to dzisiaj mogą przejechać się tramwajem, autobusem, metrem, bez biletu. I na legalu.
1: To ja nie mam tej karty długoterminowej, to ja dzisiaj korzystam z tej promocji.
2: Czyli tak? Ty dzisiaj jeździsz po Warszawie komunikacją miejską i słuchacze
1: do wieczora
2: patrzą,
1: będę jeździł.
2: Gdzie Jarka spotkają. Ciekawa jestem, czy zobaczą cię z książką w metrze, bo to takie modne w Warszawie jest.
1: Tak?
2: Nie masz książki?
1: Nie wiem.
2: Nie czytasz książek
1: gdzieś
2: w metrze?
1: Tam może za łóżkiem mam jakąś jedną.
2: To weź ją. Zdjęcie ci zrobimy.
1: Dobrze.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: za kwadrans ósma i uwaga pasażerowie linii autobusowych 111 oraz 311. Doszło do zdarzenia drogowego na ulicy Abrahama i w związku z tym utrudnienia w kursowaniu linii autobusowych 111 i 311. Autobusy zostały skierowane na trasy objazdowe. Zdarzenie drogowe na ulicy Abrahama i poza tym także utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S3 z powodów technicznych, utrudnienia w kursowaniu linii S3 SKM-ki.
1: A na kierowców czekają korki na moście południowym dla tych kierowców, którzy jadą w kierunku Wilanowa.

0: Do Pana Boga tak dobrze powiedzieć. Trzymaj mnie mocno, nie puszczaj. Na pewno tak mówiła dzisiejsza patronka Bernardyna Maria Jabłońska.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Gdy Bernardyna Maria Jabłońska wstępowała do ledwo co założonych albertynek, była pełna ideałów wyniesionych z domu. Wiara, miłość, pomoc bliźnim. Postulat wydawał się jej spełnieniem wszystkich marzeń o życiu zakonnym jako pełnym kontemplacji i pokuty, a pierwsza placówka nowicjatu, Ogród Anielski, już w swojej nazwie zapraszała ją do posługi. Czego Bóg mógłby chcieć od niej więcej? Myślała. Okazuje się, że prostych rzeczy, realizmu i wytrwałości. Wielkiej wytrwałości, bo Ogród Anielski był miejskim domem kalek z przełomu XIX i XX wieku, pełnym brudu, chorób, ludzkiej złośliwości i niewdzięczności. Takie zderzenie ideałów z prozą życia, którą przecież Bernardyna Jabłońska doskonale znała z rodzinnej podkarpackiej wsi, choć może nie w takim natężeniu. Otóż to zderzenie wywołało u niej głęboki kryzys powołania. Pierwszy, ale bynajmniej nie ostatni, biorąc pod uwagę, że to właśnie jej przypadło w udziale jako przełożonej przeprowadzenie albertynek przez koszmar I wojny światowej, całe międzywojnie i początek drugiej. Jak przetrwała ten pierwszy kryzys i kolejne? Dzięki wsparciu świętego brata Alberta Chmielowskiego, którego dzieła na rzecz biednych była kontynuatorką. A także dzięki modlitwie, jaką dla niej ułożył, a którą nosiła odtąd zawsze na swoim sercu, zapisaną na karteczce. Był to heroiczny akt ofiarowania się Bogu w całej swojej pełni, w swoich mocnych i słabych stronach, szczególnie w nich. Bo tylko Bóg może wyprowadzić z nich moc, tak jak Bernardynę Marię Jabłońską, prostą dziewczynę z Podkarpacia, doprowadził do chwały ołtarzy.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Wierzę w ciebie, Jarek. Naprawdę, dasz radę.
1: Tam? Jak tak mówisz?
0: Tam? Ale gdzie tam?
1: Że dam.
0: A, że dasz.
1: Dam.
0: Tam. Za chwilę 8.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Czas wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam już dziś o godzinie 20. Randa Ombach.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Nazywam się Marcin Bąk, w Radiu Warszawa prowadzę od lat autorską audycję Kalejdoskop Historyczny. Ileż to rozmów, setek, może tysięcy rozmów odbyłem w tym starym, poczciwym studiu Radia Warszawa. No ale czas na zmiany. Jesteśmy w przededniu remontu. Ten remont jest nam bardzo potrzebny, musimy iść do przodu jako radio. No i dlatego zwracamy się do Państwa o wsparcie.
5: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
6: Set lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
7: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej. Poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
2: O reklamie.
1: Minęła 8, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Co ze ślubowaniem Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego? Liga Państw Arabskich potępia szturm na meczet Al-Aqsa. Papieski wysłannik przyjedzie do Moskwy. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Maciej Berek domaga się od prezydenta Karola Nawrockiego wskazania miejsca i daty ślubowania na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kadencja sędziego wybranego przez Sejm miała rozpocząć się w ubiegłym tygodniu, ale Pałac Prezydencki zgłasza wątpliwości co do spełnienia przez Macieja Berka wymogów formalnych, niezbędnych do objęcia urzędu.
9: Wątpliwości Pałacu Prezydenckiego dotyczą stażu pracy Macieja Berka w charakterze radcy prawnego.
10: Wykonywania, a nie wpisu na listę radców prawnych, wykonywania zawodu radcy prawnego przez okres co najmniej 10 lat.
9: Mówił szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec odpowiada, że kandydat na sędziego TK przed uzyskaniem nominacji przedstawił wszystkie wymagane dokumenty.
11: Skoro go zakwalifikowano, głosowanie się odbyło, to jest jedna z nielicznych decyzji administracyjnych, które nie podlegają żadnemu zaskarżeniu, nawet sądowemu.
9: Sejm na razie nie przygotowuje się na ślubowanie Macieja Berka w swoim gmachu, tak jak to miało miejsce w przypadku czterech innych sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
8: A sprawę śledzi Michał Makowski.
5: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Państwa arabskie potępiają niedzielny szturm na meczet Al-Aqsa we wschodniej Jerozolimie. W wydarzeniu uczestniczyły tysiące Żydów, a grupę prowadził izraelski minister bezpieczeństwa wewnętrznego Itamar Ben-Gwir. Uczestników ochraniała izraelska policja. Według Ligi Państw Arabskich było to rażące naruszenie prawa międzynarodowego i niebezpieczna eskalacja. Zgodnie z obowiązującym od 1967 roku porozumieniem, na terenie meczetu mogą modlić się wyłącznie muzułmanie. Władze Jordanii i Palestyny ostrzegają przed próbami zmiany status quo i apelują do społeczności międzynarodowej o presję na Izrael. Do zdarzenia doszło podczas Jom Kippur, jednego z najważniejszych żydowskich świąt.
5: Takie są lokalne inicjatywy.
8: Wracamy do Warszawy. Był bohaterem powstania listopadowego, a także weteranem kampanii napoleońskich. Na Grochowie ma powstać pomnik generała Franciszka Rzymirskiego. Za inicjatywą upamiętnienia uczestnika walk o Olszynkę Grochowską stoi Izba Pamięci Tradycji Grochowa. Sylwetkę generała Rzymirskiego w poranku z Radiem Warszawa przybliżał jej przedstawiciel Michał Teodorowicz.
12: Wyjątkowa persona, bohater nasz z walk z powstania listopadowego, bronił podejścia do Warszawy przed armią rosyjską w bitwie o Olszynkę Grochowską, w której został śmiertelnie ranny. zaczynał już w insurekcji kościuszkowskiej, podróżował potem po całym świecie, wylądował na Santo Domingo i jako jeniec trafił na Jamajkę. Przez Stany Zjednoczone wracał do Europy, walczył w kampaniach Napoleona.
8: Pomnik ma stanąć przy ulicy Opinogórskiej.
12: Jest to rejon tak zwanego Pekinu. Na wewnętrznym terenie ma być przygotowany głaz pamiątkowy z płytą pamiątkową, która będzie mu poświęcona.
8: Inicjatorzy upamiętnienia generała Rzemirskiego liczą, że pomnik uda się odsłonić na początku przyszłego roku w rocznicy bitwy o Olszynkę Grochowską. Papieski wysłannik kardynał Matteo Zuppi planuje pod koniec września wizytę w Rosji. Informację podała rosyjska państwowa agencja RIA, powołując się na wypowiedź włoskiego duchownego. Kardynał ma rozmawiać m.in. o kwestiach humanitarnych związanych z wojną na Ukrainie. Wcześniej rosyjskie media informowały, że spotka się z doradcą prezydenta Putina do spraw polityki zagranicznej Jurijem Uszakowym. Kardynał Zuppi, który jest przewodniczącym konferencji episkopatu Włoch, odwiedził Moskwę także w październiku 2024 roku. Rozmowy dotyczyły wówczas m.in. łączenia rodzin rozdzielonych przez wojnę, wymiany jeńców oraz możliwości rozpoczęcia dialogu w sprawie zakończenia konfliktu.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
1: Trochę może popadać, trochę zawiać, pochmurzy się, a może nawet później wyjdzie trochę słońca, ale ogólnie aura dziś już jesienna.
0: Maksymalnie dzisiaj na termometrach 15 stopni, 15-16 w porywach, o tej porze 12 w Warszawie, 11 w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Radzyminie, w Górze Kalwarii, 10 w Mińsku Mazowieckim, a ile stopni w Gałkach i dlaczego o to pytam, już za chwilę o tym powiemy.
13: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
5: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: Wiesz, że dzisiaj nam się szykuje bardzo, bardzo smakowite spotkanie i część redakcji Radia Warszawa już w drodze na to spotkanie. Do dworu w Gałkach się wybierają.
1: A dlaczego będzie smakowite?
0: No, bo tam gotowanie będzie na żywo. I to kuchnia dworska, czyli taka z nutą elegancji.
1: Może nie zjedzą wszystkiego. A ja dzisiaj długo jestem w radiu, to ja, żeby nie było później tłumaczeń, że albo później cię nie było.
0: A ja myślę, że, będę. Że oni nas teraz w samochodzie słuchają, także pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Kacper Kowalczyk, dla państwa specjalnie, wspólnie z gospodarzami dworu w Gałkach, państwem Gujskimi, będzie gotował dla słuchaczy Radia Warszawa. Już od 8.40 spodziewajcie się smakowitości, które będą płynąć do was przez głośniki, choć trudno zapach przez głośniki przekazać, to na pewno Kasper Kowalczyk zrobi wszystko, żeby się udało. Ja też nie mogę się doczekać, już ślinka mi cieknie, ale warto, żebyście zostali z nami także teraz, bo już za chwilę będziemy rozmawiać o ważnym spotkaniu, które odbywa się na terenie diecezji warszawsko-praskiej. Nasze studio odwiedzi już za chwilę ksiądz biskup Waldemar Musioł, z którym porozmawiamy o wyzwaniach duszpasterskich, ale teraz czas na muzyczny budzik i taki numer weselny. Często ta piosenka jest wybierana na pierwszy taniec.
1: Manam, po to jesteś na świecie.
0: To może ta kuchnia dworska też tak, wiesz, nie przypadkiem.
1: Może, może.
0: Takie połączenie.
1: Weronika Ostrowska.
0: Jarek Wydra.
1: Dzień dobry.
5: Pobudka. Muzyczny budzik.

0: Korek na S8 w okolicach mostu Grota Roweckiego w kierunku Marymontu, ale także korek w kierunku Warszawy na S8 na odcinku od Sokołowa do Michałowic Wsi. Są też problemy z kursowaniem pociągów SKM linii S3. Kurs z 8.11 z lotniska Chopina do Legionowa został odwołany na odcinku Warszawa, lotnisko Chopina, Warszawa Zachodnia. Rozpoczął swój bieg na stacji Warszawa Zachodnia. Rozpocznie o 8.28. Tych problemów jeszcze z kursowaniem S3 może być dzisiaj kilka. To wszystko z powodu przyczyn technicznych.
1: Gość poranka.
2: Dzisiaj bardzo nam miło gościć w studiu Radia Warszawa o poranku księdza biskupa Waldemara Musioła, biskupa pomocniczego opolskiego w konferencji Episkopatu Polski, członek Komisji Duszpasterstwa i członek zespołu roboczego do spraw katechezy parafialnej. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże, witam panią redaktor i wszystkich słuchaczy.
2: Księże biskupie, przed sekundą dosłownie ksiądz biskup powiedział, macie taką ładną nazwę, Radio Warszawa.
3: Cudownie, taka, która no wskazuje nie tylko na miejsce, ale myślę, że jeśli ktoś szuka dobrych fal, no to szuka najpierw związanych z nazwą waszego miasta, więc stąd też i mam nadzieję, że słuchalność tego radia, czego życzę z całego serca, jest znacząca.
2: Spotykamy się w tym studiu, ponieważ trwa ogólnopolskie spotkanie dyrektorów wydziałów duszpasterskich w tym roku na terenie diecezji warszawsko-praskiej. Ono się odbywa. Jakbyśmy mogli naszym słuchaczom wytłumaczyć, co to jest za spotkanie, po co w ogóle takie spotkanie?
3: W ramach konferencji Episkopatu Polski, jak pani redaktor wspomniała, istnieje Komisja Duszpasterstwa. Ona składa się z biskupów i konsultorów. To są nie tylko kapłani, ale wśród konsultorów są też osoby świeckie. I przewodniczącym tej komisji jest biskup Andrzej Czaja, biskup opolski, od 5 lat, wybrany w czerwcu na kolejną 5-letnią kadencję. I ta komisja spotyka się dość rzadko. Jej głównym celem jest opiniowanie niektórych inicjatyw ogólnopolskich, czy wyrażanie zdania na różne pomysły, które się pojawiają także lokalnie. Natomiast głównym jej celem jest przygotowanie programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na dany rok. Ten program realizujemy zwykle od pierwszej niedzieli Adwentu do niedzieli Chrystusa Króla.
2: W tym roku pod hasłem Uczniowie Misjonarze.
3: Tak, realizujemy właśnie program Uczniowie Misjonarze, który jest takim zaproszeniem do formacji chrześcijańskiej każdego, i tej indywidualnej, i tej wspólnotowej, bo bez tej formacji, takie było założenie nasze, kiedy przygotowywaliśmy ten program, nie jest możliwe dzieło, które jest naszym celem w dość dłuższym już okresie, czyli to, co papież Franciszek nazwał dziełem odnowy Kościoła.

0: grono, które spotyka się dwa razy w roku i właściwie towarzyszy komisji jakby równolegle od jakiejś, od pracy koncepcyjnej, czyli pewnego namysłu nad tym, w jakim kierunku pójdziemy, przez realizację tego programu, przygotowania tego programu także redakcyjnego, ponieważ dyrektorzy wydziałów tu obecni również biorą aktywny udział w przygotowaniu ścieżek realizacji tego programu oraz w opracowaniu materiałów do tego programu i potem oczywiście w swoich diecezjach i ta współpraca i te spotkania między innymi temu służą, żebyśmy się wzajemnie zachęcili, aby to, co wypracowaliśmy, oczywiście w łączności z Konferencją Episkopatu Polski, jak najlepiej aplikować w diecezjach, uwzględniając już oczywiście lokalne konteksty, które bywają różne. Program mamy jeden, ale każdy pasterz, każda diecezjalna rada duszpasterska i każdy wydział duszpasterski z tego, co wypracowaliśmy w wymiarze ogólnopolskim, czerpie i aplikuje w swojej diecezji, realizując potem program duszpasterski. Oczywiście musi się to dokonywać wcześniej i dlatego my dzisiaj nie mówimy już właściwie nawet o programie, którego realizację rozpoczniemy za kilka tygodni, ale właściwie zastanawiamy się już nad kolejnym.
1: To zdradźmy tylko hasło programu duszpasterskiego na nadchodzący rok. Jak ono brzmi?
0: Parafia wspólnotą misyjną.
1: Czyli zwracamy uwagę, koncentrujemy się na tej wspólnocie parafialnej, ale to, drodzy słuchacze, to dopiero przed nami. Księże biskupie, jak ksiądz biskup ocenia realizację tych programów duszpasterskich, bo czasami mówi się o nie, ja też z ust niektórych księży czasami słyszę, a taka papierologia, my wiemy, co mamy na parafii robić. Po co jest ten program duszpasterski dla Kościoła?
0: Mamy oczywiście takim, zawsze ja zgadzam się z tą tezą, że programem duszpasterskim Kościoła jest przede wszystkim rok liturgiczny i on nam dostarcza, złe słowo, wrażeń, ale treści i to bardzo głębokich, które pozwalają rzeczywiście każdy rok przeżyć głęboko i po Bożemu. Natomiast program duszpasterski jest po to, żebyśmy w Kościele w Polsce mogli aplikować także ten kurs, myślę, że będę dobrze zrozumiany, którym idzie Kościół. Komisja nasłuchuje, bo nie jest to nigdy jakaś refleksja, prawda, która wynika z jakiejś dumki własnej, ale jest to refleksja nad nauczaniem Kościoła, nad kierunkiem, który wskazuje Kościołowi papież. Jest to namysł nad dokumentami i tak na przykład w przypadku parafii to będzie też namysł nad instrukcją o duszpasterskim nawróceniu parafii, która trochę przeszła bez echa, ponieważ była wydana w roku pandemicznym i stąd trochę utonęła w tym całym emocjonalnym bagażu, który nieśliśmy wtedy. Dlatego ta komisja też nasłuchuje i próbuję jakby przełożyć to, co jest wskazaniem papieża, stolicy apostolskiej, Kościoła powszechnego na polskie realia. I wtedy jedno drugiemu nie zaprzecza. Realizujemy rok duszpasterski, rok kościelny, przeżywając poszczególne okresy. Natomiast nasycamy je treściami i przepowiadaniem, które jest echem tego, do czego zaprasza nas Kościół, choćby przez nauczanie papieża.
1: Co jest największą potrzebą duszpasterską polskich parafii w tym momencie? Jakie głosy ksiądz słyszy od dyrektorów wydziałów duszpasterstwa ogólnego?
0: Myślę, że główną potrzebą i w sumie ten zbliżający się program duszpasterski będzie próbą odpowiedzi na tę potrzebę, jest po pierwsze budzenie wspólnotowości, po drugie budzenie podmiotowości u wiernych, i coś, czego bardzo potrzebują polskie parafie, a więc wejścia na drogę ewangelizacji, czyli misji. I stąd myślę synod o synodalności, który przeżywamy w Kościele, bo to on był właśnie i jest od kilku lat inspiracją dla programów duszpasterskich, dla Kościoła w Polsce.
1: Wie ksiądz biskup, że dla niektórych synod o synodalności, same te słowa już działają jak płachta na byka.
0: Tak,
1: po co nam to?
0: Zdaję sobie z tego sprawę, natomiast tego nie unikniemy. Nawet jeśli w niektórych kwestiach zastępujemy to pojęcie innym, to nie możemy się oszukiwać, że przyszłość Kościoła, także Kościoła w Polsce, to jest przyszłość Kościoła przeżywanego synodalnie, w dobrym rozumieniu tego słowa, nie zafałszowanym, nie takim emocjonalnie komentowanym, nie nawiązującym do drogi synodalnej Kościoła niemieckiego, bo najczęściej takie skojarzenia wywołują te reakcje, o których pani redaktor mówi. synodalność jest w Kościele od zawsze i myślę, że jeśli my dzisiaj wracamy, a musimy wrócić do wczesnochrześcijańskiego rozumienia i przeżywania Kościoła, to możemy tylko wrócić do dziejów apostolskich.

0: gdzie Kościół był synodalny, a więc trwał w nauce apostołów, na łamaniu chleba, trwał na modlitwie i oczywiście trwał we wzajemnym braterstwie. I to jest synod, to jest Kościół synodalny i takowa jest droga, którą proponujemy także jako Komisja Duszpasterstwa i w programach duszpasterskich, byśmy mogli tą drogą podążać. Zdaję sobie sprawę z tych wszystkich trudności, zdajemy sobie też sprawę z takiego, a nie innego rozumienia synodalności, natomiast chcemy poprzez pozytywny przekaz, choć proces będzie długi i zapewne nie tak owocny, jakbyśmy się tego spodziewali, ale programami duszpasterskimi o Kościele, bo takie one są od kilku lat, chcemy, byśmy sukcesywnie, nawet zwolna, ale jednak skutecznie dążyli do takiego rozumienia najpierw Kościoła, do wiary w taki Kościół, a potem takiego jego przeżywania.
1: I dlatego, że jest ksiądz biskup także członkiem zespołu roboczego do spraw katechezy parafialnej, chciałabym zapytać no właśnie o tę rolę katechezy. Jak ksiądz biskup widzi rolę tej katechezy parafialnej w formacji wiernych, którzy chcą wejść głębiej, a coraz częściej, ja to słyszę też od księży proboszczów, zgłaszają taką potrzebę. Potrzebujemy czegoś więcej. Nie wystarczy mi tylko chodzić do kościoła. Chcę poznawać lepiej moją wiarę.
0: Formacyjna rola katechezy jest właściwie fundamentalna, jeśli chodzi o każdą wspólnotę, zwłaszcza wspólnotę parafialną. I ponieważ sytuacja katechezy w szkole jest jaka jest i jest to właściwie bardziej lekcja religii aniżeli katecheza, chociaż nie zaprzeczam temu wymiarowi formacyjnemu lekcji religii, to jednak parafia i wspólnota daje zupełnie inną przestrzeń formacyjną i katechetyczną. I musimy, oczywiście nie uczynimy tego, przynajmniej w takich diecezjach, z jakiej ja pochodzę, mocą potencjału pastoralnego księży. Musimy to uczynić mocą potencjału tych ludzi, którzy zechcą nas w tej katechezie i całej ewangelizacji wesprzeć, oczywiście poprzez inwestowanie w nich, przygotowanie odpowiednie i towarzyszenie także duchowe, ponieważ będąc narzędziem ewangelizacji, trzeba być narzędziem wypełnionym Jezusem. I to jest nasza rola, Kościoła i pasterzy, żebyśmy tych ludzi, którzy takim naczyniem gotowi są być, wypełniali Jezusem, a oni potem mocą i swego intelektu, i pewnego potencjału osobowego, a przede wszystkim mocą swojej wiary, mamy nadzieję, będą w dziele ewangelizacji, której częścią jest dzisiaj katecheza, brać udział.
1: Księże biskupie, bardzo dziękuję za rozmowę. Ksiądz biskup Waldemar Musiał, biskup pomocniczy opolski, a w Konferencji Episkopatu Polski członek Komisji Duszpasterstwa, członek Zespołu Roboczego do spraw katechezy parafialnej. Rozmawialiśmy o ogólnopolskim spotkaniu dyrektorów wydziałów duszpasterskich, które właśnie trwa. I na koniec tradycyjnie, jak ksiądz biskup jest w studiu, to zawsze proszę o błogosławieństwo dla naszych słuchaczy na cały dzień, bo to bardzo potrzebne.
0: Z radością tego błogosławieństwa udzielę. Pozdrawiam wszystkim i życzę cudownego dnia. Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
1: Teraz i na wieki.
0: Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
1: który stworzył niebo i ziemię.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Amen. Błogosławmy Panu.
1: Bogu niech będą dzięki.

0: Reklama.
1: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
0: Po reklamie.
2: Za 29 minut będzie godzina 9. Wiadomości lokalne Radia Warszawa. W skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
3: Z planowanymi przerwami w dostawie wody muszą w tym tygodniu liczyć się mieszkańcy Warszawy. Utrudnienia obejmują m.in. Białołękę, Mokotów, Pragę Północ, Wilanów i Śródmieście. Dziś czasowe wyłączenie obejmą m.in. ulice Husa i Dziatwy na Białołęce, Okrzei i Blaszaną na Pradze Północ czy Magury na Ursynowie. Terminy wszystkich prac na stronie wodociągów warszawskich. Od dziś w związku z rozbudową kanalizacji zamknięty będzie fragment traktu lubelskiego przy Wale Miedzeszyńskim. Objazd poprowadzi wałem Miedzeszyńskim i Skalnicową, a od środy zmienioną trasą pojadą autobusy 142, 702 i N72. Prace potrwają do końca października. Pas w stronę wału Miedzeszyńskiego pozostanie otwarty. Dwóch mężczyzn zatrzymano w Pruszkowie w związku z podejrzeniem posiadania prawie 2 kg narkotyków. Policjanci znaleźli marihuanę, kokainę i mefedron, a także 17 tysięcy złotych i elektroniczne wagi. 38 i 40-latek trafili na 3 miesiące do aresztu, grozi im do 10 lat więzienia. Przedmioty codziennego użytku, fotografie i historie związane z życiem mieszkańców. Takie artefakty mają znaleźć się w Izbie Pamięci Grochowa. Obecnie trwają rozmowy z władzami dzielnicy w sprawie lokalizacji izby. W przyszłym roku ma powstać tymczasowe miejsce, w którym zgromadzone zostaną pamiątki i wspomnienia mieszkańców. Siostry Elżbietanki z prowincji warszawskiej świętują 80-lecie działalności. Jubileusz rozpoczęły uroczystości w Otwocku, a następne spotkanie w szpitalu świętej Elżbiety przy ulicy Goszczyńskiego w Warszawie. Prowincja powstała w 1946 roku. Przez 8 dekad siostry pomagały m.in. chorym, dzieciom, seniorom i osobom potrzebującym. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 9.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
7: Słońca nie widać, ale tak jakby trochę
8: tak
7: się
8: jakby
7: przejaśniało.
8: Ja widzę błękit nieba.
7: No ja też.
8: Pozostań drzew.
7: To jeszcze na słońce czekamy. No dzisiaj te chwile ze słońcem mogą być, ale głównie chmury, ale nawet deszcz może sobie pokropić.
8: Nie, ja parasolki nie wzięłam.
7: Ale mały.
8: Aha. No dobrze, przeczekam najwyżej. 15 stopni dzisiaj maksymalnie, jutro maksymalnie 16 stopni, trochę więcej słońca niż dziś, a o tej porze 12 stopni w Warszawie.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
4: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Oj, czuję zapachy. Czy to już?
2: Kacper
3: to
2: Kowalczyk
3: już,
2: też.
3: Już, tak jest.
2: A ty pewnie widzisz, skąd ten zapach się unosi.
3: Tak jest, widzę, czuję i będę starał się to Państwu zaprezentować. Dzień dobry, zaczynamy program Mazowsze na stole, zaczynamy pierwsze z naszych wyjątkowych spotkań. No i jesteśmy w naprawdę wyjątkowym miejscu i czeka nas prześliczne spotkanie. Jestem o tym pewna i na pewno bardzo smaczne spotkanie, bo spotkanie z kuchnią szlachecką, z tradycją szlachecką, która tutaj na Mazowszu cały czas jest pielęgnowana, a ze mną gospodarze tego miejsca, bo jesteśmy w dworze w Gałkach, no i jest ze mną pan Guński, właściciel tego domu, gospodarz tego domu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, jest również moja żona, Małgorzata. No jesteśmy rzeczywiście w polskim dworze szlacheckim, w którym staramy się kultywować tradycje narodowe, tradycje katolickie, również te
3: kulinarne.
4: Również te właśnie, mówiąc żartobliwie, ewidentnie kulinarne. Staramy się.
3: A jakby pan miał nam tak bardzo krótko powiedzieć, jak to jest z tym dworem, z tym miejscem, w którym jesteśmy? Kiedy pan stał się właścicielem tego domu, on zawsze był tak pięknie zachowany, czy wymagał jakiejś pracy, żeby być tak piękny, jak państwo mogło zobaczyć w naszych mediach społecznościowych?
4: No niestety nie. Za głębokiej komuny to te dwory miały być wymazane z polskiego krajobrazu, a pamięć o panach braciach również miała być świadomie zapomniana. Ten dwór był w stanie agonalnym, katastrofalnym. To, co państwo dzisiaj widzicie, to jest efekt naszych wieloletniej, zdeterminowanej, takiej benedyktyńskiej pracy z pewną koncepcją. No i się udało.
3: No bardzo się cieszymy, że są tacy ludzie, którzy pielęgnują te tradycje i którzy tymi tradycjami chcą się dzielić, także tymi tradycjami, które można spotkać na szlacheckich stołach Mazowsza, które kiedyś można było spotkać, ale także dzisiaj, o czym państwo się na pewno przekonają. Także zachęcamy, żeby zostać z nami. Dziś wyjątkowy czas w poranku z Radiem Warszawa. Dziś wyjątkowe spotkanie z tym, co na Mazowszu na tradycyjnym stole gości.
2: Korki i utrudnienia na warszawskich ulicach, dużo czerwieni na ulicy Łopuszańskiej od Alei Jerozolimskich do Alei Krakowskiej. W przeciwnym kierunku też trochę utrudnień się pojawia, ale cały czas są problemy z linią S3. Chodzi o SKM-ki. Tutaj mogą być niektóre pociągi skrócone, ich relacje inne i mogą występować opóźnienia.
5: Radio Warszawa.
0: Dobrze słuchać.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Tak, drodzy Państwo, budzimy stolice i okolice dzisiaj z wyjątkowego miejsca, z dworu w Gałkach. Ze mną gospodyni tego miejsca, pani Małgorzata Gujska, która opowie nam trochę o tym, jak kulinarnie ta nasza dzisiejsza podróż będzie wyglądała. Jesteśmy w pięknym, staropolskim dworze szlacheckim. No więc co na tym dworze szlacheckim na stołach wędrowało i czym pani zechce dzisiaj, można powiedzieć, uraczyć, co prawda przez radio i przez media społecznościowe, naszych słuchaczy?
2: Na stołach szlacheckich wędrowało bardzo dużo różnych rzeczy, pochodzenia polskiego głównie, to było bardzo, bardzo ważne, że to miało być polskie. Kuchnią francuską do pewnego momentu absolutnie Polacy gardzili herbatą, bo mówili, że herbatą to się tylko otruć można i to znawcy nawet twierdzili, natomiast na przykład kawa była palona w każdym dworze, zieloną kawę się kupowało i się paliło tą kawę, czyli kawa zawsze była i kawa musiała być na świeżo palona. Cukru używali bardzo mało. W domach chłopskich, a niektórych szlacheckich, tak zwaną melasę z buraków. To się gotowało buraki i ten słodycz się po prostu brało do kuchni. Czym się kuchnia polska charakteryzuje? No ja mam to szczęście, że już mam sporo lat i widziałam też w rzeczywistości. Co prawda to były domy szlacheckie, ale takiej biedniejszej szlachty, która po powstaniu styczniowym po prostu zbiedniała, więc widziałam, jak się piekło chleb. Oczywiście to był żytni, razowy chleb i tutaj ku mojemu zaskoczeniu dzielono się tym chlebem, to znaczy pożyczano sobie chleb.
1: I my tym chlebem też będziemy się dzisiaj dzielić z naszymi słuchaczami. Zobaczymy też taki tradycyjny piec chlebowy. To wszystko za moment, ale zaczęliśmy jak to poranku, od kawy, bo oczywiście wszyscy tej kawy rano bardzo, bardzo mocno potrzebujemy i tutaj nasi gospodarze też już zapowiedzieli, że dobrą kawą nas tutaj przyjmą, więc my ten zapach kawy, te wszystkie smaki, które będziemy tutaj poznawać w dworze w Gałkach, Państwu przez nasze Radio Warszawa, ale także przez media społecznościowe wysyłamy, no i zrobimy co możemy, tak jak Weronika nas wcześniej zapowiadała, żeby nawet ten zapach jakoś przez tą antenę radiową, przez te fale radiowe do Państwa domów dotarł, żeby o poranku tymi pięknymi tradycyjnymi smakami nas budzić.

0: widzisz, widzisz słońce.
1: Jest.
0: Że you bring on the sun.
1: A to widać, wszystko było zaplanowane i muzycznie, i pogodowo.
0: Sun, czyli słońce, i pamiętajcie, że my dzisiaj gotujemy, a po dziewiątej to już w ogóle tyle tych zapachów będzie. Niestety nie w naszym studiu, ale Kacper Kowalczyk zadbał o to, żeby było bardzo smacznie. Zostańcie z nami o dziewiątej wiadomości.
2: Zadanie publiczne współfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Kiedy ksiądz Jan Kaczkowski tworzył hospicjum świętego ojca Pio w Pucku, nie wiedział, że niedługo sam będzie otrzymywał w nim specjalistyczną pomoc i odejdzie z tego świata, chorując na raka.
5: Ksiądz Jan był wymagający na pewno, był otwarty, serdeczny, był porządnym księdzem.
4: Dziś po 22 zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu z hospicjum świętego ojca Pio w Pucku. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
7: Trzy dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
8: Zbuduj wieżę dialogu.
7: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września. W Zalesiu Górnym. Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
9: Miłość rodzi się ze słuchania.
10: Lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
11: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej. Poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
3: Reklamie.
1: Minęła godzina dziewiąta, czas na wiadomości Radia Warszawa.
12: Nowe elementy na linii współpracy na linii Polska-USA proponuje Karol Nawrocki. Projekty ustaw ograniczających zarobki i czas pracy medyków na posiedzeniu rządu. Komunikacja miejska w wielu miastach jest dziś darmowa. 22 września to dzień bez samochodu. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Zaplecze serwisowe dla amerykańskiego sprzętu wojskowego, współdziałanie na rynku farmaceutycznym i motoryzacyjnym. Karol Nawrocki ogłosił propozycję obszarów współpracy Polski i Stanów Zjednoczonych. Prezydent jest w Nowym Jorku, gdzie wystąpił podczas polsko-amerykańskiego forum gospodarczego. Pierwszym polem współpracy ma być budowa zaplecza serwisowego dla amerykańskiego sprzętu wojskowego.
13: Ulokujmy w Polsce regionalne zaplecze serwisowe dla amerykańskiego sprzętu wojskowego. Potrzebujemy, żeby strona amerykańska uznała serwis i współprodukcję za pełnoprawną część współpracy.
12: Prezydent chce też budowy nowego terminala, który odbierałby amerykański gaz. Podkreślił, że Polska mogłaby być centrum przeładunkowym dla całego regionu.
13: Zbudujmy razem regionalny hub gazowy oparty na amerykańskich dostawach. Polska już dziś odbiera amerykański gaz i część z niego odsprzedaje dalej. Rozbudowa naszych terminali LNG pozwoli robić to na skalę całego regionu.
12: Prezydent chce też zacieśnić współpracę ze Stanami Zjednoczonymi w tworzeniu substancji czynnych w przemyśle farmaceutycznym oraz w produkcji samochodów. W obu dziedzinach byłaby to szansa na uniezależnienie się od dostaw z Chin, argumentuje Karol Nawrocki.
14: To są wiadomości Radia Warszawa.
12: Rząd zajmie się dziś ustawami zdrowotnymi ograniczającymi m.in. wynagrodzenia i czas pracy medyków. Zmiany to pokłosie afery związanej z lekarzem bez specjalizacji Dawidem Kacprzykiem i jednocześnie stołecznym radnym Koalicji Obywatelskiej, który w ciągu roku w stołecznym szpitalu południowym zarobił 1,5 miliona złotych.
14: Zgodnie ze zmianami maksymalny czas pracy medyka ma odpowiadać dwóm etatom. Limit wynagrodzenia ma wynieść 240 zł brutto za godzinę i maksymalnie prawie 77 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Projekt wprowadza również zasadę zatrudniania lekarza w wymiarze co najmniej połowy etatu w jednej placówce, a praca w innym miejscu będzie wymagała zgody pracodawcy. Pakietem ustaw reformujących system opieki zdrowotnej Sejm miał się zająć już na pierwszym posiedzeniu po wakacjach, o czym przypomniał Janusz Cieszyński ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
15: Te reformy, które miały być rozpatrywane na pierwszym posiedzeniu Sejmu po wakacjach, do tej pory nie wyszły z rządu.
14: Zmiany w systemie ochrony zdrowia traktujemy priorytetowo, odpowiada wiceszef Kancelarii Premiera Jakub Stefaniak.
16: To jest must have, tutaj nie ma dyskusji.
14: Podczas prac nad zmianami do resortu zdrowia wpłynęło kilkaset uwag z ponad 90 instytucji.
12: A pracę nad regulacjami śledzi Sylwia Białek.
17: To dzieje się w okolicy.
12: Policjanci z Wilanowa rozbili dwie tak zwane dziuple samochodowe i zatrzymali 7 osób podejrzanych o kradzież i paserstwo. Funkcjonariusze odzyskali łącznie 25 skradzionych samochodów, głównie Toyota. Auta były ukrywane na dwóch posesjach, część z nich miała zmienione lub usunięte numery identyfikacyjne. Według policji grupa mogła nie tylko kraść samochody, ale także przygotowywać je do ponownego wprowadzenia na rynek. Zabezpieczono również części samochodowe oraz przedmioty mogące służyć do kradzieży. 4 zatrzymanych zostało tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące, wobec pozostałych prowadzone są dalsze czynności. A dziś auto warto zostawić w domu. Z okazji Dnia Bez Samochodów w wielu miastach komunikacja miejska jest bezpłatna. Bez biletu można jeździć m.in. w Warszawie, Krakowie, Szczecinie, Toruniu, Lublinie, Rzeszowie, Kielcach, Radomiu, Białymstoku czy we Wrocławiu. Co dziś wybrali mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska, sprawdzał Mateusz Czmiel.
18: Chyba raczej nie, bo mam służbowy samochód, jest on mi potrzebny do pracy, także chyba nie.
19: Po prostu przesiadam się na rower.
20: A jak się jeździ rowerem po Wrocławiu?
19: Bardzo dobrze. Trzeba powiedzieć, że tyle ścieżek jest, że można spokojnie jeździć.
21: Rower. Ja mam dosyć daleko do pracy, więc jeżdżę komunikacją miejską, ale jakbym miała bliżej, to rower.
12: Dzień bez samochodu to część Europejskiego Tygodnia Mobilności, który zachęca do wybierania transportu publicznego zamiast samochodu.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Oj, mamy tego słońca.
1: Miało tak być pochmurno jeszcze przed południem, ale to słońce postanowiło już teraz nam się pojawić i dobrze, cieszymy się, chociaż może jeszcze trochę pokropić dzisiaj. Lokalnie.
0: No i już chciałam powiedzieć, nic z twojego porannego ponuractwa.
1: Nie, kiedy ono było?
0: Pokropi, spokojnie pokropi, to słońce zajdzie za chmury. Maksymalnie dzisiaj 15 stopni, o tej porze 12 w Warszawie.
22: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
2: Zadanie publiczne współfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
24: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: My w studiu już po kawie, Weronika Ostrowska.
1: Jarek Wydra.
0: Ale gdzieś w dworze, w gałkach. No pytanie, czy Kacper Kowalczyk i ekipa Radia Warszawa już po kawie, czy jeszcze wciąż przed kawą? Kacper, halo, halo, czy się słyszymy?
25: My jeszcze przed kawą, bo nie możemy się napatrzeć na to przepiękne wnętrze. Powiedziałaś gdzieś w dworze, tak? Jesteśmy tutaj w dworze, a konkretnie w kuchni. I ja muszę Państwu powiedzieć, że tu nawet kuchnia jest przepiękna, pełna ozdób, pełna pamiątek. No i oczywiście jest przepiękny piec, starodawny, kaflowy, rozpalony, więc ciepło od niego bije i za chwilę na nim też się coś pojawi, o czym Państwu oczywiście opowiemy.
0: Dwór w gałkach, tam dzisiaj ekipa Radia Warszawa. Kacper Kowalczyk będzie Państwa prowadził przez te smaki. No i oczywiście Państwo Gujscy, właściciele dworu w gałkach. Mnóstwo smaków w tej godzinie na antenie Radia Warszawa. Zostańcie z nami. Kacper, to oddajemy głos w Twoje ręce i zapraszamy Państwa.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Mazowsze na stole. No i co dzisiaj na tym naszym stole w dworze w Gałkach wyląduje? O tym opowie nasza gospodyni, pani Małgorzata Gujska. Wiem, jak już pani zapowiadała, że jakiś dorsz się nam dzisiaj szykuje.
2: Tak, szykuje się nam dorsz w sosie szarym i ponieważ jak znajomym mówiłam o tym dorszu w sosie szarym, to wszyscy mówili, no to będzie tak jak ryba po żydowsku, a to nie będzie ryba po żydowsku, tylko ryba po polsku z migdałami, z rodzynkami, więc tak z cukrem palonym, z zasmażką, także dosyć na bogato. To, bo na pewno Państwo wiecie, że polska kuchnia charakteryzowała się tym, że była to kuchnia maślana. Mówi się tylko, że we Francji masła się bardzo dużo zużywało, w Polsce się też tego masła bardzo dużo zużywało i nawet wyczytałam, że jak ktoś był chory, a masła nie było, to brało się śmietanę i się potrząsało, grudki masła były i masło było w każdej chwili, no. Prawie w każdej chwili. Także ja, stosując się też do zasad kuchni staropolskiej, właściwie no XIX-wiecznej, też używamy sporo masła, oczywiście do smażenia masła klarowanego, bo wszyscy wiemy, że takie zwykłe masło no nie jest do smażenia zdrowe po prostu. W kuchni dworskiej królował rosół. No, nie mogę tutaj Państwu rosołu ugotować.
1: To jednak trochę za długo by trwało, żebyśmy w poranku byśmy się nie zmieścili.
2: Tak, ale obowiązkowo to mogę powiedzieć. To oczywiście różne rodzaje mięs, pełno warzyw, ale też koniecznie musiał być lubczyk. Dzisiaj zapomniane, dzisiaj zielona pietruszka, ale z lubczykiem musiał się każdy rosół w Polsce gotować.
1: Czyli do tego dorsza klucz to jest dobre masło, a do tego rosołu to jest lubczyk.
2: Tak, lubczyk, ale bo tu chciałam Państwu powiedzieć, że bardzo ważne było w polskim dworze to, że najlepszym mięsem była wołowina, miała pierwsze miejsce, uważali, że jest najzdrowsza. Potem na drugim miejscu była cielęcina, a na trzecim miejscu baranina. I proszę sobie wyobrazić, że mięso świńskie było pogardzane. Baranie mięso było ponad. No nie przystaje to do naszych współczesnych czasów, ale rzeczywiście tak było.
1: I w tradycyjnych polskich domach, domach magnackich, domach szlacheckich, często tym posiłkom towarzyszyły różne wyjątkowe celebracje, a czasem można powiedzieć atrakcje, tak? O czym pani już mi trochę wcześniej wspomniała.
2: Tak, no z przerażeniem stwierdziłam, że niestety stosunek do zwierząt może nie zawsze był prawidłowy i taki, jak powinien być. Natomiast wyczytałam, że każda pani domu, która oczywiście nie uczestniczyła w gotowaniu, tylko nadzorowała to wszystko, to zrobiono taki numer, a mianowicie dano wódkę kurczakom, te kurczaki położono na stole i potem celowo dziubnięte widelcem po prostu fruwały. No więc atrakcja była nieprawdopodobna. No były jeszcze atrakcje, tylko to już na dworach magnackich, że to zdaje się Leon Potocki miał taki zwyczaj, że jak któraś panna nie chciała z nim zatańczyć, to on przyprowadzał oswojoną niedźwiedzicę i tańczył z niedźwiedzicą. A kolejny magnat Radziwiłł, panie kochanku, u niego niedźwiedzica, właśnie chyba nawet tam kilka było, podawały do stowu. I Izabela z Flemingów Czartoryska tak się wystraszyła, że nie chciała oddać ręki panu Radziwiłłowi.
1: No my oczywiście mamy dużo lepszy stosunek do zwierząt i w taki sposób nie będziemy ich tutaj wykorzystywać, ale to są naprawdę niezwykłe historie. Drodzy Państwo, nasi słuchacze, to jest niezwykłe bogactwo wiedzy o polskich tradycjach szlacheckich, o tych czasem może zabawnych, ale także tych patriotycznych, ważnych, poważnych, o których tutaj Państwo Gujscy, pan Waldemar, pani Małgorzata te tradycje pielęgnują, o których pamiętają. No i dzisiaj nam je tutaj z dworu w Gałkach przekazują. Zostańcie Państwo z nami, bo to nie koniec naszych tradycyjnych kulinarnych podróży.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: niby dzień bez samochodu, a korków mnóstwo teraz jest w Warszawie, szczególnie w centrum. Wawelska zakorkowana od Alei Niepodległości do Pomnika Lotnika. Do Pomnika Lotnika od strony Grójeckiej także korek. Korek również na Pułkownika Mieczysława Sokołowskiego Grzymały w kierunku Alei Jerozolimskich. Korkują nam się Aleje Jerozolimskie od Ronda de Gaulle'a do Ronda Dmowskiego. Korek także, jeżeli chcemy wjechać na Armii Ludowej z Wisłostrady. Korkuje się także Wał Miedzeszyński od skrzyżowania z Ateńską aż do mostu Poniatowskiego. Korków zatem naprawdę bardzo dużo, no i mamy jeszcze utrudnienia na kolei, a te utrudnienia dotyczą nieregularnego kursowania SKM-ek linii S3.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
2: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
3: A ja mogę powiedzieć, że w gałkach korków jako takich na ulicach nie ma. Ulice są bardzo spokojne i przepiękna przyroda nas otacza, za to mały korek zaczyna nam się robić w kuchni. Bo tutaj raz, że jest nas dość dużo przedstawicieli redakcji Radia Warszawa, jest oczywiście nasza gospodyni pani Małgorzata, to jeszcze uwija się tutaj przy kuchni i naprawdę dużo się tutaj zaczyna dziać. Dużo naczyń zostało wyciągniętych. Różne produkty na patelniach, w garnkach, na talerzach, to się wszystko zaczyna tutaj pojawić. Pani Małgorzato, ja tak będę trochę przeszkadzał pani w tym gotowaniu. Co zaczynamy robić tutaj?
4: No więc zaczynamy tego dorsza w sosie szarym gotować. No i tutaj wszystkie te rzeczy, które mi są potrzebne, zgromadziłam. Podstawą tego dorsza będzie bulion. I tutaj bardzo, bardzo panie proszę i panów też, którzy gotują, że nie róbcie gotowych bulionów, tylko trzeba wszystkie warzywa pokroić bądź nie pokroić i bulion prawdziwy ugotować. Żadnych podróbek, bo nigdy to nie będzie takie smaczne jak... Oczywiście jeśli warzywa bio mogą być, no to super, jeśli nie, to nie.
3: Ale najlepsze są oczywiście te z własnego ogródka, jak ktoś ma.
4: Tak, oczywiście, jeżeli ktoś ma, to czy może na targu kupić od producenta, to bardzo, bardzo polecam. I w kuchni, przepraszam bardzo, ale na skróty się nie chodzi, bo jeśli się chodzi na skróty, to się absolutnie odbija na potrawie i oczywiście te składniki też muszą być najlepszej jakości. I ja wyznaję zasadę, że robię wszystko na oko, intuicyjnie.
3: To już jest to wyczucie, tak? Pani już to ma, można powiedzieć, we krwi, tak? I w latach praktyki.
4: Tak. I w związku z tym wszystkie przepisy dostosowywuję do siebie i chyba raczej dobrze na tym wychodzę. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest tędy droga.
3: Ja muszę powiedzieć, że ten bulion pachnie przepięknie, ale to nie tylko bulion, bo też tutaj to wspomniane masło klarowane się pojawiło, cukier. Co tutaj, no właśnie, cukier już tutaj zaraz i masło będą się rozpuszczać, rozgrzewać. Co tutaj się dzieje? Niech nam jeszcze pani powie.
4: Co tutaj się dzieje? Karmelizuję cukier, coś mi to słabo idzie. Może większy gaz zrobię. Tego dorsza można robić, jak ktoś dietetycznie chce to na parze, jak ktoś smażonego, jak ktoś chce to w piekarniku, to nie ma tutaj przy tym większego znaczenia, tak?
3: No, a my dzisiaj jak go będziemy robić?
4: No, będziemy go robić właśnie ja tutaj na maśle go przysmażę, bo powiem szczerze, smażone jest najmniej zdrowe, ale chyba najbardziej smaczne, a tutaj mam wokół siebie młodych ludzi, więc jeszcze zdrowych, więc myślę, że to nie będzie dla nich jakimś problemem. Więc tutaj już ten cukier się karmelizuje, bulion podgotowałam wcześniej, żeby teraz tylko go przygrzać, masło się rozpuszcza i będę kładła na patelnię dorsza. Kupiłam dorsza czarnego, ponieważ jest dwukrotnie tańszy niż normalny dorsz, a właściwości ma te same.

0: jest podobno dlatego ciemny, bo z głębin Atlantyku wydobywany i w związku z tym pewnie nawet zdrowszy, z tym, że u nas okazuje się, że ciężko jest często z nowościami wejść. Tak mi przynajmniej pan w sklepie powiedział, że ludzie niechętnie go kupują, więc ja zachęcam do kupowania dorsza ciemnego również.
1: I co tutaj się za chwilę wydarzy? Na czym ten dorsz wyląduje? Niech tutaj pani to pewnie będzie robić i trochę jeszcze nam opowiadać. Na tym maśle, tak? Jak to?
0: Dorsz na maśle, no skoro kuchnia maślana, to masło, a w tej chwili są znowu nowe teorie, które się zmieniają jak rękawiczki, że masło klarowane jest bardzo zdrowe, więc na tym maśle klarowanym to będę smażyć. I taka uwaga, że... O Jezu, to ma... Pali się cukier, więc go wyłączę.
1: Tak, proszę państwa, nie jest łatwo o wszystkim opowiadać i jednocześnie to przygotowywać, ale pani Małgorzata się tutaj bardzo, bardzo stara. Na kilka naczyń, na kilka palników tutaj działamy. Naprawdę bardzo dużo się w tej kuchni dzieje, dlatego o tych korkach, które tutaj w kuchni, można powiedzieć, się pojawiają na początku wspomniałem. No zapachy są niesamowite. Ciepło oczywiście bijące, zwłaszcza od tej kuchni kaflowej, jest niesamowite. W tych pięknych okolicznościach naprawdę mamy okazję dzisiaj rozmawiać i tutaj te posiłki za chwilę także spożywać, na co bardzo czekamy.
0: Jeszcze zasmażkę trzeba zrobić do tego. To też no, średnio zdrowe, no ale trudno.
1: Sami państwo słyszą, że tutaj naprawdę jest...
2: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Reklama.
1: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
0: Po reklamie.
2: Jest 9:30.
3: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Stolica Apostolska opublikowała program papieskiej pielgrzymki do Ameryki Łacińskiej. Papież odwiedzi 3 kraje: Urugwaj, Argentynę i Peru.
4: Leon XIV 6 listopada wyleci do Urugwaju, gdzie spędzi 2 dni. Hasło tej części pielgrzymki to radość wielka. Następnie pod hasłem Witajcie wszyscy, idźcie i głoście, papież uda się z 4-dniową wizytą do Argentyny. Ostatnim etapem pielgrzymki do Ameryki Łacińskiej będzie 6-dniowa wizyta w Peru, której mottem jest wezwanie Otwórzmy serca. Będzie to najdłuższa z dotychczasowych pielgrzymek Leona XIV. Ma powrócić do Rzymu 17 listopada przed południem. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
3: Przypomnijmy, że już w najbliższy piątek papież Leon XIV rozpoczyna z kolei swoją pielgrzymkę do Francji.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Trwa ogólnopolskie spotkanie dyrektorów wydziałów duszpasterskich. W tym roku odbywa się ono na terenie diecezji warszawsko-praskiej. Gremium towarzyszy Komisji Duszpasterstwa funkcjonującej w ramach Konferencji Episkopatu Polski. Wyjaśniał biskup Waldemar Musioł, członek Komisji Duszpasterstwa i członek zespołu roboczego do spraw katechezy parafialnej.
6: To jest około 40-osobowe grono. Towarzyszy komisji od pracy koncepcyjnej, czyli pewnego namysłu nad tym, w jakim kierunku pójdziemy, przez realizację tego programu, przygotowania tego programu także redakcyjnego i potem to, co wypracowaliśmy, jak najlepiej aplikować w diecezjach, uwzględniając już oczywiście lokalne konteksty, które bywają różne.
3: Gość poranka z Radiem Warszawa zdradził też hasło programu duszpasterskiego na nadchodzący rok. Brzmi ono Parafia Wspólnotą Misyjną. Spotkanie dyrektorów wydziałów duszpasterskich odbywa się w dniach 21-23 września.
5: To się dzieje w Kościele.
3: Na strychu plebanii w Lipiu w powiecie grójeckim przez dziesięciolecia pod warstwą kurzu i zapomnienia leżała prawdziwa skarbnica historii. Badacze odkryli 130 starodruków, a najstarszy z nich pochodzi z 1602 roku. Na niezwykłe znalezisko natrafiono już w marcu 2021 roku, ale dopiero teraz udało się dokładnie określić jego skalę. O szczegółach opowie Artur Chmielewski.
7: Księgi są właśnie porządkowane i opisywane, a pracownicy oraz wolontariusze oczyszczali je z zabrudzeń. Zadanie nie jest łatwe, bo większość starodruków straci swoje oryginalne okładki, a część ksiąg rozpadła się na fragmenty. Dlatego badacze muszą niemal kawałek po kawałku odtwarzać ich historię. Teraz trzeba ustalić tytuły i daty powstania poszczególnych pozycji oraz wykonać ich pełną dokumentację. Prace prowadzone są w związku z wnioskiem o wpisanie zbioru do rejestru zabytków i są finansowane z dotacji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Kiedy badania się zakończą, te kilkusetletnie księgi mają trafić na stałą ekspozycję w sali karmelitańskiej na starej plebanii w Lipiu, tak aby niezwykłą historię znaleziska mogli poznać mieszkańcy i turyści. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
3: I na koniec zaproszenie na trzeci dzień skupienia dla kobiet. Odbędzie się ono 3 października pod hasłem Kobieta, która wybiera pokój w kościele świętego Klemensa w Nadarzynie. Organizatorzy zapraszają kobiety w każdym wieku, także te, które doświadczyły zranienia, odrzucenia, trudnych decyzji, czy zmagają się z porzuceniem, goryczą i nieprzebaczeniem. W programie modlitwa, uwielbienie, świadectwa i konferencja wśród prelegentek m.in. siostra Maria Czepiel i siostra Małgorzata Lekan. Dorota Wyrkowicz, jedna z organizatorek, podkreśla, że spotkanie ma być przestrzenią, w której kobiety będą mogły spojrzeć na swoją historię przez pryzmat wiary.
8: Idea jest taka, że jest to spotkanie dla każdej kobiety, również tej, której pokoju brak, po to, żeby z tym pokojem się spotkać, zaprosić go do siebie. To jest dla każdej kobiety. Świat bardzo potrzebuje dojrzałych kobiet, kobiet właśnie pełnych pokoju, pojednanych. Każda z nas ma za sobą jakąś historię, często trudną historię. Kiedy pojednamy się z tą naszą historią, z samą sobą i z Bogiem, wtedy możemy być kobietami, które niosą pokój.
3: Dzień spotkania w kościele świętego Klemensa w Nadarzynie jest wydarzeniem bezpłatnym. Obowiązują jednak zapisy na stronie parafianadarzyn.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
2: To się pocieszyliśmy słońcem, przynajmniej za naszym oknem, bo znowu chmury przyszły i to takie ciemne. Może z nich trochę pokropić deszcz, bo dzisiaj przelotne opady są prognozowane.
11: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 16 stopni w stolicy i w okolicy. O tej porze 13 stopni to Warszawa, 12 w Wołominie, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Radzyminie, w Piasecznie, 11 w Mińsku Mazowieckim. Jutro podobnie maksymalnie 16 stopni, ale więcej słońca niż dziś.
9: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
5: Poranek z Radiem Warszawa.
0: Budzimy stolice i okolice.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Jesteśmy w Dworze w Gałkach, gdzie dzisiaj wyjątkowy program na antenie Radia Warszawa, Mazowsze na stole, ale zanim te nasze potrawy, ten nasz dorsz, o którym dzisiaj rozmawiamy, wyląduje na stole, to musi zostać przygotowany, dlatego jesteśmy w kuchni, która jest wypełniona naprawdę przepięknymi zapachami. Ja już tymi zapachami jestem tak wypełniony, że nie wyobrażam sobie, jak to będzie musiało wszystko smakować. Dorsz nam się tutaj pięknie zarumienił. Powoli tworzy się także sos, to będzie dodany do tego dorsza, a nad tym wszystkim czuwa świetna gospodyni, pani Małgorzata Gujska. Więc co tu się w międzyczasie wydarzyło z tym naszym dorszem?
2: W międzyczasie skarmelizowaliśmy cukier. Tutaj zasmażkę z mąki zrobiliśmy. Dałam dużo mniej niż w przepisie, żeby było trochę zdrowiej. I teraz bulion odcedzam.
1: Państwo to już...
2: Wlewam do mąki i to wszystko mieszam.
1: Państwo to słyszą, mam taką nadzieję, że to wszystko jest robione tutaj na żywo. Ja stoję z mikrofonem przy pani Małgorzacie. Ona czuwa tutaj nad tym dorszem, który tak pięknie tutaj wygląda, nad tym bulionem i tym sosem, który można powiedzieć, że nam tutaj powstaje i przepięknie pachnie. I co później dalej będziemy z tym robić?
2: No, będziemy łączyć wszystkie składniki, tylko tutaj mi się tak stało, że trochę za gorące, za smażka była, ona powinna być chłodna. Ale troszeczkę była za gorąca, więc ja ją przez sitko jeszcze przetrę, żeby nie było grudek.
1: Pani Małgorzata tutaj nad wszystkim czuwa i nawet jak coś momentami może nie szło tak w przepisie, to świetna gospodyni potrafi sobie z tym szybko poradzić.
2: No tak, my Polki mamy tę zaletę, że w każdej sytuacji sobie radzimy ze wszystkim, jak potrzeba.
1: I uwaga, wchodzi tutaj nasz główny bohater, czyli dorsz.
2: Tak, dorsza wkładamy do sosu, tak. Oj, tu mi się popsuł mi się, ale to nic. To nieważne, jakie. Oczywiście kawałki mogą być jakie, komu się podoba, co kto lubi. I teraz jeszcze ostatnia rzecz, a mianowicie migdały i rodzynki do tego. I tutaj też nie ma miarek, tylko po prostu jak ktoś lubi bardziej słodko, to więcej, jak ktoś lubi mniej, to mniej.
1: Tak jak pani powiedziała, dobra gospodyni z wyczuciem sama dodaje, nie musi patrzeć na tak dokładne proporcje. Tak.
2: Może tylko zapytać domowników, bo gości nie wypada, jakie wolą, czy bardziej słodki dorsz ma być, czy... I oczywiście wszystko solimy, ponieważ dorsz był nieposolony i teraz to musi wszystko się tutaj dobrze połączyć. I ten sos musi być zredukowany, bo jego sporo jest. Ja przepraszam, spróbuję, ale przed zagotowaniem, w związku z czym higienicznie będzie, bo on się zagotuje, więc nie ma problemu. I teraz sięgam po sól i solę. I też oczywiście sól to do smaku każdego. Mnie wyszedł bardzo słodki ten dorsz. No, ale mam nadzieję, że da się zjeść.
1: Na pewno ten sam zapach, taki bardzo słodki, jest bardzo kuszący i myślę, że powoli nas wszystkich obecnych tutaj w kuchni ten apetyt się wzmaga, kiedy widzimy. No, pięknie to wygląda, bardzo kolorowe i przede wszystkim pięknie pachnie, to o czym już wspomnieliśmy, także powoli będziemy czekać, aż ten sos się zredukuje i coś z tym dorszem się jeszcze wydarzy, czy on będzie już później do...
2: Już będzie do podania. Oczywiście do spróbowania wcześniej. Może to gospodyni zrobić, tylko tak jak mówię, no, zagotować, żeby nikt nie miał wątpliwości, że to jest wszystko higienicznie robione, porządnie robione. I już jest ten dorsz do podania. I tutaj jeszcze chciałam jedną potrawę zrobić, ale pewnie nie zdążę. Gruszki też w takim fajnym sosie, bo słodyczy ciast, przesłodzonych moim zdaniem. Wszystkie ciasta, jakie kiedyś kupiłam, to są ciastami przesłodzonymi. Ja robię dżemy, które są dosyć słodkie i w ogóle cukru do
1: tak, Tak jest. Dobra gospodyni wie, jak tymi smakami dobrze gospodarować, więc o tym wszystkim wspomniemy i na naszych mediach społecznościowych pokażemy spiżarkę, gdzie te wszystkie dżemy i inne produkty są przygotowywane. Śledźcie Państwo naszego Facebooka, Instagrama. Tam Państwa odsyłamy.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
3: Korki i utrudnienia. Teraz postoimy trochę na Wale Miedzeszyńskim, ale stoimy od mostu Poniatowskiego do mostu Łazienkowskiego.
4: Ciasno także w Alejach Jerozolimskich w kierunku centrum Warszawy, ale na szczęście nie są to ogromne utrudnienia. Dźwigowa, tutaj postoicie jadąc z Jelonek w kierunku Włoch, postoicie także na Łopuszańskiej do zjazdu w Aleję Krakowską na Wawelskiej w kierunku Pomnika Lotnika.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: A w dworze w Gałkach gwarno, głośno i radośnie, tak jak to w dworze powinno być, gdzie dzisiaj jesteśmy. No i przede wszystkim piękne smaki, piękne zapachy. Pięknie nam ten dorsz tutaj przygotowuje się do tego, żeby za chwilę wylądować na stole, a czuwa nad nim pani Małgorzata, gospodyni tego domu. I tutaj tak cały czas widzę, że zagląda do tego dorsza, próbuje, dodaje, dba o ten smak. No, co tu pani jeszcze w międzyczasie czaruje, można powiedzieć, z tym naszym daniem dzisiejszym?
2: Proszę Państwa, tak jak mówiłam, że ja nie gotuję z przepisem dokładnie i tutaj spróbowałam, wydawał mi się ten sos niestety za słodki, w związku z czym wzięłam go, skropiłam cytryną. Pewnie to jest nieprofesjonalne, ale może smaczniejsze będzie. W związku z tym to taki też dorsz no, osobisty będzie, o tak. Będę miała swój wkład w tego dorsza, to co sama zrobiłam i zachęcam wszystkie panie do tego, żeby do swoich smaków, do smaków rodziny, gości gotować, a niekoniecznie z przepisami, bo jedni lubią bardziej słodko, drudzy mniej, no a to się z reguły wie.
1: Czyli czasami w kuchni warto eksperymentować, nawet jak sięgamy po takie tradycyjne dania.
2: Tak, oczywiście, bo gdybyśmy jedli tak, jak jedli nasi przodkowie, ja tutaj mówię o tych bogatych dworach, no to niestety byśmy wszyscy ważyli blisko 100 kg, ponieważ na obiad zdarzało się 13 dań, a na kolację to musiały być trzy dania, to koniecznie. I muszę tutaj powiedzieć, nie chcąc zrobić nikomu przykrości, że moja świętej pamięci babcia, a to w książkach też znalazłam, wszystkie wnuczki na kolację tuczyła i mówiła: jedźcie, jedźcie, bo wam się cyganie przyśnią. I to rzeczywiście w książkach jest. Myślałam, że to babcia sobie wymyśliła coś takiego, ale tak było. Także nawet na kolację się najadano.
1: Dzisiaj zmieniamy swoje podejście do różnych spraw i zmieniamy także podejście do tych dań. Już 13 dań to pewnie byłoby za dużo. My sięgamy po to, co najlepsze, w mniejszych ilościach. I sięgaliśmy dzisiaj po to, co najlepsze w wyjątkowym miejscu, tak jak już wspominałem, w dworze w Gałkach, gdzie tutaj państwo gujscy gospodarze tego domu o nas tutaj dbają, nas przyjmują, dla nas od rana tutaj gotują, ale także opowiadają w tym wyjątkowym miejscu, w wyjątkowej kuchni. Chociaż jak pani Małgorzata mi tutaj wytłumaczyła, w dawnych dworach, to tych kuchni przeważnie nie było. One były w jakimś oddzielnym budynku i służba musiała przynosić te różne dania. Bardzo, bardzo dziękujemy za to spotkanie. My oczywiście tak w pełni go nie kończymy, bo w mediach społecznościowych zostajemy i tam program dalej ma zawsze na stole. Dalej będziemy z tym dorszem tutaj pracować i kolejne dania państwu prezentować.
3: Ale Kacper, nas zostawiłeś z tym zapachem,
4: dzisiaj.
3: Smakiem. Nie czujemy go, ale no tak opowiadaliście, jakbyśmy
1: zapraszamy,
3: go czuli.
1: Zapraszamy tutaj do nas. Możecie do nas dołączyć. Przyjeżdżajcie po poranku w samochód i widzimy się za chwilę.
3: Zapakuj coś na wynos, co?
4: Wiesz, kawa na wynos, potem jest to do kawy, by się coś przydało.
3: Kacper Kowalczyk,
1: postaramy
3: z dworku
1: się.
3: W Gałkach. Bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Ania Bobko w naszym studiu. Czym przyjechałaś?
1: Dzień dobry, jestem pomidor.
2: Jesteś pomidor, a czyli z jedzeniem przyjechała, to dobrze, bo my głodni jesteśmy akurat.
1: Ale nie, dzisiaj tak, dzisiaj bezpłatna komunikacja w Warszawie, więc zachęcamy.
2: Na śniadanie.
0: No to zobaczymy, czym Ania będzie częstować do 14. Dziękujemy.
2: Pomidor do kawy, Jarek Wydra.
0: Weronika Ostrowska.
1: A ja zapraszam.
3: Zadanie publiczne współfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
4: Ogłoszenie nadawcy.
5: Co słychać na Mazowszu?
6: W każdy piątek o godzinie 10.30.
5: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
7: Gospodarka obiegu zamkniętego. Co to takiego i czy w ogóle jest nam potrzebna? Czy chodzi tylko o segregowanie śmieci, czy może o to, żeby odpady w ogóle nie powstały? Czy we wszystkich obszarach życia da się wprowadzić ten model? Porozmawiamy o tym we wtorki o 19.40 w nowym cyklu Zamknij obieg. Sprawdzimy, gdzie i jak domknąć obieg produktów, odpadów i surowców. Janusz Zalewski, zapraszam.
4: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
9: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej. Poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
10: Drodzy słuchacze i darczyńcy Radia Warszawa, przy okazji 35. rocznicy powstania naszego radia chcemy, aby pozostała po niej pamiątka. Będzie nią remont naszego studia emisyjnego, które wysłużyło się przez ponad 10 lat. Drodzy słuchacze, potrzebujemy na ten cel Waszego wsparcia. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z pokorą proszę o pomoc w remoncie studia Radia Warszawa i z góry, z serca za nią dziękuję. Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa.
11: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
4: Po reklamie.
1: Radio Warszawa, minęła godzina 10.
12: Czy jest szansa na niższe ceny na stacjach? Nadmiarowe zyski koncernów paliwowych w tym tygodniu w Senacie. Donald Trump spotka się dziś z Wołodymirem Zełenskim w Nowym Jorku. Jest coraz bardziej powszechny, ale może mieć niebezpieczne konsekwencje. W serwisie też o zjawisku sharentingu. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. W tym tygodniu Senat zajmie się ustawą o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Jeśli Izba Wyższa nie wniesie poprawek, ustawa trafi do prezydenta. Karol Nawrocki zawetował poprzedni projekt w tej sprawie.
13: Jak mówią przedstawiciele rządzącej koalicji, dzięki ustawie o nadmiarowych zyskach będzie można sfinansować kolejną odsłonę pakietu CPN.
14: My uporczywie i do samego końca będziemy składać projekt ustawy, który dotyczy tego, żeby Polacy płacili mniej za paliwo.
13: Zapowiada Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej.
15: Jeżeli zrobimy tak, jak proponuje rząd, to znaczy, że zabierze się te zyski, no to firmy sobie to odbiją, po prostu podnosząc te ceny.
13: Dodaje szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki i przekonuje, że najważniejszy jest projekt Karola Nawrockiego. Ten trafił już do Sejmu i został skierowany do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne oraz pod kątem oceny jego skutków ekonomicznych.
12: Sprawę śledzi Małgorzata Naukowicz.
16: To są wiadomości Radia Warszawa.
12: Donald Trump i Wołodymyr Zełenski mają dziś się spotkać się w Nowym Jorku przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Rozmowa ma dotyczyć planu pokojowego dla Ukrainy. O rozmowie poinformował sam Zełenski. Jak przekazał wcześniej, rozmawiał telefonicznie z Donaldem Trumpem i obaj uzgodnili spotkanie. Ma do niego dojść kilka godzin po wystąpieniu prezydenta USA na forum ONZ. Spotkanie odbędzie się kilka dni po podpisaniu przez Trumpa ustawy dotyczącej sankcji wobec Rosji. W Nowym Jorku sekretarz stanu USA Marco Rubio ma również rozmawiać z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. Przed przylotem do Nowego Jorku Zełenski spotkał się w Irlandii z szefem CIA, Johnem Radcliffe'em. Do nieformalnej rozmowy doszło podczas oczekiwania na zatankowanie samolotów. Nie ujawniono, czego dotyczyła. Zełenski ma wystąpić przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ w czwartek.
16: Dzieje się blisko.
12: Zdjęcia dzieci w internecie to dziś codzienność. Takie publikacje mogą otworzyć jednak trwały ślad cyfrowy dziecka, zanim jeszcze będzie ono świadome tego, jakie informacje na jego temat znalazły się w sieci, ostrzegają eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa. Zjawisko to określa się mianem sharentingu. To połączenie angielskich słów share, czyli udostępniać, oraz parenting, czyli rodzicielstwo. Zjawisko dotyczy bardzo dużej ilości rodzin, mówiła Klaudia Topolska, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa.
17: Mnóstwo, 40%, więcej nawet niż 40%. No i to są średnio 72 zdjęcia i 24 filmy rocznie. Takie są statystyki z NASK-u, więc to jest bardzo dużo. W ciągu jednego roku tyle zdjęć produkuje prawie połowa rodziców w Polsce. A co więcej, ten ślad cyfrowy i te zdjęcia są publikowane jeszcze przed pojawieniem się dziecka na świecie, czyli to są zdjęcia z USG.
12: Specjalistka przypomina też o zgodach na publikowanie wizerunku dzieci przez szkoły, przedszkola i inne placówki. Rodzic nie musi takiej zgody udzielać. Jeśli wcześniej ją podpisał, może ją wycofać i poprosić o usunięcie zdjęcia. Najważniejsza zasada jest jednak prosta. Przed opublikowaniem fotografii warto zastanowić się, czy dziecko w przyszłości samo chciałoby, aby taki materiał znajdował się w internecie.
16: Dzieje się w sporcie.
12: Maja Chwalińska poznała rywalkę, z którą zmierzy się w drugiej rundzie tenisowego turnieju WTA w Singapurze. Polka zagra z Oleksandrą Ołejnikową. Na inaugurację Ukrainka pokonała Vivian Wolf w 6-1-7-6, a Chwalińska okazała się lepsza od Słowaczki Rebeki Sramkowej. To będzie drugi pojedynek Chwalińskiej z Ołejnikową. Panie spotkały się w 2024 roku w brazylijskim Florianopolis. Polka zwyciężyła wówczas 7-6-6-1.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
2: Dwanaście stopni Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie. Odczuwalna temperatura to 9 stopni. No i słońce daleko, daleko za chmurami. Co prawda niby może troszeczkę do nas będzie wyglądać, ale na to się tak średnio zapowiada. Około godziny 13-14 przewidywane są również opady. Tak jest w Warszawie, tak jest w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Pruszkowie. Podobno tego słońca troszkę więcej. Mam nadzieję, że to jest prawda.
18: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
2: Pięć minut po godzinie 10, Ania Bobko, kawa na wynos. Witam się z Państwem bardzo, bardzo, bardzo serdecznie i ciepło w ten jesienny, troszkę taki pochmurny dzień. Mam nadzieję, że razem z nami, razem z Radiem Warszawa będzie bardzo przyjemny, ciepły i sympatyczny, może właśnie trochę bardziej optymistyczny niż ta pogoda. W tej godzinie wita nas wielki przebój Whitney Houston, I Have Nothing, a to nieprawda, bo ja nie mam nic dla Państwa, mam dla Państwa dobre słowo świętego Jana Pawła II w tej godzinie między innymi i wiele, wiele więcej, więc warto zostać na 106.2 FM.

0: Lost Frequencies back to you na antenie Radia Warszawa. 13 minut po godzinie 10.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Ależ to był przepyszny poranek. Nie wiem, czy Państwo słuchali poranek wprost ze dworu w Gałkach. Tam ekipa Radia Warszawa z Kacprem Kowalczykiem właśnie była. Wspólnie gotowali polskie tradycje staropolskie. Dorsz bodajże w szarej zalewie, na szaro, coś takiego, aż ślinka leciała. Naprawdę ja jadłam sama śniadanie i sobie wyobrażałam, że jestem tam razem z nimi i że czuję te zapachy. Jeśli komuś z Państwa nie udało się posłuchać tego właśnie poranka, to wszystkie materiały będą oczywiście na naszej stronie. Też jest cała relacja w naszych mediach społecznościowych na Facebooku czy na Instagramie. Tam oczywiście Państwa odsyłam, bo zdecydowanie warto. Warto też odwiedzić stronę radiowarszawa.com.pl, bo tam też pozostałe rozmowy z poranka. Na przykład pojednana kobieta, jak odnaleźć pokój. Jak odnaleźć pokój mimo zranień, trudnej przeszłości, życiowych rozczarowań. Dorota Werkowicz i Aleksandra Jarmin opowiadają o sile pojednania, kobiecym wsparciu oraz pokoju, którego źródłem jest Jezus Chrystus. To rozmowa z wczoraj. Też o sharentingu, o którym mówiliśmy w wiadomościach, czyli publikacja zdjęć dzieci naraża na niebezpieczeństwo. Ważne tematy, wiele ważnych tematów. No i też nasza zbiórka, która cały czas trwa na remont studia. Bardzo dziękujemy Państwu za wsparcie. Zebraliśmy już ponad 60 tysięcy złotych. No i oczywiście prosimy o więcej, bo tylko dzięki Wam, dzięki Waszemu wsparciu ten remont jest możliwy. Już teraz na antenie Desu i Życie cudem jest. Ja jeszcze nawiążę na chwilę właśnie do tego poranka z dworu w Gałkach, ponieważ tam było, że w czasach staropolskich herbata była tak średnio popularna, ale kawa była zawsze ceniona. Ja myślę, że kawa na wynos w Radiu Warszawa jest najbardziej ceniona, więc tym bardziej zachęcam, żeby zostać razem z nami.

0: When I'm Kidding, Life is a Roller Coaster na antenie Radia Warszawa. 21 minut po godzinie 10. Posłuchajmy teraz, co dobrego ma do powiedzenia Ojciec Święty Jan Paweł II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Sopot, 5 czerwca 1999 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej na sopockim hipodromie.
3: Pierwotne powołanie człowieka zostało przez Twórcę wpisane w ludzką naturę i sprawia, że każdy człowiek szuka miłości, choć czasem czyni to, wywierając zło, grzech, które stwarza pozory dobra. Szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym. Często jednak szuka człowiek tego szczęścia po omacku. Szuka go w przyjemnościach, dobrach materialnych, w tym, co jest ziemskie i przemijające. Drodzy bracia i siostry, pisze apostoł narodów, toczycie tę samą walkę, jaką u mnie widzieliście. A jest to walka z naszymi grzechami osobistymi, a zwłaszcza z grzechami przeciw miłości, które mogą przybrać niejednokrotnie rozmiary niepokojące w życiu społecznym.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: Nostalgicznie się zrobiło w studiu Radia Warszawa i myślę, że u Państwa w domach, w pracy, czy tam, gdzie nas słuchacie również, Adele i Hello to jeden z największych hitów w historii muzyki popy, który w 2015 roku zrewolucjonizował listy przebojów, wybrzmiał na naszej antenie na 28 minut przed godziną 11. Co ciekawe, wbrew powszechnej opinii i teorii fanów, utwór nie opowiada o rozstaniu z byłym chłopakiem. W wywiadzie artystka wyjaśniła, że tekst jest odą do samej siebie z przeszłości i próbą ponownego odnalezienia własnej tożsamości. Piosenka ma symbolizować pogodzenie się z upływającym czasem i dorastaniem. Tak trochę chyba się wpasowuje w ten klimat też jesieni. Z innych ciekawostek jeszcze, teledysk potrzebował zaledwie 87 dni, aby przekroczyć próg miliarda wyświetleń w serwisie YouTube, co do dziś pozostaje niepobitym historycznie rekordem prędkości, a w Stanach Zjednoczonych właśnie utwór Hello stał się pierwszą piosenką w historii, która sprzedała się w nakładzie ponad miliona cyfrowych kopii w ciągu zaledwie jednego tygodnia. No niewątpliwie wielki przebój, niewątpliwie też podejrzewam, że słuchacze Radia Warszawa nieraz go słyszeli. Tym bardziej cieszę się, że akurat dzisiaj ja zagościł podczas naszej kawy na wynos właśnie. A już teraz inny przebój, trochę starszy, nawet nie trochę, tylko trochę bardzo, bo z 1977 roku, w trochę innym stylu, trochę szybszy, może właśnie trochę taki na pobudzenie tego naszego jesiennego dnia, bo to będzie Ma Baker i grupa Bonnie M, która, znaczy Ma Baker, ten utwór jest zapowiedzią albumu Love for Sale. Zapraszam!
2: Freeze! I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of Ma Baker.

0: Sprawczy, który nam pięknie tutaj na koniec wyrecytował tytuł, bo jesteś tym 12 minut przed godziną 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: No właśnie, bo jesteście wy, drodzy słuchacze Radia Warszawa, bo jesteście wy, my możemy tworzyć tak dobre i wartościowe treści dla was i dzięki wam, dzięki temu, że wspieracie nasze radio, za co bardzo, bardzo dziękujemy i do czego też bardzo gorąco zachęcamy. Trwa cały czas zbiórka na remont studia Radia Warszawa. Już mamy ponad 60 tysięcy złotych. Jesteśmy za to ogromnie, ogromnie wdzięczni. No i zachęcam do tego, aby dalej nas właśnie wspierać. Taka możliwość jest przez naszą stronę internetową, tam jest zakładka Wspieraj, tam są wszystkie informacje, tam też jest na bieżąco aktualizowana ta nasza zbiórka informacji. Jest taka ściana, powiedzmy, osób, które nas wspierają. Można na tą ścianę trafić dzięki temu, że właśnie nas wesprzecie. I dzięki temu też możemy tworzyć bardzo, bardzo wartościowe materiały na nasz kanał na portalu YouTube Radio Warszawa. Gorąco zachęcam. Ostatnie rozmowy audycji Poznajcie Prawdę. Bardzo wartościowe rozmowy. Jutro już kolejna audycja o godzinie 20:00 oczywiście na naszej antenie. Również nagranie wideo na naszym właśnie kanale YouTube. Kto z Państwa jeszcze nie miał możliwości nadrobić, to gorąco zachęcam. Myślę, że zdecydowanie warto, ale tam też dużo więcej rozmów, na przykład Królowo Polski przyrzekamy, albo Papież, czy może się mylić, oraz wiele, wiele więcej. Radio Warszawa na kanale YouTube, a żeby nasz YouTube wyglądał jeszcze piękniej, to Wasze wsparcie jest nieocenione i bardzo, bardzo potrzebne. Tam informacje wszystkie odnośnie naszego wsparcia na stronie radiowarszawa.com.

0: Nora Jones Running na antenie Radia Warszawa. 2 minuty przed godziną 11, także kończy nam godzinę 10. O 11 jak zawsze najświeższe wiadomości, więc warto zostać razem z nami.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Gospodarka obiegu zamkniętego. Co to takiego i czy w ogóle jest nam potrzebna? Czy chodzi tylko o segregowanie śmieci, czy może o to, żeby odpady w ogóle nie powstały? Czy we wszystkich obszarach życia da się wprowadzić ten model? Porozmawiamy o tym we wtorki o 19.40 w nowym cyklu Zamknij obieg. Sprawdzimy, gdzie i jak domknąć obieg produktów, odpadów i surowców. Janusz Zalewski, zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
4: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
1: O reklamie.
0: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 11.
2: Planował masowy zamach terrorystyczny, 17-latek w rękach ABW. Czechy przywrócą regulację cen paliw. Biało-czerwoni rozpoczynają przygotowania do Ligi Narodów. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Zarzut przygotowywania zamachu terrorystycznego i 3 miesiące aresztu dla 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. Nastolatka zatrzymała ABW. Jak mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, 17-latek był zafascynowany ideologią faszystowską.
5: Ten młody człowiek zafascynowany ideologią nazistowską przygotował zamach terrorystyczny, w którym miało zginąć wiele osób. Planował zresztą wcześniej zakup broni i wyposażenia wojskowego. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące mężczyzna spędzi w areszcie.
2: To kolejny przypadek, kiedy nastolatek planuje zamach, zwraca uwagę Jacek Dobrzyński.
5: To kolejny przykład radykalizacji młodzieży zdolnej do popełniania największych zbrodni. W ubiegłym tygodniu ABW wspólnie ze śląską policją zatrzymała 2 szesnastolatków. Analiza zabezpieczonych urządzeń należących do tych młodych ludzi ujawniła wówczas informacje o charakterze neonazistowskim, rasistowskim i antysemickim. Wśród zgromadzonych treści znalazły się również materiały dotyczące zamachów terrorystycznych.
2: Nastolatek przebywa teraz w areszcie, grozi mu do 15 lat więzienia.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
2: Czechy przywrócą regulację cen paliw. Zdecydował o tym rząd Andreja Babisza. Gabinet wprowadzi też specjalny podatek, którym zostaną objęte rafinerie Orlenu.
7: Podobnie jak wiosną, Ministerstwo Finansów będzie codziennie ustalać maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach. Gabinet Andreja Babisza obniży ponadto akcyzę na diesla do unijnego minimum. Rozwiązania te będą obowiązywać w październiku z możliwością ich przedłużenia. Rząd w Pradze obłoży ponadto producentów paliw podatkiem od nadmiarowych zysków. Będzie on dotyczył wzrostu marży tych korporacji w porównaniu z ubiegłym rokiem. Różnica zostanie objęta 50% podatkiem, poinformowała minister finansów Alena Schillerowa. W praktyce podatek obejmie wyłącznie działalność Orlenu. Polski koncern jest właścicielem obu działających w tym kraju rafinerii, w Litwinowie i Kralupach nad Wełtawą.
2: Z Pragi relacjonował Wojciech Stobba.
6: To dzieje się w okolicy.
2: A teraz Grójec i obchody roku księdza Piotra Skargi, ustanowionego w 490. rocznicę jego urodzin. O postaci jezuity i znaczeniu jego dorobku oraz trwających obchodach jubileuszowych mówi Agnieszka Czyszmańkowska, prezes Kościelnej Fundacji Dobroczynnej imienia księdza Piotra Skargi dla ubogich w Drugim.
8: Dla nas taki czas szczególny, dlatego że przypominamy jego przesłanie, które pozostawił po sobie. Tyle lat już minęło, a tak naprawdę ta miłość do ojczyzny, do Boga, do drugiego człowieka Kopernika, nas zmotywowała do tego, aby przywołać jego słowa, jego dzieła i całą jego spuściznę.
2: Uroczystości trwają od lutego. Przed nami kolejne spotkanie poświęcone tej wyjątkowej postaci. W sobotę 26 września w Grójeckim Ośrodku Kultury odbędzie się konferencja poświęcona dziedzictwu księdza Piotra Skargi. Prelegenci będą mówić m.in. o wpływie kapłana na sposób myślenia i formacji Polaków, jego wizerunkach w sztuce oraz działalności w realiach prawnych i politycznych XVI i XVII wieku. Wydarzenie objęte jest patronatem honorowym arcybiskupa Adriana Galbasa. Jest otwarte dla wszystkich. Początek o 11.
6: Dzieje się w sporcie.
2: Piłkarze reprezentacji Polski we wtorek rozpoczną w Warszawie treningi przed meczami Ligi Narodów. Biało-czerwoni w piątek zmierzą się w pierwszym z czterech spotkań w tym oknie reprezentacyjnym z Bośnią i Hercegowiną. Na kolejne minuty w kadrze liczy Karol Świderski, napastnik Widzewa Łódź.
9: W jakim będę potrzebny, w takim zagram. Jestem przygotowany dobrze, także to już decyzja trenera teraz.
2: Na kolejny występ liczy też Kacper Potulski, obrońca FSV Mainz, który w czerwcu zaliczył dwa spotkania i gola dla biało-czerwonych.
10: Fajnie by było na pewno, chciałbym zagrać jak najwięcej, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
2: We wtorek piłkarze będą trenowali na obiekcie KS Zwar.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: No i to słoneczko walczy, żeby tutaj do nas zaglądać. Widzę przez okno w studiu Radia Warszawa, że tak co jakiś czas się pojawia i teraz też, jak o pogodzie mówię, to właśnie do nas się przez te chmury przebija. 13 stopni Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie. Około godziny 13-14 przewidziane są drobne opady. Mamy nadzieję, że będą faktycznie drobne i że to słońce jednak się będzie przebijać przez te chmury do końca dnia. Tak jest w Warszawie, w Legionowie, w Pruszkowie i w Otwocku.
11: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: 5 minut po godzinie 11. Ania Bobko-Kawa na wynos. Witam się z Państwem bardzo, bardzo serdecznie i gorąco zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania. Mam nadzieję, że tego słońca będzie jak najwięcej. I jak nie przez niebo i przez nasze okna, to przez właśnie radioodbiorniki. Dzięki Radiu Warszawa oczywiście. Radio Warszawa. K-Ray Sauer już teraz, a później Lady Punk. Warto zostać.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: 22 września, czyli dzisiaj dokładnie Światowy Dzień Bez Samochodu. Na pewno Państwo o tym wiedzą, a jak nie, to już teraz Państwo o tym właśnie wiedzą. Zachęcamy do tego, aby świętować. Zachęca do tego też m.in. warszawski transport publiczny, ponieważ w związku z tym dniem dzisiaj przejazdy wszystkimi środkami warszawskiego transportu publicznego są bezpłatne. Nie trzeba kasować biletów ani posiadać biletu podczas podróży warszawskim transportem publicznym. Automaty biletowe w pojazdach będą nieczynne, więc to też ważna informacja. Nie są popsute, tylko dzisiaj są wyłączone specjalnie właśnie dla nas. Wszystkie bramki wejściowe i bagażowe w metrze pozostaną otwarte. Bezpłatny będzie również wyjazd na parking Parkuj i Jedź. No i bezpłatne przejazdy obejmują także wszystkie pociągi kolei mazowieckich oraz warszawskiej kolei dojazdowej. Ważna informacja, warto skorzystać, warto w ten sposób właśnie świętować. Oprócz tego, że dzisiaj jest Światowy Dzień Bez Samochodu, dzisiaj jest również inny bardzo ważny dzień, mianowicie Światowy Dzień Dawcy Szpiku. W Światowy Dzień Dawcy Szpiku organizacje propagują pomoc bliźniakom genetycznym dla ludzi chorujących na białaczkę. Nie ma lepszej terapii niż przeszczep szpiku. Jednak uzyskanie dawcy zgodnego pod względem genetyki jest niesamowicie trudne. To taki ten właśnie bliźniak genetyczny, o którym często słyszymy. Dlatego w tym dniu gorąco zachęca się do zrobienia wymazu i rejestracji w bazie dawców. Tak niewiele naprawdę może uratować czyjeś życie. Więc ja też gorąco zachęcam do tego, aby właśnie temat zgłębić, szczególnie dzisiaj w Światowy Dzień Dawcy Szpiku.

0: Kukulska, im więcej ciebie, tym mniej. Na antenie Radia Warszawa 21 minut po godzinie 11. Posłuchajmy teraz, co dobrego ma nam do przekazania Ojciec Święty.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 5. Kultura potęgi, a cywilizacja miłości. Punkty 186 i 187. Cywilizacja miłości w erze cyfrowej. Kiedy święty Paweł VI wprowadził wyrażenie cywilizacja miłości, świat był naznaczony zimną wojną, wyścigiem zbrojeń i głębokimi nierównościami gospodarczymi. W tym kontekście Kościół wskazywał alternatywną drogę wobec ideologicznego przeciwstawiania systemów, ukazując ład społeczny, w którym sprawiedliwość i miłosierdzie splatają się ze sobą, a miłość staje się zasadą organizującą życie gospodarcze, polityczne i kulturalne. Dzisiaj trzeba nam z nową mocą podjąć tę wizję. Cywilizacja miłości nie jest naiwną utopią, lecz wymagającym projektem. Polega ona na przekładaniu miłosierdzia na struktury sprawiedliwości, na nadawaniu braterstwu kształtu instytucjonalnego oraz na uznaniu drugiego, czy to osoby, czy narodu, za niezbędnego sojusznika w budowaniu dobra wspólnego. Jak przypomniała nam encyklika Fratelli Tutti, jedynie ta miłość społeczna zdolna stać się kulturą i normą może zrodzić stabilny ład międzynarodowy, przemieniając współistnienie z samej tylko uzbrojonej koegzystencji we wspólnotę przeznaczenia. Dzisiaj, w kontekście przełomu cyfrowego, intuicja ta nabiera jeszcze większego znaczenia. Sieci cyfrowe, zglobalizowana gospodarka i rozwój AI tworzą coraz gęstsze powiązania, łącząc w czasie rzeczywistym decyzje podejmowane w jednym miejscu ze skutkami, jakie wywołują one gdzie indziej. Dlatego nadal aktualne pozostają słowa Soboru Watykańskiego II o rosnącej współzależności między narodami. Dobro wspólne nabiera coraz bardziej wymiaru powszechnego, wraz z prawami i obowiązkami obejmującymi całą rodzinę ludzką. Projekt cywilizacji miłości podejmuje tu zasadnicze zadanie przemiany tej wymuszonej współzależności w solidarność zamierzoną i świadomie wybieraną. Jest to kryterium ukierunkowujące procesy technologiczne. Nie wystarczy, aby AI czyniła nas bardziej wydajnymi albo lepiej połączonymi. Powinna służyć budowaniu tej powszechnej rodziny ludzkiej ze wspólnymi prawami i obowiązkami, w której cyfrowa bliskość staje się rzeczywistą okazją do spotkania i wzajemnej troski.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: A teraz mam propozycję dla wszystkich ministrantów z parafii diecezji warszawsko-praskiej, którzy pragną służyć Chrystusowi i Kościołowi poprzez czytanie Słowa Bożego podczas liturgii w wieku od 8 klasy podstawówki. Mianowicie rusza kurs lektorski na rok szkolny akademicki 2026-2027 już w niedzielę 18 października. Więc za jakąś chwilkę, ale warto sobie ten czas zarezerwować. O godzinie 14.30 w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji warszawsko-praskiej na Tarchomicie przy ulicy Mehofera 2 rozpocznie się właśnie nowy kurs przygotowujący kandydatów do wykonywania funkcji lektora. Dokładny termin planowanych kolejnych zajęć znajduje się na stronie diecezji warszawsko-praskiej. Tam też wszystkie informacje na temat zapisów, dokumentów wymaganych przy zapisie i spraw organizacyjnych. Tam też Państwa odsyłam. No i gorąco zachęcam właśnie tych wszystkich ministrantów, aby w ten sposób służyć Panu Bogu i głosić to słowo. Jest to piękna posługa, więc warto się zainteresować. Kurs lektorski 2026-2027. Więcej informacji na stronie diecezji warszawsko-praskiej.

Znać ludzi, których już nie znamy, jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych, jak oddzielić nagle

Marek Grechuta, Dni, których nie znamy, nam tu pięknie na antenie Radia Warszawa jeszcze gra. Ja cały czas przypominam o tym, że trwa zbiórka na remont naszego studia emisyjnego. Dni, których nie znamy. Nie znamy tych dni, które przed nami, ale będą na pewno piękne dzięki Państwa wpłatom, dzięki temu, jak będziemy mieli to nasze przepiękne nowe studio emisyjne. Wszystkie informacje na stronie radiowarszawa.com.pl. Tam też zakładka wspiera i tam też dokładne informacje właśnie, w jaki sposób można nas wesprzeć. Za wszystkie wpłaty bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. A już teraz Goldfrapp i Rocket na antenie Radia Warszawa. 16 minut zostało do godziny 12.

0: Mateo, Twe światło, piękny otwór, Twe światło, Panie, jest we mnie, więc nie zgasnę nigdy. Piękne przesłanie. A już teraz słowo na wieki, słowo na dziś, czyli fragment Pisma Świętego czyta Ewa Ziętek, rozważanie opracował ksiądz Waldemar Klus, a czyta Robert Pierzchała.
1: Czytanie z Księgi Przysłów. Serce króla w ręku Pana jak płynąca woda. On zwraca je, dokąd sam chce. Każdego droga zdaje mu się prawa, lecz Pan osądza serca. Postępowanie uczciwe i prawe milsze dla Pana niż krwawa ofiara. Dumne oczy i serce nadęte, ta pochodnia występnych jest grzechem. Zamiary pracowitego przynoszą zysk, a wszystkich spieszących się biedę. Gromadzenie skarbów językiem kłamliwym to wiatr ścigany, szukanie śmierci. Dusza grzesznika pożąda zła, w jego oczach bliźni nie znajduje łaski. Gdy każą na śmiewce, mądrzeje prostaczek, gdy uczą mądrego, on wiedzę zdobywa. Sprawiedliwy Bóg myśli o domu zbrodniarza, w nieszczęście wtrąca nieprawych. Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego, sam będzie wołał bez skutku.
2: Przysłowia uczą nas mądrości. Mądrość przedstawiona nam przez Boga w Księdze Przysłów to nie zgrabne, erudycyjne wywody budzące chwilowy podziw w słuchaczu. Słowo Pana przekracza teoretyzowanie. W Jego słowie jest życie, styl życia, prawda egzystencjalna. Realizując to słowo, pomnaża się życie w człowieku. Zaakcentujmy tylko niektóre fragmenty z dzisiejszego pierwszego czytania. Pan, oprócz znajomości zewnętrznych naszych dróg, przenika także serce. Od wielkich ofiarniczych wysiłków lepsze w oczach Pana są wierność prawu i sprawiedliwość. Prawdziwe i mądrościowe słowo kieruje nas dzisiaj do zastanowienia się także nad podejściem człowieka do pracy i etyki aktywności. Zamiary pracowitego prowadzą do zysku, a wszystkich spieszących się do straty. Rynek pracy wraz z wygenerowaniem wielu zbędnych potrzeb w ludziach znacząco przyspieszył. Chcemy więcej i szybciej, a wszystko w kluczu kryterium maksymalnego zysku. Bez poszanowania zrównoważonej wydajności pracy człowieka, ostatecznie pośpiech przyniesie nam stratę. Benedykt XVI zauważa, że potrzeba nam etyki na rynku pracy. I to nie jakiejkolwiek, tylko życzliwej człowiekowi. Handel słowem i obrazem na rynku potrzeb ludzkich, chociażby w reklamie, wpędza osoby w przysłowiowy wyścig szczurów, aby więcej mieć. W IV wieku oświecenia prawdziwością chrześcijaństwa i mocą Słowa Bożego doznał święty Augustyn. On, który w młodości chciał zarabiać przez sztukę wymowy, poznawszy w Mediolanie dzięki Ambrożemu łaskę Boga, w wyznaniach pozostawił świadectwo. Powiadomiłem Mediolańczyków, że dla swych studentów muszą się postarać o innego sprzedawcę słów. Dlatego, że postanowiłem Tobie służyć. W tym czasie zajmował się studiowaniem Słowa Bożego.

0: Jest godzina 12, pomódlmy się wspólnie.
1: W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.
0: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
2: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A Słowo ciałem się stało
2: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
2: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy, poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Za wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się także za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
3: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami.
2: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
2: Amen.
1: Trwajmy w pokoju Chrystusa.
2: Bogu niech będą dzięki.
0: Bóg zapłaci za wspólną modlitwę. Teraz posłuchamy dzisiejszej Ewangelii, którą czyta ksiądz Krzysztof Stosur, a komentuje ksiądz Marcin Jeromiej.

0: Ewangelii świętego Łukasza. Przyszli do Jezusa jego matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do niego z powodu tłumu. Oznajmiono mu: Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z tobą. Lecz on im odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je.
1: Słysząc przed chwilą słowa dzisiejszej Ewangelii lub rozważając ją kiedyś wcześniej, być może poczuliśmy się zaskoczeni postawą Jezusa, która wydaje się być nieprzystająca do religijnego szacunku do rodziny. Jednak po zastanowieniu się, przeczytaniu tego fragmentu w kontekście całego rozdziału, możemy zauważyć, że nie ma tam napisane, co dalej się wydarzyło. Czy Jezus wyszedł chwilę później do swoich bliskich? Czy może musieli poczekać jakiś czas? Tego nie wiemy, ale możemy być pewni, że ten, który dał przykazanie czci ojca swego i matkę swoją, na pewno zawsze okazywał swojej matce szacunek i cześć. Jednak chciał, żeby jego uczniowie zobaczyli, że w Królestwie Niebieskim nie są istotne nasze powiązania rodzinne czy znajomości. Dla Boga każdy człowiek jest ważny, a każdy, kto słucha Słowa Bożego i stara się wypełniać je w życiu, ten staje się Jemu szczególnie bliski, jak ktoś z rodziny.

0: Nie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
3: Piętnaście stopni Celsjusza wskazują w tym momencie termometry w Warszawie. Troszeczkę popadało podczas tej godzinki między 11 a 12. Teraz jak patrzę przez okno, to nie pada i według mojej prognozy być może znowu troszkę padać będzie, ale słońce też będzie starało się przez te chmury przebić. Mamy nadzieję, że mu się to właśnie uda. 15 w Warszawie, 16 w Legionowie, 16 w Nowym Dworze Mazowieckim, 16 w Pruszkowie, a 14 w Piasecznie, w Grodzisku Mazowieckim i w Mińsku Mazowieckim.
1: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
3: Jedenaście minut po godzinie 12, więc już oficjalnie witam się z Państwem wczesnym popołudniem. Ania Bobko, kawa na wynos oczywiście w Radiu Warszawa jak zawsze. Witam się i gorąco zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania. Euremix i The Miracle of Love nas przywita w tej godzinie. W tej godzinie również o 12.30 wiadomości z życia kościoła i wiele, wiele więcej, więc warto zostać razem z nami na 106.2 FM.

0: Shania Twain, That Don't Impress Me Much, na antenie Radia Warszawa 22 minuty po godzinie 12. Ja się z Shanają nie zgadzam, ponieważ ja jestem bardzo pod wrażeniem tego, jak fantastycznie idzie nasza zbiórka na remont studia Radia Warszawa. Mam najświeższe wiadomości, mianowicie mamy już ponad 65 tysięcy złotych, więc niecałe 10 tysięcy brakuje do połowy kwoty. Bardzo, bardzo, bardzo Państwu dziękujemy za Wasze otwarte serca i za to, że nas tak hojnie wspieracie. No i oczywiście uśmiechamy się skromnie i prosimy o więcej, bo to tylko dzięki Wam będziemy w stanie stworzyć to nasze nowe, fantastyczne studio i tylko dzięki Wam będziemy w stanie tworzyć jak najpiękniejsze i jak najbardziej wartościowe treści. Więcej informacji radiowarszawa.com.pl.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A to już Taylor Swift na 106.2 FM, The Fate of Ophelia. 23 minuty po godzinie 12.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. Trwa ogólnopolskie spotkanie dyrektorów wydziałów duszpasterskich. W tym roku odbywa się na terenie diecezji warszawsko-praskiej. Rozmowy w Akademiku Praskim dotyczą odnowy Kościoła, realizacji programów duszpasterskich oraz kolejnych etapów synodu o synodalności. Uczestnicy poznali także inicjatywy skierowane do małżeństw i narzeczonych, w tym spotkania małżeńskie i tzw. wieczory dla zakochanych. Inicjatywę skierowaną do małżeństw przybliża biskup Andrzej Czaja, biskup opolski.
2: To duszpasterstwo też tych małżeństw w kryzysie i związku niesakramentalnym, bo to są dwie rzeczywistości. No tutaj też mamy piękny przykład małżeństw, tej wspólnoty małżeństw Sychar, jako pozytywnie też właśnie takiego trwania, mimo iż nie jesteśmy razem, ale jednak nie lekceważymy tego przymierza, które zawarliśmy przy ołtarzu z Bogiem.
1: Hasło programu duszpasterskiego na nadchodzący rok brzmi Parafia wspólnotą misyjną. Spotkanie dyrektorów wydziałów duszpasterskich odbywa się w dniach od 21 do 23 września. Siostrzenica świętego Pier Giorgia Frassatiego Wanda Gawrońska w polskiej ambasadzie przy Watykanie została odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. To w uznaniu zasług w działalności na rzecz Polaków i Polonii we Włoszech.
3: To drugie, najważniejsze polskie odznaczenie cywilne. Ambasador Adam Kwiatkowski w laudacji przypomniał, że w 1976 roku Wanda Gawrońska była współzałożycielką Centrum Spotkań i Studiów Europejskich, które fundowało stypendia dla naukowców z Europy Środkowo-Wschodniej. Wspierała Polaków w czasie stanu wojennego. Odbierając odznaczenie, powiedziała, że powinna je otrzymać jej matka, Luciana Gawrońska-Frassati, która poprzez Benito Mussoliniego spowodowała uwolnienie 100 profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, aresztowanych przez Niemców. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
4: To się dzieje w kościele.
1: Na strychu plebanii w Lipiu w powiecie grójeckim przez dziesięciolecia pod warstwą kurzu leżała prawdziwa skarbnica historii. Badacze odkryli 130 starodruków, a najstarszy z nich pochodzi z 1602 roku. Na niezwykłe znalezisko natrafiono w marcu 2021 roku, ale dopiero teraz udało się dokładniej określić jego skalę. O szczegółach Artur Chmielewski.
5: Księgi są właśnie porządkowane i opisywane, a pracownicy oraz wolontariusze oczyszczali je z zabrudzeń. Zadanie nie jest łatwe, bo większość starodruków straciła swoje oryginalne okładki, a część ksiąg rozpadła się na fragmenty. Dlatego badacze muszą niemal kawałek po kawałku odtwarzać ich historię. Teraz trzeba ustalić tytuły i daty powstania poszczególnych pozycji oraz wykonać ich pełną dokumentację. Prace prowadzone są w związku z wnioskiem o wpisanie zbioru do rejestru zabytków i są finansowane z dotacji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Kiedy badania się zakończą, te kilkusetletnie księgi mają trafić na stałą ekspozycję w sali karmelitańskiej na Starej Plebanii w Lipiu, tak aby niezwykłą historię znaleziska mogli poznać mieszkańcy i turyści. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
1: Kobieta, która wybiera pokój. Pod takim hasłem 3 października w kościele świętego Klemensa w Nadarzynie odbędzie się trzeci dzień skupienia dla kobiet. Organizatorzy zapraszają kobiety w różnym wieku, także te, które doświadczyły zranienia, odrzucenia, trudnych decyzji oraz zmagają się z poczuciem goryczy i nieprzebaczenia. W programie znajdą się modlitwa, uwielbienie, świadectwa i konferencje, a wśród prelegentek będą m.in. siostra Maria Czepiel i siostra Małgorzata Lekan. Jedna z organizatorek, Dorota Werkowicz, podkreśla, że spotkanie ma być przestrzenią, w której kobiety będą mogły spojrzeć na swoją historię przez pryzmat wiary.
6: Idea jest taka, że jest to spotkanie dla każdej kobiety, również tej, której pokoju brak, po to, żeby z tym pokojem się spotkać, zaprosić go do siebie. To jest dla każdej kobiety. Świat bardzo potrzebuje dojrzałych kobiet, kobiet właśnie pełnych pokoju, pojednanych. Każda z nas ma za sobą jakąś historię, często trudną historię. Kiedy pojednamy się z tą naszą historią, z samą sobą i z Bogiem, wtedy możemy być kobietami, które niosą pokój.
1: Dzień skupienia odbędzie się 3 października w kościele świętego Klemensa w Nadarzynie od godziny 10 do 19. Wydarzenie jest bezpłatne, ale obowiązują zapisy na stronie parafianadarzyn.pl. Organizatorzy proszą o wcześniejsze zgłoszenie.

0: Albert Hammond, It Never Rain in Southern California. U nas w Warszawie też na razie nie pada, a nawet wychodzi słoneczko. Bardzo się cieszę z tego powodu i mam nadzieję, że z nami troszkę jeszcze tutaj zostanie. A teraz mam taką szybką, tak naprawdę przypominajkę dla Państwa. Mianowicie zużytych baterii i akumulatorów nie wyrzucajmy do kosza. Zużyte baterie i akumulatory nie powinny trafić do takich zwykłych pojemników na odpady komunalne. Zawierają substancje, które mogą być szkodliwe i dla środowiska, i dla zdrowia ludzi. Przekazanie ich do odpowiednich punktów zbiórki pozwala ograniczyć zanieczyszczenia oraz odzyskać cenne surowce. Są to bardzo ważne informacje. Gdzie zatem można oddawać takie zużyte baterie? Mamy kilka takich punktów w Warszawie. Są specjalne pojemniki znajdujące się w urzędach, w szkołach, przedszkolach i innych jednostkach miejskich. Mamy 77 miejskich punktów elektroodpadów. Mamy też ponad 250 pojemników do zbierania elektroodpadów. Mamy też 5 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tak zwanych PSZOK-ów, oraz mobilnych punktów PSZOK, które zatrzymują się w około 70 lokalizacjach na terenie miasta. No i też są pojemniki dostępne w sklepach prowadzących sprzedaż baterii. Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta Warszawa. Tam Państwa odsyłam. No i przypominam, żebyśmy dbali o nasze wspólne środowisko i też o nasze wspólne bezpieczeństwo. Taki prosty gest, a tak dużo może zmienić.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A już teraz świeżynka od Colette Orchestry, Bierz co jest, na 106.2 FM.
2: To nasze życie,

Diana Ross, My Old Piano. Jeszcze nam tutaj pięknie przygrywa na antenie Radia Warszawa na 11 minut przed godziną 13, a już za chwilę troszeczkę zmienimy klimat, zmienimy też język zdecydowanie, bo już teraz Brodka i ten na 106,2 FM.

0: Cyndi Lauper nam pięknie wyszeptała tytuł Time After Time na antenie Radia Warszawa na 3 minuty przed godziną 13. To był ostatni utwór właśnie w tej godzinie o 13. Jak zawsze najświeższe wiadomości Radia Warszawa, więc warto zostać razem z nami.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Kiedy ksiądz Jan Kaczkowski tworzył hospicjum świętego ojca Pio w Pucku, nie wiedział, że niedługo sam będzie otrzymywał w nim specjalistyczną pomoc i odejdzie z tego świata chorując na raka.
3: Ksiądz Jan był wymagający na pewno, był otwarty, serdeczny, był porządnym księdzem.
2: Dziś po 22 zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu z hospicjum świętego ojca Pio w Pucku. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
4: Wiesz, że kupiłem kalosze?
5: Jarek, jestem dumna. To doskonały dodatek do jesiennych stylizacji.
4: A zobacz, ta bluza w kolorze starych liści pasuje do kaloszy?
5: Burgundowy, Jarek, burgundowy. Najmodniejszy kolor tej jesieni.
4: A widzisz, a kalosze mam czarne klasyczne.
5: Oj, błękitne byłyby lepsze.
4: Co? Błękitne kalosze?
5: Nic, tak tylko powiedziałam. Wróćmy do sedna.
4: Poranek o 7 startuje, a ty o kaloszach.
5: Kto zaczął o kaloszach? Od 7 do 10 zapraszamy na poranek z Radiem Warszawa.
4: Budzimy stolicę i okolice. Zapraszają
5: Jarek Wydra w kaloszach
4: i Weronika Ostrowska bez kaloszy.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Trzy dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
7: Zbuduj wieżę dialogu.
6: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września w Zalesiu Górnym. Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
8: Miłość rodzi się ze słuchania.
9: W najnowszym wydaniu Tygodnika Sieci wyjątkowy wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, który mówi: mamy plan na sukces, a także alarm dla Polski. Robi się naprawdę niebezpiecznie. Polecam sieci. Jacek Karnowski.
10: Wiesz co?
11: Słucham.
10: To studio od 10 lat nie było wyremontowane. Ono jest takie nienowoczesne.
11: Technologicznie sporo już jest do nadrobienia. Tu nie trzeba nic już mówić, tylko trzeba działać.
10: No dobra, no to co?
11: Ja myślę, że dołączamy do wszystkich pozostałych pracowników radia z prośbą o wsparcie na remont studia.
10: Zwracamy się więc z prośbą o wsparcie finansowe. Elżbieta Stawińska,
11: Marcin Wnuszyński.
10: Autorzy audycji Złością
11: czy Miłością.
12: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
13: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
1: Po reklamie.
0: Radio Warszawa 106,2 FM, minęła godzina 13.
14: Mężczyzna sforsował ogrodzenie lotniska we Wrocławiu i wszedł do samolotu. Rotacja amerykańskich żołnierzy na Litwie. Dziś dzień bez samochodu, w Warszawie darmowa komunikacja miejska. Niebezpieczna sytuacja na wrocławskim lotnisku. Rano 23-latek sforsował ogrodzenie, wmieszał się w grupę pasażerów i wszedł do samolotu lecącego do Palermo. Mężczyzna nie miał karty pokładowej i nie chciał opuścić maszyny. Rzecznik nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej kapitan Paweł Biskupik mówi, że na pokład skierowano funkcjonariuszy zespołu interwencji specjalnych.
15: Na miejsce natychmiast wysłano funkcjonariuszy zespołu interwencji specjalnych Straży Granicznej, którzy wyprowadzili mężczyznę ze statku powietrznego. Po przeanalizowaniu monitoringu portu lotniczego ustalili, że mężczyzna po sforsowaniu ogrodzenia lotniska wmieszał się w grupę pasażerów zmierzających do samolotu. Z zatrzymanym, legalnie przebywającym w Polsce 23-letnim obywatelem Tunezji trwają obecnie czynności służbowe.
14: Samolot odleciał z Wrocławia z dwugodzinnym opóźnieniem.
16: To są wiadomości Radia Warszawa.
14: Kolejna grupa amerykańskich żołnierzy jest w drodze na Litwę. Prezydent Gitanas Nausieda napisał w mediach społecznościowych, że na razie nie jest znana liczba wojskowych, którzy przyjadą w ramach rotacji ze Stanów. Jednocześnie zapewnił, że liczba ta nie będzie mniejsza od dotychczasowej. Prezydent Nausieda powiedział, że wojskowa gotowość, obecność USA na Litwie stanowi ważny element systemu odstraszania i obrony zbiorowej. Amerykańscy żołnierze stacjonują na Litwie rotacyjnie od 2019 roku. Dotychczasowe kontyngenty liczyły do 1000 żołnierzy.
16: Dzieje się blisko.
14: Dziś komunikacją miejską w Warszawie jeździmy za darmo. 22 września to dzień bez samochodu, przypomina rzecznik ZTM-u Tomasz Kunert.
17: 22 września, dzień bez samochodu, przejazd autobusami, tramwajami, metrem, SKM-ką będzie bezpłatny. Bezpłatne będzie także korzystanie z parkingów P plus R.
14: Bramki do metra są otwarte, inaczej działają automaty biletowe.
17: Bramki metra będą opuszczone, automaty biletowe w pojazdach nie będą sprzedawały biletów krótkookresowych, takich, które są od razu skasowane, będzie można naładować kartę biletem długookresowym.
14: Bezpłatna komunikacja obejmuje pierwszą i drugą strefę biletową. Dzień bez samochodu to część Europejskiego Tygodnia Mobilności, który zachęca do wybierania transportu publicznego zamiast samochodu. W akcję włączają się też Koleje Mazowieckie. Pasażerowie jadą za darmo pociągami i autobusami przewoźnika na odcinku Modlin, lotnisko Modlin. Biletu nie muszą kupować również podróżujący pociągami WKD. Przejazdy są dziś darmowe na całej linii.
16: Dzieje się w sporcie.
14: Piłkarze reprezentacji Polski rozpoczynają w Warszawie treningi przed meczami Ligi Narodów. Biało-czerwoni w piątek zmierzą się w pierwszym z czterech spotkań w tym oknie reprezentacyjnym z Bośnią i Hercegowiną. Karol Świderski, napastnik Widzewa Łódź, powiedział, że zagra w takim wymiarze czasowym, w jakim będzie potrzebował go selekcjoner Jan Urban. We wtorek, czyli dziś, piłkarze będą trenować na obiekcie KS Zwar.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Rozpogadza nam się ten ostatni dzień lata. 15 stopni Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Piasecznie, 14 w Grodzisku Mazowieckim, w Otwocku, w Wołominie i w Ożarowie Mazowieckim, a 16 w Legionowie, tam też najcieplej. Słońce za chmurami, ale bardzo silnie walczy, żeby zza tych chmur właśnie wyjść i mam nadzieję, że już tak zostanie dzisiaj co najmniej do końca dnia, do końca południa.
18: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: 13.04 na zegarach. Ania Bobko, witam się z Państwem bardzo, bardzo serdecznie podczas kawy na wynos w Radiu Warszawa, już podczas tego wczesnego popołudnia. Tak naprawdę Vaya con Dios i Ney Nana na nas gorąco przywita. Będzie też Kasia Kowalska, będzie też Lionel Richie i wiele, wiele więcej. Będzie też Dobre Słowo Pasterz do o 13.20, więc warto zostać.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: Kasia Kowalska i widzę twoją twarz wybrzmiała na antenie Radia Warszawa 12 minut po godzinie 13. Mamy 22 września, ostatni dzień lata. Już czas pielgrzymek tak naprawdę pomału dobiegł końca, tych takich najbardziej znanych, tych takich na 15 sierpnia, tych, które też państwu relacjonowaliśmy na naszej antenie, ale jest jeszcze 42 ogólnopolska pielgrzymka małżeństw i rodzin na Jasną Górę. Zapraszamy rodziny z dziećmi, małżeństwa i wszystkie osoby zaangażowane w duszpasterstwo rodzin 26-27 września, czyli to jest najbliższy weekend. Tegoroczne hasło to małżeństwo rodzi życie. Doroczna pielgrzymka jest okazją do wspólnej modlitwy u stóp Matki Bożej, dziękczynienia za dar małżeństwa i rodzin oraz zawierzenia Maryi naszych rodzin, ich radości, codzienności, trosk i trudności. Szczególnie zachęcamy parafię i wspólnoty naszej diecezji do organizowania wspólnych wyjazdów na Jasną Górę. Program zaczyna się od 15.30 mszą świętą w intencji ojczyzny w kaplicy Matki Bożej. Przewodniczyć będzie arcybiskup Wiesław Śmigiel. O 21.00 oczywiście apel jasnogórski i wiele więcej. Wszystkie informacje są dostępne zarówno na stronie diecezji warszawsko-praskiej, jak i też na stronie archidiecezji warszawskiej. Tam państwa odsyłam. Jest możliwość jeszcze w tej pielgrzymce uczestniczyć. To jeszcze taka idealna okazja, żeby właśnie w ten sposób się pomodlić całą rodziną. Pielgrzymka małżeństw i rodzin na Jasną Górę, już 42 w najbliższy weekend. A na naszej antenie już Lionel Richie i Say You, Say Me. 14 minut po godzinie 13.

Mix Ego for Money, ostatni dzień lata na antenie Radia Warszawa, 21 minut po godzinie 13. Idealnie ten utwór się wpasowuje, ponieważ dzisiaj ten ostatni dzień lata właśnie jest, bo o 2:05 dokładnie w nocy, 23 września, czyli dzisiaj w nocy, przypada równonoc jesienna i to jest moment, w którym rozpoczyna się astronomiczna jesień, kiedy

0: człowieka, ale dawniej nie było lepiej. Ma w sobie coś, że człowiek bardzo nie chce być napominanym. Ma w sobie coś z pancerza. Nie dopuszcza słowa, które w istocie powinien zrozumieć jako błogosławieństwo, ale broni się przed tym. I to jest generalnie spotykane. Dlatego napominanie jest trudne. Jest kilka form wypełnienia tego zadania. Pierwsze, najprostsze, ale najtrudniejsze. Twarzą w twarz, z pełną miłością serca, w dużej pokorze, powiedzieć swemu bratu, swojej siostrze, że rzeczy mają się tak, a nie inaczej i serce moje podpowiada mi, żebym tą uwagą podzielił się dla Twego dobra. Sami rozumiemy, że trzeba zachować tutaj możliwie wszystkie parametry, żeby to miało konstrukcję bardzo delikatną, życzliwą, pełną miłości.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, jest godzina 13.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Mniej interwencji służb związanych z alkoholem po wprowadzeniu nocnej prohibicji w Warszawie. W przypadku Straży Miejskiej o blisko 4%, w przypadku Policji o 9%. Ograniczenie sprzedaży obowiązuje w całym mieście od 1 czerwca. Warszawa bada słuch uczniów klasy 1 i 8 szkoły podstawowej. Badania są bezbolesne i odbywają się w szkołach za zgodą rodziców. W poprzednich edycjach badania u ponad 13% dzieci wykryto nieprawidłowy wynik. Produkował alkohol w domu. Potem można go było kupić w lokalnym sklepie. Policjanci z Płońska znaleźli w domu 45-latka 230 litrów domowej roboty alkoholu, a także aparaturę służącą do jego produkcji. Nocne utrudnienia w okolicach mostu Grota z wtorku na środę i z czwartku na piątek. Kierowcy nie wjadą na przeprawę z Modlińskiej i Jagiellońskiej. Drogowcy asfaltują tam jezdnie. Przedmioty codziennego użytku, fotografie i historie związane z życiem mieszkańców. Takie artefakty mają znaleźć się w Izbie Pamięci Grochowa. Obecnie trwają rozmowy z władzami dzielnicy w sprawie lokalizacji izby. W przyszłym roku ma powstać tymczasowe miejsce, w którym zgromadzone zostaną pamiątki i wspomnienia mieszkańców. A ja zapraszam na wiadomości o 14.00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Kuba i Kuba stygnie lato. 21 minut zostało do godziny 14.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Faktycznie to lato nam stygnie i ta jesień już się zbliża, już nawet na drzewach widać te żółte liście. Jutro już taka oficjalna, astronomiczna jesień do nas przyjdzie. I w związku z tym też mamy taką informację odnośnie jesieni 2026. Kurs małżeński, ale w języku angielskim. Może macie Państwo jakichś bliskich, znajomych, rodzinę, kto właśnie ma taką potrzebę tego kursu małżeńskiego w języku angielskim odbyć, te nauki też przyjąć. Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Warszawsko-Praskiej zaprasza narzeczonych na kurs małżeński prowadzony w języku angielskim. Miejsce to jest Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Warszawsko-Praskiej przy ulicy Grochowskiej 194/196, a terminy spotkań to jest 7 listopada, 21 listopada i 28 listopada. Zapisy do 30 października, a następny kurs w języku angielskim będzie organizowany w marcu 2027 roku. Zapisy na adres mailowy rwil8@wp.pl. Więcej informacji na stronie Diecezji Warszawsko-Praskiej. Warto przekazać tę informację wszystkim osobom, którym wiemy, że właśnie jest taka potrzeba tego kursu przedmałżeńskiego w języku angielskim. Strona Diecezji Warszawsko-Praskiej się poleca w tym temacie.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: Już w najbliższą niedzielę o godzinie 17 w Domu Kultury Kadr niezwykłe wydarzenie, koncert muzyczno-filmowa opowieść na Mokotowie pieśni powstania warszawskiego. W imieniu dzielnicy Mokotów i też naszym Radia Warszawa zapraszamy na to wydarzenie. Jest to przygotowane wydarzenie właśnie pieśni powstania warszawskiego, przygotowane na zakończenie tegorocznych obchodów zrywu w dzielnicy. W programie koncertu wybrzmią m.in. Warszawo ma, Dziś idę walczyć, Deszcz, Jesienny deszcz, Natalia, Znów wędrujemy i wiele innych utworów bardzo dobrze znanych i związanych właśnie z tym ważnym i tragicznym wydarzeniem, jakim było też powstanie warszawskie. Co ważne, bilety są darmowe, wejściówki są darmowe, należy je pobrać, to prawda są już w tym momencie pobrane, natomiast nie każda osoba, która pobrała wejściówkę, dotrze na wydarzenie, a organizatorzy zachęcają do przejścia, bo o godzinie 17:00 na wolne miejsca będą wpuszczane osoby bez wejściówek. Najbliższa niedziela, godzina 17:00, Dom Kultury Kadr. Jeśli ktoś z Państwa ma czas, myślę, że warto się wybrać i być może uda się właśnie to niezwykłe wydarzenie pieśni powstania warszawskiego zobaczyć.

0: Train Drops of Jupiter na antenie Radia Warszawa na 1,5 minuty przed godziną 14, czyli już jest ze mną Bartłomiej Graczak.
1: Tak jest, obecny. Dzień dobry, kłaniam się.
0: Czy przyjechałeś komunikacją miejską, czy samochodem?
1: Dzisiaj samochodem, ale nie swoim.
0: Ale nie swoim, dobrze. Ale my zachęcamy do jazdy komunikacją, bo dzisiaj ta komunikacja darmowa, bo jest dzień bez samochodu.
1: Zostałem przywieziony tak samochodem, ale swój zostawiłem w domu, tyle dobrego.
0: No to tak połowicznie tak. Świętuję. Zostawiam Państwa w bardzo dobrych rękach. Ania Bobko, dziękuję serdecznie i mówię do usłyszenia.
1: Zapraszam.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 10.30.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
4: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
0: O reklamie.
5: Minęła 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Wojsko zabezpieczyło przed dronami przejścia na granicy z Ukrainą. Strzelanina przed szkołą w Turcji, ranni uczniowie. Na Grochowie ma powstać pomnik generała Franciszka Rzymirskiego. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Wojsko zabezpieczyło przed dronami przejścia na granicy z Ukrainą. To reakcja na ostatnie rosyjskie ataki w bezpośrednim sąsiedztwie do Rochuska. Powstały także punkty schronienia i zmieniła się organizacja pracy Straży Granicznej, aby ułatwić ewentualną ewakuację przejazdów. Krzysztof Polasik.
7: Żaden dron nie powinien zagrozić przejściom granicznym takim jak to w Dorohusku. Czuwają nad nimi systemy rakietowe Patriot i żołnierze z piorunami.
8: Zajmują wyznaczone przez dowódców pozycje w okolicy na przykład przejścia granicznego z rozkazami zniszczenia obcych statków powietrznych, które by zbliżały się, naruszały polską przestrzeń powietrzną.
7: Powiedział wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wzmocnionych zostało 6 przejść granicznych na odcinku podkarpacko-lubelskim. Zmieniła się też organizacja pracy Straży Granicznej, przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
9: Aby jak najmniej osób, jak najmniej samochodów przebywało jednocześnie na tym przejściu, tak aby w razie zagrożenia to przejście mogło być bardzo szybko opróżnione.
7: Liczne ciężarówki, które czekają na przekroczenie granicy, po prostu stoją dalej od przejazdu.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Co najmniej 11 uczniów szkoły średniej zostało rannych na skutek strzelaniny w Turcji. Dwie osoby są w stanie krytycznym. Ogień z broni palnej otworzył uczeń placówki. 16-latek został schwytany. Policja zatrzymała również jego rodziców i dziadka, do którego należała broń wykorzystana podczas ataku. Do zdarzenia doszło w znajdującej się na zachodzie Turcji prowincji Manisa. Na publikowanych w internecie zdjęciach i nagraniach wideo widać mężczyznę z karabinem idącego ulicą w pobliżu szkoły.
10: Takie są lokalne inicjatywy.
6: Był bohaterem powstania listopadowego, a także weteranem kampanii napoleońskich. Na Grochowie ma powstać pomnik generała Franciszka Rzymirskiego. Za tą inicjatywą upamiętnienia uczestnika walk o Olszynkę Grochowską stoi Izba Pamięci Tradycja Grochowa. Sylwetkę generała Rzymirskiego w poranku z Radiem Warszawa przybliżał jej przedstawiciel Michał Teodorowicz.
11: Wyjątkowa persona, bohater nasz z walk z powstania listopadowego, bronił podejścia do Warszawy przed armią rosyjską w bitwie o Olszynkę Grochowską, w której został śmiertelnie ranny. Zaczynał już w insurekcji kościuszkowskiej, podróżował potem po całym świecie, wylądował na Santo Domingo i jako jeniec trafił na Jamajkę. Przez Stany Zjednoczone wracał do Europy, walczył w kampaniach Napoleona.
6: Pomnik ma stanąć przy ulicy Opinogórskiej. Inicjatorzy upamiętnienia generała Rzymirskiego liczą, że pomnik uda się odsłonić na początku przyszłego roku w rocznicę bitwy o Olszynkę Grochowską. Święto Plonów i Dni Powiatu Garwolińskiego to okazja do podziękowania za tegoroczne zbiory, ale także prezentacji dorobku i planów samorządu. Podczas wydarzenia mieszkańcy mogli uczestniczyć w części dożynkowej i kulturalnej, a także spotkać się z przedstawicielami władz powiatu. Starosta powiatu garwolińskiego Iwona Kurowska podkreślała, że kultura jest ważnym elementem życia lokalnej społeczności. Samorząd koncentruje się również na dużych inwestycjach.
12: Taką naszą sztandarową, już drugą kadencję trwającą, ale naprawdę z ogromną nadzieją na finalizację, inwestycją jest
13: most na rzece Wiśle. To jest ogromna inwestycja, mega inwestycja. Nigdy takiej w powiecie garwolińskim nie było. Warta, tak lekko licząc, 450 milionów złotych z drogami dojazdowymi.
6: Kolejnych 5 milionów złotych przeznaczono na rewitalizację dworca w Garwolinie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
5: No, jak przystało na końcówkę lata, chłodno niestety. Aktualna temperatura odczuwalna 10 stopni Celsjusza, aczkolwiek to słoneczko tam czasami wygląda zza tych chmur. Może delikatnie pokropić, jutro nieco cieplej, tego słońca też będzie więcej, w maksie około 13-14, no może nawet 15 stopni, jak staniemy w słońcu. Czwartek deszczowy i znacznie chłodniejszy. Czy to oznacza, że już ciepło nie będzie?
14: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
5: Bartłomiej Graczak przy mikrofonie, kłaniam się nisko, drodzy słuchacze, będę wam towarzyszył do godziny 18. Na szczęście tak źle nie będzie. Będzie jeszcze ciepło, ale to dopiero od niedzieli, przez kilka dni w przyszłym tygodniu. Trzymajmy się tego. No ale będziemy też was, drodzy, rozgrzewać na antenie Radia Warszawa. Niesamowite hity mam przygotowane dla was, ale też lokalne informacje i sporo więcej. Sylwia Grzeszczak na początek.

0: Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love na antenie Radia Warszawa.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Wy też, drodzy słuchacze, rozsiewacie ziarno miłości, ale także Ewangelii, dobrego słowa, o czym mówię, oczywiście o naszej zbiórce, którą hojnie wspieracie. Dostałem przed chwilą informację, że na koncie naszej zbiórki 65 tysięcy złotych. To jest niebagatelna kwota, ale jesteśmy, no, nawet nie w połowie, bo zbieramy wspólnie, drodzy, 150 tysięcy złotych. Ale myślę, że z takimi słuchaczami to można konie kraść, ale tak naprawdę studio remontować. No bo o to nam chodzi, żeby w nowoczesnym, przyjaznym dla naszych gości, no i dla wszystkich pracowników, dziennikarzy Radia Warszawa pracować. Plany są ambitne, dzięki Wam na pewno uda się je zrealizować. Ale przy temacie miłości i dobrego słowa pozostajemy na antenie Radia Warszawa. Marisa, odkochaj.

Legenda. Tina Turner, Private Dancer. Na antenie Radia Warszawa za chwilę garść informacji lokalnych. Nie, to jeszcze nie ten moment. Teraz zaglądamy, drodzy, do parafii Matki Bożej Pompejańskiej na Żeraniu.

0: biegu.
1: A jak kiedyś Państwo usłyszą o Elżbiecie właśnie z tej parafii, na jakimś ważnym festiwalu, to nie będzie Sopot, to nie będzie Opole, to będzie San Marino, to właśnie to jest ta nasza Ela z parafii Matki Bożej Pompejańskiej. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie, dokładnie, tak, to nie był debiut. Już teraz gratulujemy i zachęcamy oczywiście wszystkie dziewczynki, czy, a może chłopcy też u Was śpiewają w Scholce, czy głównie dziewczynki?
2: Głównie dziewczynki.
1: Głównie dziewczynki, tak? Nie ma ograniczeń wiekowych. Zapraszamy w niedzielę o której na próbę?
2: 10.30.
1: 10.30, przybywajcie. A macie jakieś specjalne stroje? Jeszcze nie.
2: Jeszcze nie.
1: Ale być może?
2: Tak, ja bym właśnie chciała bardzo, bo w parafii u mojej babci są takie śliczne szatki dla scholanek i to jest bardzo dobry pomysł, moim zdaniem.
1: Jaka inicjatywa? 11-letnia Elżbieta, wspaniale, kochani. Więcej o tej parafii już w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Zachęcam i pozdrawiam.

0: Pater Music. A już teraz wiadomości lokalne za moment.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Gospodarka obiegu zamkniętego. Co to takiego i czy w ogóle jest nam potrzebna? Czy chodzi tylko o segregowanie śmieci, czy może o to, żeby odpady w ogóle nie powstały? Czy we wszystkich obszarach życia da się wprowadzić ten model? Porozmawiamy o tym we wtorki o 19.40 w nowym cyklu Zamknij obieg. Sprawdzimy, gdzie i jak domknąć obieg produktów, odpadów i surowców. Janusz Zalewski, zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Jedna decyzja i życie może zmienić się na zawsze. Wsiadasz za kierownicę po alkoholu albo pod wpływem innych substancji psychoaktywnych? Ryzykujesz nie tylko swoje życie. Na drodze odpowiadasz także za życie i zdrowie innych. Nie ryzykuj. A jeśli alkohol lub inne substancje stają się problemem, nie bój się poprosić o pomoc. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.
4: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
1: O reklamie.
0: Jest 14.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
5: Mieszkańcy Warszawy muszą w tym tygodniu liczyć się z planowanymi przerwami w dostawie wody. Dziś czasowe wyłączenia obejmują m.in. ulice Husa i Dziatwy na Białołęce, Okrzei i Blaszanej na Pradze Północ, czy Magury na Ursynowie. Terminy wszystkich prac na stronie wodociągów warszawskich. Dziś obchodzimy dzień bez samochodu. Komunikacją miejską w Warszawie jeździmy dziś za darmo. Bezpłatnie można podróżować autobusami, tramwajami, metrem i SKM-ką, a także korzystać ze wszystkich miejskich parkingów Park and Ride. Ponad 4 promile alkoholu w organizmie miał kierowca dostawczego Fiata Ducato w Bikówku w powiecie grójeckim. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy, a samochód odholowano na parking. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Piłkarska Legia Warszawa ma nowego współwłaściciela. Został nim Michael Gorzyński, amerykański przedsiębiorca i inwestor o polskich korzeniach. Nabył on 40% akcji Legii i objął stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej. W sobotę 26 września o 11 w Grójeckim Ośrodku Kultury odbędzie się konferencja poświęcona dziedzictwu księdza Piotra Skargi. Prelegenci będą mówić m.in. o wpływie kapłana na sposób myślenia i formację Polaków. Ja zapraszam na wiadomości o 16.
6: Więcej wiadomości na radiowarszawa.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Kwadrans po godzinie 16 będziemy rozmawiać na antenie Radia Warszawa z Tomkiem Wolnym, a konkretnie Weronika Ostrowska porozmawia w programie Gość Radia Warszawa. Będzie to rozmowa o muzycznej medytacji, bowiem już za moment, w piątek 25 września o godzinie 20 Fundacja Jestem Słowem, a także ojcowie dominikanie z warszawskiego Służewa zapraszają wszystkich Państwa, wszystkich słuchaczy Radia Warszawa. Zaproście także i Wy swoje rodziny na muzyczną medytację Jezus Eucharystyczny, która odbędzie się właśnie w najbliższy piątek o 20. Słowo Boże będzie czytać Tomasz Wolny, znany prezenter i dziennikarz, który będzie dziś gościem Radia Warszawa. Jako się rzekło, bądźcie z nami kwadrans po 16, bądźcie z nami nieustannie. Ja będę z wami do 18. Teraz z nami Sanach.

0: Antek Smykiewicz, pomimo burz na 106.2 FM.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Niestety, drodzy słuchacze, to już się dzieje. Sałatki i kapreze powoli ustępują miejsca zupie dyniowej. Klapki kaloszom. Plażowy ręcznik to już w ogóle przeszedł dawno na zasłużoną emeryturę w szafie. Ale spokojnie, jesień to nie koniec zabawy, to tylko zmiana kostiumu. Do tego nastawienia was namawiam. W tym roku ta jesień astronomiczna pokrywa się z początkiem jesieni kalendarzowej. Nastąpi to wszystko jutro. Tak jest, żegnamy się z latem, powoli już pakuje lato walizki i odjeżdża w długą podróż. Jutro będzie miała miejsce równonoc jesienna, czyli moment, gdy dzień i noc trwają niemal tyle samo. Dzień będzie się skracał aż do 21 grudnia i wówczas znowu będzie coraz dłuższy.

0: Zbliża się godzina 15. Zaglądamy do dzienniczka siostry Faustyny.
1: Godzina miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Dziś poszłam do matki generalnej na chwilę i zapytałam się, czy mateczka miała jakie natchnienie w tej sprawie, co do mojego wyjścia z klasztoru? Matka generalna odpowiedziała: do tej pory zawsze siostrę wstrzymywałam, a teraz pozostawiam siostrze swobodę. Jak siostra chce, może zgromadzenie opuścić, a jak siostra chce, może zostać. Myślałam, że zaraz napiszę do Ojca Świętego o zwolnienie ze ślubów. Ale kiedy wyszłam od matki generalnej, ciemność jakaś zapadła w moją duszę. Znowuż tak samo jak dawniej. Dziwna rzecz. Ile razy proszę o to wyjście, za każdym razem duszę moją ogarnia taka ciemność i czuję, jakobym była pozostawiona sama sobie.

Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je wiernie. Jezu miłosierny, w chwili Twojego konania stajemy w duchu pod Twoim krzyżem. Chcemy zatrzymać się przy Tobie i wsłuchać w słowa, które wypowiedziałeś w godzinie swojej męki. Z krzyża mówiłeś do Maryi i umiłowanego ucznia: Niewiasto, oto syn Twój, oto matka Twoja. Nawet w godzinie największego cierpienia nie zamykałeś się w swoim bólu, ale otwierałeś swoje serce na drugiego człowieka. Dałeś nam swoją matkę, abyśmy pod jej opieką uczyli się przyjmować Twoje słowo i wiernie nim żyć. Maryja, która zachowywała słowa Boga w swoim sercu, staje się dla nas wzorem słuchania i posłuszeństwa. Jezu, Twoje słowo z krzyża jest słowem miłości, które nie cofa się przed cierpieniem. Ty przebaczasz swoim oprawcom, oddajesz życie za grzeszników i do końca wypełniasz wolę Ojca. Naucz nas nie tylko słuchać Ewangelii, ale przekładać ją na nasze codzienne życie. Przebaczać, gdy zostaliśmy zranieni. Kochać, gdy to jest trudne. Pomagać potrzebującym i ufać Tobie, także wtedy, gdy nie rozumiemy tego, co nas spotyka. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy, daj nam serca uważne na Twoje słowo i wierne w jego wypełnianiu. Niech Twoje słowo będzie dla nas światłem na naszych drogach, a zwłaszcza w chwilach ciemności. Niech będzie siłą w chwilach próby i drogą prowadzącą do życia. Niech przynosi pociechę i umocnienie w cierpieniu. Spraw, abyśmy przyjmując Twoje miłosierdzie, sami stawali się Jego świadkami wobec tych, których spotykamy na drogach naszej codzienności.

0: Miłosierny Panie, prosimy Cię, otaczaj swoją opieką cały Kościół i prowadź go drogą wierności Twojemu Słowu. Umacniaj Ojca Świętego Leona, pasterzy Kościoła, osoby konsekrowane i wszystkich wiernych, aby słuchali Twojego Słowa, zachowywali je wiernie i przez swoje życie dawali o Tobie świadectwo. Prosimy za naszą Ojczyznę i za wszystkich odpowiedzialnych za jej przyszłość. Obdarz ich mądrością, uczciwością i troską o dobro każdego człowieka. Prosimy za narody pogrążone w wojnach i konfliktach. Skrusz ludzkie serca, powstrzymaj przemoc i otwórz drogę do pojednania i pokoju. Powierzamy Ci wszystkich potrzebujących, chorych, cierpiących, samotnych, ubogich, bezdomnych i odrzuconych. Niech doświadczą Twojej bliskości i spotkają ludzi, którzy okażą im miłosierdzie. Prosimy za tych, którzy zagubili sens życia, utracili nadzieję lub czują się niepotrzebni. Niech Twoje słowo stanie się dla nich światłem i drogą. Prosimy także za tych, którzy trwają w nałogach i od lat nie potrafią się z nich uwolnić. Niech doświadczą mocy Twojego miłosierdzia. Przyjmij także wszystkie intencje złożone na ołtarzu w tym sanktuarium, a także w sercach pielgrzymów oraz modlących się z nami przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzeben.

0: przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. for the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

0: Uwielbiamy, Panie, Twoje miłosierdzie, które objawiło się na krzyżu i które nieustannie pochyla się nad nami, podnosząc nas z upadku i otwierając drogę do Ojca. Dziękujemy za każde Twoje słowo, które pociesza, uzdrawia, przebacza i przywraca nadzieję. Bądź uwielbiony, Jezu, w swoim nieskończonym miłosierdziu, teraz i na wieki.
1: Wysłuchaliśmy wspólnie transmisji koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. To teraz wspólnie wysłuchamy fragmentu Ewangelii wraz z komentarzem. Ewangelię czyta ksiądz Krzysztof Stosur, a komentuje ksiądz Marcin Jaromij.

0: Z Ewangelii świętego Łukasza. Przyszli do Jezusa jego matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do niego z powodu tłumu. Oznajmiono mu: Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z tobą. Lecz on im odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je.
1: Słysząc przed chwilą słowa dzisiejszej Ewangelii lub rozważając ją kiedyś wcześniej, być może poczuliśmy się zaskoczeni postawą Jezusa, która wydaje się być nieprzystająca do religijnego szacunku do rodziny. Jednak po zastanowieniu się, przeczytaniu tego fragmentu w kontekście całego rozdziału, możemy zauważyć, że nie ma tam napisane, co dalej się wydarzyło. Czy Jezus wyszedł chwilę później do swoich bliskich? Czy może musieli poczekać jakiś czas? Tego nie wiemy, ale możemy być pewni, że ten, który dał przykazanie czci ojca swego i matkę swoją, na pewno zawsze okazywał swojej matce szacunek i cześć. Jednak chciał, żeby jego uczniowie zobaczyli, że w Królestwie Niebieskim nie są istotne nasze powiązania rodzinne czy znajomości. Dla Boga każdy człowiek jest ważny, a każdy, kto słucha Słowa Bożego i stara się wypełniać je w życiu, ten staje się jemu szczególnie bliski, jak ktoś z rodziny.

0: Anna Wyszkoni, wiem, że jesteś tam. Ja również wiem, że wy jesteście. I zapraszam na wiadomości lokalne w skrócie, które przedstawi Michał Kozik, bo już 15.30.
1: Zderzenie policyjnego radiowozu z autem marki Smart. Do zdarzenia doszło przed południem na skrzyżowaniu Chorzej i Kruczej w Śródmieściu. Policjanci jechali na sygnale. Funkcjonariusz prowadzący radiowóz został przewieziony do szpitala. 11 kierowców pod wpływem alkoholu lub narkotyków zatrzymali w ciągu 3 dni policjanci na Mokotowie, Ursynowie i w Wilanowie. Wśród nich był 29-latek, który prowadził mimo 2 sądowych zakazów i miał przy sobie marihuanę. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty. Ruszają szalone dni muzyki. Po raz pierwszy impreza odbędzie się w nowej siedzibie Symfonii Varsovii przy ulicy Grochowskiej. Do niedzieli zaplanowano ponad 80 koncertów, w tym recitale, koncert kameralne i orkiestry familijne. Wystąpi m.in. Symfonia Varsovia. Przedmioty codziennego użytku, fotografia, także historie związane z życiem mieszkańców. Takie artefakty mają znaleźć się w Izbie Pamięci Grochowa. Obecnie trwają rozmowy z władzami dzielnicy w sprawie lokalizacji izby. Tramwajowy korek przy kinie Femina. Są utrudnienia na Okopowej w Warszawie. Utrudnienia dotyczą linii m.in. 1, 22 i 23. To informacje sprzed chwili od naszego reportera Kacpra Kowalczyka. Więcej powiemy w wiadomościach o 16.00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Wiktor Waligura. To jest to.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: To ja mam teraz dla Was propozycję, a jak wysłuchacie, to może na koniec powiecie, może to jest właśnie to, jak śpiewał Wiktor Waligura. Mianowicie, zapraszam Was na muzyczną medytację. W najbliższy piątek Dominikanie zapraszają. Słowo Boże będzie czytał Tomasz Wolny, który będzie gościem Radia Warszawa już niedługo. Weronika Ostrowska i Tomek Wolny będą zapraszali Was na to wydarzenie. Wydarzenie, które jest pewną formą medytacji właśnie. A w centrum tej duchowej przestrzeni będzie adoracja Najświętszego Sakramentu, spotkanie z obecnością żywego Boga. To wszystko w najbliższy piątek, 25 września o godzinie 20, a szczegóły na naszej antenie Kwadrans po 16. Gościem Weroniki Ostrowskiej w programie Gość Radia Warszawa będzie Tomasz Wolny.

0: Ladybug, znowu pada deszcz. No jeszcze nie pada, ale dzisiaj rzeczywiście wieczorem może pokropić.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Można powiedzieć, że to już last dance, ostatnie godziny lata. Jutro przywitamy jesień. Takie pożegnanie lata odbędzie się jutro na dziedzińcu Ministerstwa Kultury przy krakowskim przedmieściu już o godzinie 12. Będzie to muzyczne pożegnanie lata pod hasłem Jesienne Róże. Niektórzy mogą od razu skojarzyć, o co chodzi, bowiem Jesienne Róże, to hasło nawiązuje do jednego z najbardziej znanych utworów z repertuaru Mieczysława Foga, a właśnie obchodzimy rok Mieczysława Foga. Ministerstwo Kultury zaprasza na koncerty. Wystąpi chór Kanon Kultury, zespół pieśni i tańca Graje Wianie, Warmia Jazz Trio, Grodziski Chór Kantata i Akademia Operowa. Jutro o godzinie 12 to wydarzenie, aż do 15.30 na krakowskim przedmieściu. Oprócz koncertów będzie także, będą inspirujące warsztaty i stoi z unikatowym rękodziełem.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Kiedy ksiądz Jan Kaczkowski tworzył hospicjum świętego ojca Pio w Pucku, nie wiedział, że niedługo sam będzie otrzymywał w nim specjalistyczną pomoc i odejdzie z tego świata, chorując na raka.
2: Uwierzcie mi, to jest taki mały raj na ziemi.
3: Jesteśmy cały czas zarobione.
4: Telefonu odebrać.
1: Dziś po 22:00 zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu z hospicjum świętego ojca Pio w Pucku. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
6: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci wyjątkowy wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, który mówi: mamy plan na sukces, a także alarm dla Polski. Robi się naprawdę niebezpiecznie. Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
7: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
8: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
9: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
0: O reklamie.
10: Właśnie minęła godzina 16, czas na wiadomości Radia Warszawa. 23-latek sforsował ogrodzenie lotniska we Wrocławiu. Rotacja amerykańskich żołnierzy na Litwie. Dziś dzień bez samochodów, w Warszawie darmowa komunikacja. Niebezpieczna sytuacja na wrocławskim lotnisku. Rano 23-latek sforsował ogrodzenie, wmieszał się w grupę pasażerów i wszedł do samolotu lecącego do Palermo. Mężczyzna nie miał karty pokładowej i nie chciał opuścić maszyny. Mówi rzecznik nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej, kapitan Paweł Biskupik.
11: Na miejsce natychmiast wysłano funkcjonariuszy zespołu interwencji specjalnych Straży Granicznej, którzy wyprowadzili mężczyznę ze statku powietrznego. Po przeanalizowaniu monitoringu portu lotniczego ustalili, że mężczyzna po sforsowaniu ogrodzenia lotniska wmieszał się w grupę pasażerów zmierzających do samolotu. Z zatrzymanym, legalnie przebywającym w Polsce 23-letnim obywatelem Tunezji trwają obecnie czynności służbowe.
10: Samolot odleciał z Wrocławia z dwugodzinnym opóźnieniem.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
10: Kolejna grupa amerykańskich żołnierzy jest w drodze na Litwę. Prezydent Gitanas Nausieda napisał w mediach społecznościowych, że na razie nie jest znana liczba wojskowych, którzy przyjadą w ramach rotacji ze Stanów. Jednocześnie zapewnił, że liczba ta nie będzie mniejsza od dotychczasowej. Gitanas Nausieda powiedział, że wojskowa obecność USA na Litwie stanowi ważny element systemu odstraszania i obrony zbiorowej. Amerykańscy żołnierze stacjonują na Litwie rotacyjnie od 2019 roku. Dotychczasowe kontyngenty liczyły do 1000 żołnierzy.
12: Dzieje się blisko.
10: Dziś komunikacją miejską w Warszawie jeździmy za darmo. 22 września to dzień bez samochodu. Tak przypominał kilka dni temu już rzecznik ZTM-u Tomasz Kunert.
13: 22 września, dzień bez samochodu. Przejazd autobusami, tramwajami, metrem, SKM-ką. pomóc.
14: Będzie bezpłatny. Bezpłatne będzie także korzystanie z parkingów P plus R.
10: Bramki do metra są otwarte, inaczej też działają automaty biletowe.
14: Bramki metra będą opuszczone, automaty biletowe w pojazdach nie będą sprzedawały biletów krótkookresowych, takich, które są od razu skasowane, będzie można naładować kartę biletem długookresowym.
10: Bezpłatna komunikacja obejmuje pierwszą i drugą strefę biletową. Dzień bez samochodu to część Europejskiego Tygodnia Mobilności, który zachęca do wybierania transportu publicznego zamiast samochodu. W akcję włączają się też Koleje Mazowieckie. Pasażerowie jadą za darmo pociągami i autobusami przewoźnika na odcinku Modlin lotnisko Modlin. Biletu nie muszą kupować również podróżujący pociągami WKD. Przejazdy są dziś darmowe na całej linii.
12: Dzieje się w sporcie.
10: Piłkarze reprezentacji Polski rozpoczynają w Warszawie treningi przed meczami Ligi Narodów. Biało-czerwoni w piątek zmierzą się w pierwszym z czterech spotkań w tym oknie reprezentacyjnym z Bośnią i Hercegowiną. Karol Świderski, napastnik Widzewa Łódź, stwierdził, że zagra w takim wymiarze czasowym, w jakim będzie potrzebował go selekcjoner Jan Urban. A piłkarze trenują dziś na obiekcie KS Zwar.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
17: 12 stopni Celsjusza, taka temperatura odczuwalna aktualnie, minimalna w ciągu najbliższych kilkunastu godzin, to jest wczesny ranek, około 5-6, 7,5 stopnia. Wieczorem może delikatnie pokropić, jutro nieco cieplej i trochę więcej słońca, w maksie około 14-15 stopni, czwartek przed nami chłodny i deszczowy, ale będzie jeszcze ciepło w najbliższą niedzielę.
15: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
12: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
17: 4 minuty po godzinie 16. Fajnie, że jesteście, drodzy słuchacze, z nami na 106,2 FM. Ja się cieszę, że mogę być z wami, a będę do godziny 18. Z nami na antenie za 10 minut, kwadrans po 16. Weronika Ostrowska, jej gość Tomek Wolny. Będziemy zastanawiać się, jak się muzycznie wyciszyć i zbliżyć do Boga. Jak się muzycznie wyciszyć? No na razie się nie wyciszamy, tylko słuchamy. Zróbcie głośniej.

0: Wind and Fire, September. 8 minut po godzinie 16. Moi drodzy, powolutku zbliżamy się do programu Gość Radia Warszawa. W tym momencie chciałbym podziękować wszystkim słuchaczom Radia Warszawa za to, co dla nas robicie. Jak sobie wejdziecie na naszą stronę internetową radiowarszawa.com.pl, cały czas pokazujemy publicznie licznik naszej zbiórki. Na nasze nowe studio radiowe zbieramy 150 tysięcy. A ile udało już się zebrać dzięki Wam, dzięki słuchaczom Radia Warszawa i wszystkim darczyńcom? 65 605 zł 11 groszy. Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy. Dziękujemy z konkretnym osobom. Te osoby możecie, imiona tych osób, zobaczyć na naszej stronie w specjalnej zakładce. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają remont naszego studia, bo to dzięki Wam Radio Warszawa może dalej służyć swoim słuchaczom. I jeszcze sprawdzamy sytuację drogową, jak w tej chwili się ona przedstawia. Jeżeli wyjeżdżacie z centrum Warszawy i jedziecie w kierunku Marek, podróż potrwa około 50 minut. Powyżej 50, jeżeli chcecie dojechać z centrum do Otwocka. Trzy kwadranse należy zaplanować, jeżeli jedziecie do Konstancina, Piaseczna, Nadarzyna czy Łomianek oraz do Jabłonny. Sprawniej podróż przebiega z centrum do Pruszkowa, tu 36 minut, czy Starej Miłosnej 38. Do Błonia jedziemy godzinę. Już za chwilę o 16.15 gościem Radia Warszawa w rozmowie z Weroniką Ostrowską będzie Tomasz Wolny.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: na antenie Radia Warszawa. Ten utwór to już przeszłość, to już historia, tak samo powoli jak i lato staje się historią. Jutro witamy jesień, a teraz witamy naszego gościa, gościa Radia Warszawa.
1: Gość Radia Warszawa.
2: Tomek Wolny w studiu Radia Warszawa. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jak zanurzyć się w słowo, ale nie w taki standardowy sposób. O spotkaniu, o projekcie Jestem Słowem, Jezus Eucharystyczny, który odbędzie się u Dominikanów na Służewie 25 września, czyli w najbliższy piątek o godzinie 12. Tomek Wolny, cześć, dzień dobry, witam cię serdecznie.
3: Cześć, dzień dobry państwu.
2: Jak często w to słowo się zasłuchujesz?
3: Każdego dnia, bo jest to też z wykorzystaniem dobrodziejstwa dzisiejszej technologii, możliwość spotkania z tym słowem każdego dnia. Wystarczy na YouTubie wejść na profil Jestem Słowem, na konto Jestem Słowem i tam każdego dnia jest aktualny fragment Ewangelii i komentarz słowa do tego słowa Ewangelii, więc jestem za pan brat i na co dzień, ale w piątek jest rzeczywiście taka możliwość niezwykle wyjątkowa, bo jest to adoracja Najświętszego Sakramentu, a więc możliwość tego takiego najbardziej bezpośredniego poza Eucharystią spotkania ze Stwórcą, z Panem Bogiem, przy właśnie tej muzyce Jestem Słowem, a więc jest to muzyka grana na żywo, jest to muzyka grana na fortepianie, jest to muzyka to... ja jestem, zawsze staję przed tak trudnym zadaniem, bo chociaż na co dzień operuję słowem, to tak naprawdę trudno to wszystko zwerbalizować i ująć słowem, ale jest to muzyka nie z tej ziemi, ponieważ każdy fragment, każdy utwór jest odpowiedzią na konkretny fragment Ewangelii i konkretny fragment słowa, które, czy słów, które są zapisane w książce Jestem Słowem, czyli jest to taka muzyczno-duchowa podróż, bo z jednej strony oczywiście mamy spotkanie z Absolutem, no ale z drugiej strony w tle słyszymy muzykę, której autorem też jest sam Stwórca.
2: A na pewno masz też takie doświadczenie, szczególnie jako człowiek pracujący w mediach, gdzie dużo się dzieje z jednego projektu w drugi, z jednej rozmowy w drugą. I często jest w nas tak, że nawet jak próbujemy stanąć gdzieś z tym słowem właśnie w ciszy, to w nas grają różne muzyki, w nas dużo się dzieje i może jest tak, że w tym projekcie to, że ta muzyka odpowiada na to słowo, podprowadza nas trochę, może trochę wycisza. Udaje się dzięki temu wyciszyć ten nasz hałas.
3: Nawet nie może, ale na pewno tak jest, bo jest to rzeczywiście dzieło, które wykorzystując też te emocje, które wzbudza muzyka. Wiadomo, że muzyka, no nie bez przyczyny mówi się, że ona łagodzi obyczaje, ale ona też trafia do różnego rodzaju serc, różnego rodzaju gustów i gra też na różnego rodzaju emocjach. Natomiast muzyka, o której mówię, jest muzyką też niezwykłą. To jest w ogóle dłuższa historia, my na to nie mamy czasu, ale jest to muzyka, która jest darem, jakkolwiek mistycznie to brzmi, to po prostu jest człowiek, jest kompozytor, który otrzymał dar komponowania, otrzymał i dar słowa, i dar komponowania, czyli jest to gość, który nigdy nie chodził do żadnej szkoły muzycznej, nie ma żadnego wykształcenia muzycznego, nie posługuje się zapisem nutowym, a po modlitwie, po ciszy, po kontemplacji Ewangelii siada przy fortepianie i słowo, które właśnie usłyszeliśmy, czyli tak jak powiedziałem, konkretny fragment Ewangelii, ubiera w dźwięki. Więc jest to też pewnego rodzaju muzyka ciszy, bo ona właśnie z tej ciszy, której tak bardzo w dzisiejszym świecie nam potrzeba, ona z tej ciszy, z tej modlitwy, z tej kontemplacji Pisma Świętego powstaje. Więc dla mnie jest to taki niezwykły moment, którego niezależnie od tego, w co wierzymy i o co w tym świecie walczymy, każdy potrzebuje. W tym świecie pełnym takiego szaleństwa, wariactwa, hałasu, chaosu, i ja zachęcam do tego, żeby zrobić sobie ten moment zatrzymania.
2: My się spotykamy w Radiu Katolickim, ale jak zrozumiałam, próbujesz powiedzieć, że nawet jak masz problem z Bogiem, jak nie do końca ci to słowo w duszy gra, może nawet myślisz o sobie, ja już nie wierzę w ten Kościół, nie wierzę w tego Boga, dla takich ludzi też jest to spotkanie?
3: Moim zdaniem przede wszystkim, bo jest to naprawdę coś innego. Jest to nowy rodzaj... może to jest zbyt odważne stwierdzenie, że nowy rodzaj ewangelizacji, ale na pewno jest to nowy rodzaj adoracji, bo adoracja generalnie kojarzy nam się właśnie z tą bardzo pożądaną ciszą, bo Pan Bóg mówi do nas w ciszy, w spokoju, w chwili zatrzymania. Nie tylko oczywiście, ale wtedy najpełniej. Przynajmniej tak ze mną to działa. I ta muzyka jest właśnie muzyką ciszy, bo powstałą właśnie z tego, co w relacji z Panem Bogiem najcenniejsze, czyli w poświęcaniem Jemu czasu i z Nim spędzaniem wspólnie czasu. Przepraszam, bo telefon mi przed chwileczką kliknął, ale już jestem wyciszony. To jest właśnie ten świat, który z każdej strony próbuje się, nawet jak my chcemy się na chwilę wyciszyć, to ten świat nie odpuszcza i ten świat atakuje, ten świat kołacze, puka, dzwoni, atakuje powiadomieniami, więc tym bardziej zachęcam do tego, żeby o tę chwilę ciszy i zatrzymania powalczyć, a też wiem z własnego doświadczenia, że taka adoracja w ciszy jest wymagająca, jest trudna. Minuta, dwie, trzy, okej, okay, ale godzinę?
2: I wiesz, to nawet 15 minut
3: nawet
2: czasami to
3: nawet
2: jest ogromne
3: wyzwanie. Chciałem powiedzieć 7, że mój rekord to jest 7, kiedy jestem w stanie jakoś utrzymać ten poziom skupienia, oddania i myśli, no, ale to jest proces. Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli. No, ja się tego uczę. Byłem ostatnio na pielgrzymce na Jasną Górę i tam jedna z sióstr franciszkanek dawała takie świadectwo właśnie a propos takiego osobistego spotkania i adoracji, relacji, kiedy to też wspominała, jakie to było trudne na samym początku, że to właśnie to była minuta, dwie, trzy, albo jak bierze swoich uczniów, bo jest też nauczycielką, to dla nich chwila wytrzymania na adoracji to jest jakiś szczyt nie do zdobycia. No więc tutaj z niejako pewnego rodzaju pomocą, ale moim zdaniem dopełnieniem, przychodzi muzyka. Muzyka też niezwykła. Muzyka, która tego głosu i tej ciszy nie zagłusza. Wręcz przeciwnie. I teraz jakkolwiek absurdalnie czy nielogicznie to brzmi, to jedynym sposobem, żeby spróbować to o tym się rzeczywiście przekonać, to jest przyjście na żywo. Ja próbuję jak mogę, ale nie jestem tego w stanie słowem przekazać, bo też ta osoba, która otrzymała dar komponowania, ona pragnie pozostać anonimową. Więc teraz to brzmi tak wszystko tajemniczo, prawda, tak...
2: Ale wiesz co, to dobrze, bo my lubimy tajemnice. Lubimy odkrywać tajemnice, a ty trochę nas wpuszczasz tak, jak możemy zajrzeć czasem za drzwi przez dziurkę od klucza.
3: Wiesz co, no to dobrze, jeżeli tak to brzmi, bo jak doskonale wiemy my jako ludzie wiary, że cuda się zdarzają i po prostu dla nas, przynajmniej dla mnie jako katolika, tajemnica jest czymś, z czym ja się czuję bardzo dobrze. Chociażby tajemnicy Trójcy Świętej nie rozumiem i wiem, że jej nie zrozumiem i dobrze mi z tym. Jest to po prostu też kwestią wiary, więc tutaj mamy pewnego rodzaju takie doświadczenie. Człowiek, który otrzymuje dar komponowania, który otrzymuje dar słowa, to wszystko ma oczywiście też imprimatur Kościoła katolickiego, a więc taki glejt, który zaświadczy o tym, że każde słowo, czy wszystko, co tam się dzieje, jest w zgodzie z nauką Kościoła. Nie jest to żadna szarlataneria. To też jest bardzo ważne, bardzo istotne. Ma wszystkie możliwe glejty każdej możliwej komisji episkopatu, która takimi sprawami się zajmuje. Też błogosławieństwo kolejnego i poszczególnego, a szczególnie też tutaj warszawskiego biskupa. I to jest też na pewno ważne. I to, co pozostaje, to po prostu naprawdę przyjść. Są takie dwie formy. No jedna forma to jest właśnie forma adoracji, spotkania z... Nie, form jest właściwie więcej, ale to tak pokrótce tylko mówiąc. Ta pierwsza to taka najprostsza, to każdy może wejść na YouTube'a i wpisać Jestem Słowem i wsłuchać się i w muzykę i słowo, bo zaczęło się od słowa. Zaczęło się od daru słowa, czyli zapisywanego słowa w książce Jestem Słowem. I ta sama osoba, która otrzymała dar tego słowa, otrzymała też dar komponowania. Czyli można wejść na YouTube'a, wsłuchać się w to, nie słuchać Wolnego, który teraz próbuje

0: I jedną z takich wspaniałych spotkań, na które jeszcze raz zapraszam, to właśnie jest ta adoracja Najświętszego Sakramentu. Muzyka na żywo z oczywiście Słowem Pisma Świętego, które będę miał przyjemność czytać, a kolejną formą są koncerty, koncerty duszy, koncerty ludzkich serc tak naprawdę, które odbywają się w całej Polsce. Najbliższy będziemy mieli w Krakowie. Ja nie wiem, czy tam Radio Warszawa dociera, ale na pewno głos
1: radiowarszawa.com.pl
0: no
1: docieramy
0: właśnie
1: online.
0: Więc bardzo serdecznie zachęcam do tego, żebyśmy się spotkali najpierw w Krakowie 28 października, a potem w Sosnowcu 16 listopada.
1: A najpierw.
0: I to jest taki moment, kiedy ta muzyka jest nieco szersza, bo to już nie jest tylko fortepian, ale też dochodzą skrzypce i wiolonczela.
1: To zostawmy tajemnicę dalej.
0: Ale tutaj stawiam wielokropkę. Kończy nam się czas.
1: Tak, kończy nam się czas.
0: Oczywiście. To stawiamy tu wielokropek i to, co jest najważniejsze, żeby nie rozstawać się z Państwem poprzez wielokropek, ale z wykrzyknikiem. Piątek, 25 września, Dominikanie, służę w godzinę 20. Tych, którzy byli, bo my wracamy na służę, już tam byliśmy, to zachęcać nie trzeba. A jeśli ktoś nie był, to lepszego sposobu, żeby to, co tu wolne właśnie, pokrasznie próbuję wyjaśnić i zachęcić, żeby to poczuć na własnej skórze, a przede wszystkim we własnym sercu. Bardzo serdecznie polecam, bo naprawdę warto, więc mam nadzieję, do zobaczenia.
1: Tomek Wolny zapraszał. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.

0: Nelson Phillips. Hold on, na antenie Radia Warszawa już za chwilę wiadomości z życia kościoła, bo zbliża się 16:30.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam już dziś o godzinie 20:00. Randa Ombach.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Minęła 16:30.
3: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik zapraszam. Trwa ogólnopolskie spotkanie dyrektorów wydziałów duszpasterskich. W tym roku odbywa się ono na terenie diecezji warszawsko-praskiej. Rozmowy w Akademiku Praskim dotyczą odnowy Kościoła, realizacji programów duszpasterskich oraz kolejnych etapów synodu o synodalności. Uczestnicy, czyli księża z różnych diecezji odpowiedzialni za duszpasterstwo, poznawali także inicjatywy skierowane do małżeństw i narzeczonych, w tym spotkania małżeńskie i wieczory dla zakochanych. Inicjatywę skierowaną do małżeństw, również też tych z trudną historią, przybliża biskup Andrzej Czaja, biskup opolski.
4: To duszpasterstwo też tych małżeństw w kryzysie i związków niesakramentalnych, bo to są dwie rzeczywistości. No tutaj też mamy piękny przykład małżeństw, tej wspólnoty małżeństw Sychar, jako pozytywnie też właśnie takiego trwania, mimo iż nie jesteśmy razem, ale jednak nie lekceważymy tego przymierza, które zawarliśmy przy ołtarzu z Bogiem.
3: Rozmowy dotyczą też katechezy parafialnej. Hasło programu duszpasterskiego na nadchodzący rok brzmi Parafia wspólnotą misyjną. Klasztor Ojców Dominikanów na warszawskim Służewie przygotowuje się na wyjątkowe wydarzenie. Najbliższy piątek, 25 września o 20:00 odbędzie się tam muzyczna medytacja Jestem Słowem, zatytułowana Jezus Eucharystyczny. Inicjatywa, organizowana we współpracy z Fundacją Jestem Słowem, ma na celu stworzenie przestrzeni do głębokiego wyciszenia i modlitwy. Więcej na ten temat powiemy w wiadomościach o 17:00.
5: To się dzieje w Kościele.
3: Kobieta, która wybiera pokój. Pod takim hasłem 3 października w Kościele Świętego Klemensa w Nadarzynie odbędzie się trzeci dzień skupienia dla kobiet. Organizatorzy zapraszają kobiety w każdym wieku, także te, które doświadczyły odrzucenia, trudnych decyzji, czy zmagają się z poczuciem nieprzebaczenia. W programie znajdą się modlitwa, uwielbienie, świadectwa i konferencje. Wśród prelegentek m.in. siostra Maria Czepiel oraz siostra Małgorzata Lekan. Jedna z organizatorek, Dorota Werkowicz, mówi, że spotkanie ma być przestrzenią, w której kobiety będą mogły spojrzeć na swoją historię przez pryzmat wiary.
6: Idea jest taka, że jest to spotkanie dla każdej kobiety, również tej, której pokoju brak, po to, żeby z tym pokojem się spotkać, zaprosić go do siebie. To jest dla każdej kobiety. Świat bardzo potrzebuje dojrzałych kobiet, kobiet właśnie pełnych pokoju, pojednanych. Każda z nas ma za sobą jakąś historię, często trudną historię. Kiedy pojednamy się z tą naszą historią, z samą sobą i z Bogiem, wtedy możemy być kobietami, które niosą pokój.
3: Szczególnym momentem spotkania będzie modlitwa uwielbienia prowadzona przez Aleksandrę Jaromin.
7: Podczas uwielbienia, podczas śpiewu, podczas muzyki rzeczywiście możemy się kontaktować ze sobą w tych przestrzeniach i móc coś z tym dalej zrobić w obecności Boga.
3: Dzień skupienia 3 października w Kościele Świętego Klemensa w Nadarzynie od godziny 10 do 19. Wydarzenie jest bezpłatne, ale organizatorzy proszą, by wcześniej zgłosić swój udział na stronie parafianadarzyn.pl. Poznawanie liturgii, krótkie katechezy, kursy, modlitwa, a nawet edukacyjne gry. To wszystko można znaleźć w nowej aplikacji projektu Z Pasji do Liturgii. Aplikacja powstała z myślą o tych, którzy chcą lepiej rozumieć liturgię i bardziej świadomie w niej uczestniczyć. Jak mówi związany z projektem ksiądz Mateusz Kopa, aplikacja odpowiada także na potrzeby formacji liturgicznej wiernych.
8: Jak w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną powiedział Dawid Makowski, który jest naszym tutaj głównym koordynatorem projektu Z Pasji do Liturgii, aplikacja jest wyjściem naprzeciw życzeniu papieża Leona XIV odnośnie do formacji liturgicznej wiernych. Chcemy poprzez nią dotrzeć do wszystkich, którzy tylko mają pod ręką telefon czy tablet. Przez szeroką ofertę naszej aplikacji pragniemy przedstawić każdemu misterium liturgii, tak aby jeszcze świadomiej, pełniej i czynniej w niej uczestniczyć.
3: W aplikacji znalazły się m.in. kursy, materiały formacyjne, treści dotyczące mszy świętej oraz propozycje dla osób zaangażowanych w służbę liturgiczną. Aplikacja Z Pasji do Liturgii jest obecnie dostępna na urządzenia z systemem Android w sklepie Google Play. Wersja na urządzenia Apple jest jeszcze przygotowywana. Twórcy zapowiadają także kolejne aktualizacje i nowe treści.

0: Bull and the Gang Celebration na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Na Bielanach trwają już bielańskie dni sztuki, które rozpoczęły się 18 września, ale spokojnie potrwają do 27 września. To koncerty, warsztaty, wystawy, spacery, ale także spotkania czy targi. Również aktywność na powietrzu. Wiele się dzieje. Warto spojrzeć na harmonogram, bo on jest rozbudowany. Dziś chociażby trwają już warsztaty malarskie, taki plener na sztalugach dla dzieciaków przy ulicy Schregera, ale jutro o 16 pani Magdalena Kobieracka i warsztat monotypii barwnej pod nazwą Okno na sztukę. To jest miejsce aktywności lokalnej przy ulicy Kasprowicza 14. Obowiązują zapisy. W czwartek pani Joanna Parulska-Ciuk zaprasza do otwartej pracowni na warsztat z tempery jajowej. To jest ulica Zjednoczenia 48. Również trwają zapisy na to wydarzenie. Tych wydarzeń jest znacznie więcej. W czwartek aż 3 spotkania, w piątek kolejne, w sobotę tutaj dzieje się bardzo dużo, 4 spotkania, w niedzielę aż 5 spotkań, więc zapraszam, drodzy, do zaznajomienia się z tematem i do uczestnictwa w bielańskich dniach sztuki, które potrwają do końca tygodnia. Wydarzenia oczywiście są darmowe. A teraz informacja dla zmotoryzowanych, jak sytuacja drogowa się przedstawia. W niektórych miejscach zatory solidne, zwłaszcza jeżeli chcemy wydostać się z centrum i jedziemy w kierunku Marek. Tu podróż z centrum potrwa 53 minuty, ponad godzinę jedziemy do miejscowości Błonie. Na Darzyn około 50 minut, podobnie też Piaseczno czy Otwock. Nieco bardziej sprawna podróż do Łomianek, 40 minut, Pruszków też. Stara Miłosna aktualnie 37 minut. Drodzy kierowcy, apeluję o cierpliwość i rozwagę.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
0: Na 106,2 FM Hania Kuzimowicz w utworze 3 razy bardziej.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: A już teraz garść informacji od naszych reporterów, bowiem w praskim akademiku trwają obrady, podczas których księża z różnych diecezji rozmawiają m.in. o dalszej recepcji synodu w diecezjach. Wśród poruszanych tematów są także wyzwania związane z duszpasterstwem małżeństw przeżywających kryzys oraz osób żyjących w związkach niesakramentalnych i o tym teraz Krzysztofa w materiale, więcej informacji w materiale Krzysztofa Flisa.
2: Trwa ogólnopolskie spotkanie dyrektorów wydziałów duszpasterskich. W tym roku odbywa się ono na terenie diecezji warszawsko-praskiej. Spotkanie dotyczyło najważniejszych zadań, które Watykan postawił przed diecezjami. Więcej o tym mówi biskup Andrzej Czaja, przewodniczący ogólnopolskiego spotkania dyrektorów wydziałów duszpasterskich.
3: Rozmawialiśmy w dwóch ważnych sprawach, mianowicie o synodzie, o synodalności, o jego recepcji, wdrażaniu. Mamy wcześniej już wydany taki dokument sekretariatu ścieżki realizacji synodu 2025-2028.
2: Jednym z głównych punktów spotkania była ocena tego, jak synod jest przyjmowany i realizowany w polskich diecezjach. Biskup Jacek Grzybowski, który z ramienia Konferencji Episkopatu Polski zajmuje się ewaluacją synodu, przedstawił polskie tłumaczenie dokumentu Zachować pamięć. Dokument wskazuje konkretne zadania, które diecezje mają wykonać w najbliższych miesiącach. O zadaniach kontynuuje biskup Andrzej Czaja.
3: Mówi o bardzo konkretnych zadaniach, jakie są w najbliższym czasie przed nami. Mianowicie powiedział, że jako przedstawiciel konferencji potrzebowałby już z naszej strony trzy rzeczy, żeby się dokonały do 31 maja w naszych diecezjach. Mianowicie najpierw będzie potrzebne sporządzenie sprawozdania, jak wygląda u nas na tym etapie recepcja synodu.
2: Kolejnym krokiem będzie spotkanie przedstawicieli kościoła lokalnego. Ma ono potrwać jeden lub dwa dni i zostać połączone z liturgią oraz nabożeństwem. Chodzi o to, żeby przygotowane sprawozdanie skonfrontować z doświadczeniem wiernych. Ich uwagi i spostrzeżenia mają pomóc w ocenie całego procesu. Diecezje mają też przygotować listy do innych kościołów, zwłaszcza sąsiednich, w których opiszą swoje doświadczenia związane z synodem i przedstawić plany na najbliższy czas, dodaje biskup Czaja.
3: To jest w nawiązaniu do tej wczesnochrześcijańskiej tradycji, że kościoły dzieliły się tym, co się u nich dzieje z innymi kościołami.
2: Wszystkie materiały trafią następnie do biskupa Jacka Grzybowskiego. Na ich podstawie Krajowy Zespół Synodalny przygotuje podsumowanie dotyczące kościoła w Polsce. Dokument ma zostać przekazany do Rzymu. Drugim ważnym tematem obrad były spotkania małżeńskie. Jerzy Grzybowski wraz z żoną przedstawili je jako jeden z narzędzi, które można wykorzystać w pracy duszpasterskiej w parafii. Sporo uwagi poświęcono małżeństwom przeżywającym kryzys oraz osobom żyjącym w związkach pozamałżeńskich, mówi na zakończenie biskup Andrzej Czaja.
3: To duszpasterstwo też tych małżeństw w kryzysie i związku niesakramentalnych, bo to są dwie rzeczywistości. No tutaj też mamy piękny przykład małżeństw, tej wspólnoty małżeństw Sychar, jako pozytywnie też właśnie takiego trwania, mimo iż nie jesteśmy razem, ale jednak nie lekceważymy tego przymierza, które zawarliśmy przy ołtarzu z Bogiem.
2: Spotkanie dyrektorów wydziałów duszpasterskich potrwa do środy. Krzysztof Flis, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Clean Bandit na antenie Radia Warszawa, za chwilę 17. I oczywiście garść newsów z kraju, ze świata.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Świecki. Tylko uczestniczący, czy może sprawujący mszę świętą, udzielający komunii, kobieta jako akolita, a może nawet świecki teolog z doktoratem, który głosi kazanie i co z modlitwą do świętego Michała Archanioła. Przed błogosławieństwem, czy już po mszy, zapraszam na ciekawą rozmowę o liturgii z księdzem doktorem Mateuszem Kielarskim. Postaramy się odpowiedzieć na najważniejsze pytania. Już dziś o 20 na 106,2 FM oraz na kanale YouTube Radia Warszawa.
3: A w tym tygodniu na 106,2 FM jesteśmy u Matki Bożej Pompejańskiej w Warszawie na Żeraniu, a w naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami
4: ksiądz Roman Kot, proboszcz parafii Matki Bożej Pompejańskiej,
5: Elżbieta Najderska, 11 lat,
6: Regina Trzcińska-Krych,
7: ksiądz Radosław Chilimoniuk, wikariusz,
8: Krystian Senoracki.
4: Zapraszamy radiosłuchaczy do uczestnictwa drogi różańcowej nocnej, która odbędzie się tym razem na Kamionku 9 października o godzinie 21.
3: A szczegóły, drodzy Państwo, już w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, pozdrawiam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
10: Kochani słuchacze, 10 lat temu pomogliście nam wyremontować studio. Dzięki temu nasze radio stało się zdecydowanie bardziej profesjonalne, ale teraz chodzi też nam o to, żeby było bardziej widzialne. Wkładamy w to bardzo dużo pracy, żebyśmy byli nie tylko słyszalni, ale też widzialni. Ale potrzebujemy w tym Waszej pomocy, ponieważ robienie zdjęć i nagrywanie filmów w warunkach, które są teraz, jest bardzo trudne.
11: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Minęła 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
12: Poważne utrudnienia w ruchu tramwajowym na Okopowej w Warszawie. Początek szczytu ONZ w Nowym Jorku. Orkiestra Kameralna Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie wraca do Japonii. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Zapraszam. Poważne utrudnienia w ruchu tramwajowym na Okopowej w stolicy. Jak informuje nasz reporter Kacper Kowalczyk, po godzinie 14 doszło tam do uszkodzenia elementu infrastruktury trakcyjnej. Przejazd ulicą Okopową został zablokowany. Na miejscu pracują ekipy pogotowia sieciowego. Tramwaje linii 1 i 22 w obu kierunkach skierowano objazdem przez Aleję Jana Pawła II, Aleję Solidarności i Towarową. Zmienioną trasą kursuje również linia 27. Dla pasażerów uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Nie wiadomo jeszcze, kiedy normalny ruch tramwajowy na Okopowej zostanie przywrócony.
13: To są wiadomości Radia Warszawa.
12: Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres ostrzegł przed pogłębiającymi się podziałami na świecie oraz zagrożeniem nowych technologii. Guterres wygłosił przemówienie rozpoczynające debatę generalną 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
14: Przedstawiciele prawie 200 krajów przybyli do Nowego Jorku na szczyt ONZ, który tradycyjnie rozpoczął sekretarz generalny tej organizacji. Podziały się powiększają, pęknięcia stają się kanionami. W ciągu ostatniej dekady wojny wybuchały z poważnymi konsekwencjami i niewypowiedzianym okrucieństwem. W pierwszym dniu debaty głos zabierze kilkudziesięciu polityków. Jednym z nich będzie prezydent Donald Trump, który przy okazji wizyty w Nowym Jorku spotka się z przywódcami Wielkiej Brytanii, Japonii, Ukrainy i Wenezueli. Podpisze też trójstronne porozumienie z premierami Danii i Grenlandii, którzy mają nadzieję na zakończenie sporu o przyszłość wyspy. W Nowym Jorku jest także delegacja Iranu. Niewykluczone, że dojdzie do spotkania z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych, choć nie wiadomo, czy z samym Donaldem Trumpem.
13: To się dzieje lokalnie.
12: Po zeszłorocznym występie podczas Expo w Osace Orkiestra Kameralna Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie powróciła do Japonii. Tym razem na trasie muzyków znalazły się Komono, Tałaka i Hiroshima, mówi rektor uczelni Tomasz Sztral.
8: To jest piękny cykl zatytułowany Tournée dla pokoju. Obejmuje 4 koncerty symfoniczne, gdzie solistą będzie Krzysztof Wierciński, nasz student, uczestnik konkursu chopinowskiego. Bym powiedział tak, jeszcze nigdy promocja naszych studentów nie była tak uwypuklona, no ale ja uważam, że inwestycja w promowanie polskiej kultury, no Chopin jest naszą narodową marką. Uniwersytet nosi imię Fryderyka Chopina. Gramy muzykę Chopina, ale gramy również muzykę japońską. W Japonii również odbędzie się konferencja naukowa na ten temat.
12: Tournée potrwa do 27 września.
13: To się dzieje w kościele.
12: Klasztor Ojców Dominikanów na warszawskim Służewie przygotowuje się do wyjątkowego wydarzenia duchowego, ale i artystycznego. W najbliższy piątek, 25 września, odbędzie się muzyczna medytacja Jestem Słowem, zatytułowana Jezus Eucharystyczny. Centralnym punktem wieczoru będzie wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu, połączone z czytaniem oraz rozważaniem Pisma Świętego. Tak mówił w Radiu Warszawa zaangażowany w organizację wieczoru dziennikarz Tomasz Wolny.
15: To muzyka nie z tej ziemi, ponieważ każdy fragment, każdy utwór jest odpowiedzią na konkretny fragment Ewangelii i konkretny fragment słowa, które, czy słów, które są zapisane w książce Jestem Słowem. Czyli jest to taka muzyczno-duchowa podróż. Bo z jednej strony oczywiście mamy spotkanie z Absolutem, no ale z drugiej strony w tle słyszymy muzykę, której autorem też jest sam stwórca.
12: Wydarzenie w najbliższy piątek u Ojców Dominikanów na Służewie, a Tomasz Wolny przeczyta wybrane fragmenty Ewangelii.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
18: Mówiłem, że pokropi. No mówiłem, a tak naprawdę całkiem solidnie leje aktualnie. Tak to wygląda. Pytanie, jak długo? Mokro, przynajmniej u nas na Pradze Północ. No i chłodno. Temperatura odczuwalna to ledwie 12 stopni. Minimalna temperatura w ciągu najbliższych kilkunastu godzin to 7,5 stopnia Celsjusza. Jutro trochę więcej słońca niż dzisiaj. Delikatnie też cieplej, no ale w czwartek będzie mocno deszczowo. Idzie jesień. Niestety, cóż zrobić?
16: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
13: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
18: No cóż można zrobić? Można zrobić, zaparzyć sobie herbatę, ubrać się nieco cieplej, pamiętać o tym, że parasolka się przyda coraz częściej, ale spokojnie, ciepło wróci, w niedzielę będzie 20 stopni, przez pierwszych kilka dni przyszłego tygodnia też ma być ciepło. Ja was ciepło witam na antenie Radia Warszawa, będę z wami do godziny 18, Bartłomiej Graczak. Kłaniam się nisko i zapraszam na początek godziny 17, Bajm i Biała Armia.

0: Oceana Cry Cry na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Solidnie popadało, ale na szczęście u nas już się ta ulewa taka błyskawiczna zakończyła, choć grzmi, jeszcze grzmi. Dziś, moi drodzy, dzień bez samochodu, trwa bowiem Europejski Tydzień Mobilności. Warszawa zachęca do zostawienia aut w garażu lub na parkingu. I co, udało się to dziś zrobić? Udało się zostawić samochód w domu i go nie używać? No, mi tak połowicznie, muszę przyznać, bo owszem, swój zostawiłem, ale cudzego używałem. Mianowicie tak, taksówką jechałem i to dwa razy, ale no cóż, tak to jest czasami, że bez auta ani rusz. Czy wam się udało dzisiaj komunikacją miejską jeździć i do pracy, i z pracy? No, jeśli chodzi o mnie, będę wracał autobusem do domu, już nie będę porywał się na taksówkę, ale to wynikało tylko i wyłącznie z tego, że miałem spotkanie za spotkaniem i jakoś tak gęsto się zrobiło i to tylko ta taksówka mogła mnie dziś uratować. No i tak było właśnie. Przyznaję się bez bicia do tego, że bez samochodu dzisiaj się nie udało, ale no bez swojego samochodu się udało. A jak w waszym przypadku? Czy udało się ograniczyć? Czy w ogóle nie używać dziś samochodu? Mam nadzieję, że tak. Dziś bowiem dzień bez samochodu. Komunikacja miejska jest darmowa. A propos samochodów, sprawdzam, jak sytuacja drogowa. Korkuje się w kierunku Łomianek. Aktualnie 3 kwadranse należy zaplanować na tę podróż z centrum Warszawy. Podobnie też na Darzyn, Piaseczno. Około 50 minut jedziemy z centrum do Konstancina. Ponad 50 do Otwocka. Stara Miłosna. Tutaj dość sprawnie, około 36 minut. Korkują się Jerozolimskie. Między innymi Wał Miedzeszyński. Tutaj Wybrzeże Kościuszkowskie również się korkuje w stolicy. Uważajcie, drodzy, na te zatory. Przede wszystkim apeluję o cierpliwość i rozwagę. Aktualnie na drogach może być ślisko. Dziś córka byłego prezydenta się o tym boleśnie przekonała.

0: żywy na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Morfodynamika koryta Wisły w Warszawie i jej znaczenie dla warunków eksploatacji.

i za zmian zagospodarowania terenów wybranych ulic w Warszawie w kontekście realizacji linii metra to praca magisterska autorstwa magistra już Michała Marynowskiego. W sumie zgłoszono 44 prace, nagrodzono 8, 2 nagrody główne i 6 wyróżnień. Gratulacje!

0: Don't Leave Me on the Dance Floor na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: 14,5 tysiąca zgłoszeń dotyczących obecności dzików w Warszawie i 159 ataków. To są dane lasów miejskich zgromadzone do końca lipca tego roku i tylko w Warszawie. Na wniosek władz miasta Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę umożliwiającą odstrzał dzików stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. I tę decyzję Sejmik Województwa Mazowieckiego dziś podjął. I to jest dość ważna informacja, bowiem nie będzie już limitu, jeśli chodzi o ograniczenie populacji dzików. Uchwała została podjęta większością, zdecydowaną większością głosów, bo za takim rozwiązaniem głosowało 37 radnych przy jedynie 2 głosach sprzeciwu i 4 głosach wstrzymujących się. To jest uchwała dotycząca ograniczenia populacji dzików w Warszawie przyjęta dziś, no niemal jednogłośnie, która pozwala na redukcję bez określenia z góry liczby zwierząt do odstrzału. Wiemy, że to było wyraźne ustawowe, prawne ograniczenie. Teraz to zostało zdjęte mocą uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

0: Radia Pospieszalska Modlitwa Form.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: Teraz o innej decyzji władz lokalnych, a w zasadzie o skutkach tej decyzji, bowiem minęły, drodzy, już 3 miesiące od wprowadzenia nocnej prohibicji w Warszawie. Władze miasta, choć długo zwlekały przed tym zakazem, dziś chwalą się jego efektami, bowiem okazuje się, że po pierwszych 3 miesiącach obowiązywania ograniczenia sprzedaży alkoholu na terenie całego miasta służby zauważyły poprawę w statystykach dotyczących bezpieczeństwa. Mniej jest interwencji zarówno Straży Miejskiej, jak i Policji. Od 1 czerwca obowiązuje ten zakaz. Okazuje się, że nie zaobserwowano również upadku sklepów. Nie ma wcale upadku sklepów, nie pojawiają się też jakieś nielegalne miejsca, w których można zakupić alkohol. Same pozytywy. Dlaczego dopiero teraz? No i jeszcze rzut okiem na sytuację drogową. Tu nieco lepiej, ale wciąż ciasno na wielu drogach. Jeżeli chcemy wydostać się z centrum Warszawy, jedziemy do Marek, musimy zaplanować 40 minut. Podobnie też sytuacja ma się, jeżeli jedziemy do Starej Miłosnej. Dłużej, 50 minut jedziemy do Piaseczna, do Konstancina czy Otwocka. 3 kwadranse do Nadarzyna, Łomianki, aktualnie to z centrum Warszawy. Podróż trwająca 40 minut, Pruszków 36. Cierpliwości i rozwagi.

0: Agnieszka Chylińska. Kiedyś do ciebie wrócę.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: Właśnie tak mogą powiedzieć, dzwoniąc do bliskich, pasażerowie, którzy korzystają dziś z linii S3 albo S4 SKM-ki podmiejskiej, że kiedyś wrócą na pewno, nie wiadomo czy na czas, bowiem z przyczyn technicznych występują utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S3 oraz S4. S3 to jest trasa lotnicza Chopina Legionowo, S4 to jest Piaseczno, Legionowo Zegrze Południowe, więc apeluję o cierpliwość. Ona się przyda szczególnie dzisiaj, jeżeli korzystacie. Ale na osłodę powiem tak szybko, że osoby po 60 roku życia będą mogły jesienią podróżować pociągami PKP Intercity z kolei za symboliczną kwotę, bowiem przewoźnik ogłosił akcję Podróż za dychę dla seniora. No, tyle dobrego.

0: Aleksandra na antenie.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: A Wojtek w studiu.
2: Jestem. Dobry wieczór. Już mówię, choć nie wiem, czy można tak mówić o tej porze.
0: Zawsze przy tej okazji, kiedy się prezenterzy dzisiaj zmieniali, byli pytani o to, czy udało się dzisiaj nie skorzystać z samochodu, skoro mamy dzień bez samochodu.
2: Absolutnie w dzień bez samochodu jeżdżę samochodem. Nawet dwoma dzisiaj nawet jeździłem.
0: Ty to jesteś.
2: Z czego jednym na ON, a drugi na PB.
0: No powiem tak, ja swoim nie jeździłem.
2: A ja jeździłem.
0: Swoim nie, ale powiem tak, innym tak.
2: Swego czasu, jak bardzo dużo jeździłem komunikacją miejską, to zawsze miałem bilet miesięczny albo kwartalny i nigdy nie mogłem skorzystać z tego dnia. Dzisiaj mógłbym skorzystać, ale nie skorzystałem z premedytacją.
0: Ja w każdym razie pięknie Państwu dziękuję za wspólne popołudnie i biegnę do autobusu.
2: Samochód
0: dziś...
2: to coś wspaniałego.
0: Tak, biegnę do autobusu, dziś za darmo można wrócić do domu, co niniejszym czynię. Dziękuję i do usłyszenia.
2: A ja zostaję.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Już jutro wyjątkowy program w Radiu Warszawa. Mazowsze na stole. Zaprosimy Państwa do sadu w Bilkówku koło Grójca. Tam posmakujemy najlepszych potraw związanych z owocami regionu. Opowiemy o tradycyjnej kuchni, będą też przepisy. Do kulinarnego podróżowania po Mazowszu zaprasza Kacper Kowalczyk. Słyszymy się jutro od 8.40.
5: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
6: Anna Murawska, od 30 lat żona i mama 6 dzieci.
7: Paweł Zuchniewicz, szczęśliwy mąż już od 40 lat i ojciec 3 córek, a także dziadek 6 wnucząt. Jesteśmy pasjonatami Bożego pomysłu na życie, jakim jest małżeństwo.
6: Zapraszamy na radiowy kurs małżeński.
7: Ślubuję Ci miłość.
6: Naszymi gośćmi będą małżeństwa, a także eksperci, którzy pomogą nam czynić nasze małżeńskie życie jeszcze piękniejszym. Już jutro, po 22. Zapraszamy.
7: Paweł Zuchniewicz
6: i Anna Murawska.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
9: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci wyjątkowy wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, który mówi: mamy plan na sukces, a także alarm dla Polski. Robi się naprawdę niebezpiecznie. Polecam Sieci, Jacek Karnowski.
10: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
3: Po reklamie.
2: Tu Radio Warszawa 106,2 FM, minęła 18.
11: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Michał Koźlik, zapraszam. Zaczynamy od poważnych utrudnień, które wystąpiły po południu na ulicy Okopowej w Warszawie. Chodzi o utrudnienia tramwajowe. Jak poinformował nasz reporter Kacper Kowalczyk, doszło tam do uszkodzenia elementu infrastruktury trakcyjnej. Przejazd ulicą Okopową został zablokowany, a na miejscu pracują ekipy pogotowia sieciowego. Tramwaje linii 1 i 2 w obu kierunkach skierowano objazdem przez Aleję Jana Pawła II, Aleję Solidarności i Towarową. Zmieniono trasę również linii 27. Dla pasażerów uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Nie wiadomo jeszcze, kiedy normalny ruch tramwajowy na Okopowej zostanie przywrócony. A dziś komunikacją miejską w Warszawie jeździmy za darmo. 22 września to dzień bez samochodu. Tak przypominał kilka dni temu rzecznik ZTM-u Tomasz Kunert.
12: 22 września, dzień bez samochodu. Przejazd autobusami, tramwajami, metrem, SKM-ką bezpłatny. Bezpłatne także korzystanie z parkingów P+R.
11: Bram bramki do metra są otwarte. Inaczej działają też automaty biletowe.
12: Bramki metra będą opuszczone. Automaty biletowe w pojazdach nie będą sprzedawały biletów krótkookresowych, takich, które są od razu skasowane. Można naładować kartę biletem długookresowym.
11: Bezpłatna komunikacja obejmuje pierwszą i drugą strefę biletową. Dzień bez samochodu to część Europejskiego Tygodnia Mobilności, który zachęca do wybierania transportu publicznego zamiast samochodu. W akcję włączają się też Koleje Mazowieckie. Pasażerowie jadą za darmo pociągami i autobusami przewoźnika na odcinku Modlin, lotnisko Modlin. Biletów nie muszą kupować również podróżujący pociągami i WKD. Przejazdy są dziś darmowe na całej linii. Był bohaterem powstania listopadowego, a także weteranem kampanii napoleońskich. Na Grochowie ma powstać pomnik generała Franciszka Rzymirskiego. Za inicjatywą upamiętnienia uczestnika walk o Olszynkę Grochowską stoi Izba Pamięci Tradycji Grochowa. Sylwetkę generała Rzymirskiego w poranku z Radiem Warszawa przybliżał przedstawiciel Michał Teodorowicz.
13: Wyjątkowa persona, bohater nasz z walk z powstania listopadowego, bronił podejścia do Warszawy przed armią rosyjską w bitwie o Olszynkę Grochowską, w której został śmiertelnie ranny. Zaczynał już w insurekcji kościuszkowskiej, podróżował potem po całym świecie, wylądował w Santo Domingo i jako jenie trafił na Jamajkę. Przez Stany Zjednoczone wracał do Europy, walczył w kampaniach Napoleona.
11: Pomnik ma stanąć przy ulicy Opinogórskiej. Klasztor Ojców Dominikanów na warszawskim Służewie przygotowuje się do wyjątkowego wydarzenia religijnego, ale także artystycznego. W najbliższy piątek, 25 września, odbędzie się tam muzyczna medytacja Jestem Słowem. Centralnym punktem będzie wieczorne wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu połączone z czytaniem Pisma Świętego. Mówił w Radiu Warszawa dziennikarz zaangażowany w organizację tego dnia Tomasz Wolny.
14: To muzyka nie z tej ziemi, ponieważ każdy fragment, każdy utwór jest odpowiedzią na konkretny fragment Ewangelii i konkretny fragment słowa, słów, które są zapisane w książce Jestem Słowem. Czyli jest to taka muzyczno-duchowa podróż, bo z jednej strony oczywiście mamy spotkanie z Absolutem, no ale z drugiej strony w tle słyszymy muzykę, której autorem też jest sam stwórca.
11: Wydarzenie już w najbliższy piątek w klasztorze Ojców Dominikanów na warszawskim Służewie. Fragmenty Ewangelii w czasie tego wieczoru przeczyta właśnie Tomasz Wolny.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
17: Ale nam się w pogodzie porobiło. Grad, deszcz, wichury, nigdzie ulice zalane. Nawet ta, którą ja szedłem, była zalana po kostki albo, jak kto woli, po zderzaki samochodowe. 13,8 stopnia Celsjusza w Warszawie, prawie 14, tyle samo Pruszków, Ołtarze w Błoniu, w Teresinie, w Baranowie, w Miedniewicach i w Domosinie. 15 stopni, 14 w Stanisławowie, wiatr słaby zmienny, a ciśnienie spada 1006 i trochę hektopaskali.
15: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
17: Gorąco jeszcze będzie. Synoptycy mówią, że to dopiero weekend przyniesie nam temperatury powyżej 20 stopni. Jeśli ktoś oczywiście uważa, że 20 stopni to gorąco. 5 po 18 to wiem na pewno. Ja nazywam się Wojciech Dąbrowski i witam serdecznie. Bądźcie razem z nami po 18. Między innymi George Ezra już za chwilę przyniesie nas do stolicy Węgier. I będzie także dobre słowo na pewno.

0: prawie 13 minut po godzinie 18. Gdzie są korki w stolicy? Ano są między innymi na ulicy Połczyńskiej, na ulicy Wolskiej, na ulicy Aleja Solidarności, czyli jeden ciąg, ten jeden ciąg od Błonia w kierunku Starej Pragi. Stoimy na wielu odcinkach ciasno, także już w tym momencie na S8 w kierunku Marymontu, tak mniej więcej od Powązkowskiej już robi się bardzo ciasno, czyli tak na odcinku od cmentarza wojskowego w kierunku Żoliborza. Utrudnienia w Olejach Jerozolimskich na odcinku i Ochockim, i Centralnym, ciasno na Pięknej, ciasno na Prostej. Utrudnienia także na Wawelskiej. Już korek tworzy się tak naprawdę od Grzymały Sokołowskiego i od Grójeckiej, już taki dosyć intensywny w kierunku pomnika lotnika, po zapomnikiem lotnika trochę luźniej, most Łazienkowski także lekko zakorkowany. Ciasno w tym momencie na obwodnicy Warszawy, czyli na S2. Utrudnienia napotkamy także już w tym momencie na generała Sikorskiego. Tu korek w stronę Sobieskiego.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Wieczór w dobrym masażu z Radiem Warszawa na 106,2 FM, na zegarze 20 minut po 18. To dobry czas na dobre słowo, zatem posłuchajmy.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 5. Kultura potęgi, a cywilizacja miłości. Punkty 186 i 187. Cywilizacja miłości w erze cyfrowej. Kiedy święty Paweł VI wprowadził wyrażenie cywilizacja miłości, świat był naznaczony zimną wojną, wyścigiem zbrojeń i głębokimi nierównościami gospodarczymi. W tym kontekście Kościół wskazywał alternatywną drogę wobec ideologicznego przeciwstawienia systemów, ukazując ład społeczny, w którym sprawiedliwość i miłosierdzie splatają się ze sobą, a miłość staje się zasadą organizującą życie gospodarcze, polityczne i kulturalne. Dzisiaj trzeba nam z nową mocą podjąć tę wizję. Cywilizacja miłości nie jest naiwną utopią, lecz wymagającym projektem. Polega ona na przekładaniu miłosierdzia na struktury sprawiedliwości, na nadawaniu braterstwu kształtu instytucjonalnego oraz na uznaniu drugiego, czy to osoby, czy narodu, za niezbędnego sojusznika w budowaniu dobra wspólnego. Jak przypomniała nam encyklika Fratelli Tutti, jedynie ta miłość społeczna zdolna stać się kulturą i normą może zrodzić stabilny ład międzynarodowy, przemieniając współistnienie z samej tylko uzbrojonej koegzystencji we wspólnotę przeznaczenia. Dzisiaj, w kontekście przełomu cyfrowego, intuicja ta nabiera jeszcze większego znaczenia. Sieci cyfrowe, zglobalizowana gospodarka i rozwój AI tworzą coraz gęstsze powiązania, łącząc w czasie rzeczywistym decyzje podejmowane w jednym miejscu ze skutkami, jakie wywołują one gdzie indziej. Dlatego nadal aktualne pozostają słowa Soboru Watykańskiego II o rosnącej współzależności między narodami. Dobro wspólne nabiera coraz bardziej wymiaru powszechnego, wraz z prawami i obowiązkami obejmującymi całą rodzinę ludzką. Projekt cywilizacji miłości podejmuje tu zasadnicze zadanie przemiany tej wymuszonej współzależności w solidarność zamierzoną i świadomie wybieraną. Jest to kryterium ukierunkowujące procesy technologiczne. Nie wystarczy, aby AI czyniła nas bardziej wydajnymi albo lepiej połączonymi. Powinna służyć budowaniu tej powszechnej rodziny ludzkiej ze wspólnymi prawami i obowiązkami, w której cyfrowa bliskość staje się rzeczywistą okazją do spotkania i wzajemnej troski.

0: 35 minut po godzinie 18.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Przyznam szczerze, lubię Sylwię Grzeszczak, lubię jej głos i jej piosenki są naprawdę, naprawdę, i jeszcze raz to powiem, naprawdę ciekawe. A to akurat były latawce. Jednym okiem patrzę za okno i tak się zastanawiam, czy te czarne, no może bardzo ciemno szare bądź stalowe chmury coś jeszcze przyniosą wyjątkowego i coś spadnie z nieba. Na razie tylko płyną dosyć szybko. Może tak jak te latawce, o których śpiewała Sylwia Grzeszczak. Wiem natomiast na pewno, co przynoszą kolejne dni, co przyniosą kolejne dni. No prawie jestem tego pewny. 150 tysięcy złotych, taki jest cel, aby zebrać i wyremontować studio emisyjne Radia Warszawa. Starsi pracownicy Radia Warszawa widzieli te studio, jakie wyglądało wcześniej. Mówię tu o sobie. Państwo na pewno kojarzycie, że już trochę tutaj jestem w tym radiu. Pamiętam, jak wyglądało wcześniej, jeszcze wcześniej. Teraz no, nie wygląda najgorzej, ale no już pewne sytuacje sprawiły, że studio trzeba wyremontować, bo tu i ówdzie nasze wygłuszacze odpadają, tu i ówdzie są podrapane. Nie wiem dlaczego. Warto zatem pomóc i wpłacić na konto Radia Warszawa. radiowarszawa.com.pl. Tam możecie Państwo znaleźć wszelkie informacje dotyczące naszej radiowej zbiórki. Zbiórka na nowe studio Radia Warszawa. 65 605 11. Chyba było 59 wczoraj, jak mówiłem, tak mi się przynajmniej wydaje. Czyli mamy do celu, pozostało już tylko 43% całej kwoty. Dziękujemy między innymi pani Agnieszce, Alicji, Beacie, Pawłowi, Annie, Agnieszce czy Barbarze, ale nie tylko, bo oczywiście także i między innymi parafie nas wspierają. No i wy, drodzy słuchacze Radia Warszawa, nas wspieracie, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Strona radiowarszawa.com.pl. Tam wszelkie informacje można znaleźć, a jak ktoś nie korzysta, niech przyjdzie, odwiedzi na Floriańską 3 w godzinach pracy sekretariatu Radia Warszawa. Wszystko się dowie na miejscu, tu u nas. I dziękujemy wszystkim, którzy już wsparli. Jak możecie, dołączcie do zbiórki. Pomóżcie nam zrobić, jak to my mówimy, kolejny krok.

Keith Green w Radiu Warszawa na 106,2 FM o miłości, jak zwykle Love in My Heart. Między innymi ten tekst słyszeliśmy za 12 minut 19.

0: Przytulnie Życie i Krzysztof Krawczyk za minutę, godzina 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: A w tym tygodniu na 106.2 FM jesteśmy u Matki Bożej Pompejańskiej w Warszawie na Żeraniu, a w naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami
3: ksiądz Roman Kot, proboszcz parafii Matki Bożej Pompejańskiej,
4: Elżbieta Najderska, 11 lat,
5: Regina Trzcińska-Krych,
6: ksiądz Radosław Chilimoniuk, wikariusz,
7: Krystian Senoracki.
3: Zapraszamy radiosłuchaczy do uczestnictwa drogi różańcowej nocnej, która odbędzie się tym razem na Kamionku 9 października o godzinie 21.
2: A szczegóły, drodzy Państwo, już w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, pozdrawiam.
8: Kiedy ksiądz Jan Kaczkowski tworzył hospicjum Świętego Ojca Pio w Pucku, nie wiedział, że niedługo sam będzie otrzymywał w nim specjalistyczną pomoc i odejdzie z tego świata, chorując na raka.
9: Ksiądz Jan był wymagający na pewno, był otwarty, serdeczny, był porządnym księdzem.
8: Dziś po 22 zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu z hospicjum Świętego Ojca Pio w Pucku. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchacze w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
10: Jedna decyzja i życie może zmienić się na zawsze. Wsiadasz za kierownicę po alkoholu albo pod wpływem innych substancji psychoaktywnych? Ryzykujesz nie tylko swoje życie. Na drodze odpowiadasz także za życie i zdrowie innych. Nie ryzykuj. A jeśli alkohol lub inne substancje stają się problemem, nie bój się poprosić o pomoc. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.
1: Po reklamie.
0: Minuta po 19.
11: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
12: Za 3 dni papież wyruszy do Francji. Jego wizyta budzi tam dużo większe zainteresowanie niż poprzednie. Arcybiskup Gallagher przypomina o niesłabnącej aktualności orędzia pojednania polskich i niemieckich biskupów. Watykan zaprasza na seminarium o spowiedzi. Dołączyć może każdy, także online. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. W piątek Leon XIV rozpocznie 4-dniową podróż apostolską do Francji. Zainteresowanie jego wizytą rośnie cały czas, tym bardziej, że od ostatniego spotkania z papieżem w stolicy kraju minęło 18 lat, a w międzyczasie w kraju nastąpiły przemiany, w wyniku których wiele osób powraca dziś do Boga i duchowości. Mówi o tym kardynał François Bustillo w wywiadzie dla francuskiego dziennika Le Figaro.
13: Posługujący na Korsyce kardynał odnosi się do przemian, które już teraz dokonują się we Francji. W 2008 roku na mszę z Benedyktem XVI przyszło w Paryżu 250 tysięcy wiernych. Tym razem na papieskiej mszy będzie co najmniej 600 tysięcy osób. Widać ewolucję, przejście od nieobecności Boga czy wręcz wrogości względem religii do zainteresowania wszystkim, co dotyczy wiary i Boga. Bycie katolikiem nie jest już zagrożeniem, lecz atutem, mówi. Jego zdaniem Leon XIV, w odróżnieniu od Franciszka, który wolał peryferię, świadomie zwraca się do krajów o długiej tradycji chrześcijańskiej. Czuje, że rodzi się w nich pragnienie i że już teraz dochodzi do pewnego przebudzenia.
12: W ambasadzie Polski przy stolicy apostolskiej odbyła się prezentacja książki Przebaczamy i prosimy o przebaczenie, która powstała jako owoc ubiegłorocznej konferencji na Uniwersytecie Gregoriańskim w 60. rocznicę historycznego listu polskich biskupów do biskupów niemieckich. W spotkaniu wziął udział m.in. szef watykańskiej dyplomacji arcybiskup Paul Richard Gallagher, który podkreślił, jak ważny pozostaje dziś ten gest polskiego episkopatu sprzed lat.
14: Słowa przebaczamy i prosimy o przebaczenie wypowiedziane w Europie, wciąż głęboko naznaczonej ranami wojny, również dzisiaj zachowują szczególną siłę i aktualność. Przypominają nam one, że pojednanie rodzi się nie z zapominania o przeszłości, lecz ze zdolności do zmierzenia się z nią w prawdzie, z odwagą i ufnością, otwierając się na szczery dialog. Ta publikacja jest także zaproszeniem do refleksji nad wartością tego świadectwa dla teraźniejszości i przyszłości.
12: Watykańska Fundacja Józefa Ratzingera Benedykta XVI ogłosiła tegorocznego laureata Nagrody Ratzingera. Został nim profesor John Cavadini, teolog z University of Notre Dame w Stanach Zjednoczonych, specjalizujący się w teologii patrystycznej, a szczególnie w myśli świętego Augustyna.
14: Nagroda przyznawana przez Fundację Watykańską za wybitne osiągnięcia naukowe i publikacje zostanie wręczona przez papieża Leona XIV 19 grudnia w Pałacu Apostolskim w Watykanie. Sam laureat zaznaczył, że swoją pracę teologa rozumie jako powołanie do jednoczesnego służenia Kościołowi i nauce.
12: Z kolei Penitencjaria Apostolska zaprasza chętnych z całego świata do udziału w seminarium na temat spowiedzi. Odbędzie się ono w dniach 23 i 24 października w Rzymie, ale będzie można uczestniczyć w nim także online. Tematem wykładów będzie skruszone serce.
11: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Pięć minut po godzinie 19. Po godzinie 19 mamy już tylko 13 stopni w Warszawie, czyli 1 stopień mniej, tak co godzinę? 1 stopień? Nie, chyba. 12 w Ołtarzewie, 11 w Pruszkowie, 11 w Boruczy. Jeśli chodzi o ciśnienie, to te rośnie. 1006,5 hektopaskali już w tym momencie. Rośnie także wilgotność. Gdzieniegdzie w stolicy kropi deszcz, ale tylko gdzieniegdzie, na szczęście. Już 6 po 19. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie. Rich Mullins już za chwilę, będzie Daria Zawiałów, będzie Run Kidding, między innymi. No i będzie także audycja Zamki Obiegi, Janusz Zalewski. Zapraszam, bądź, przepraszam, razem z nami.

0: 13 minut po godzinie 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Jest w Świebodzinie, jest w Rio de Janeiro, nie tak dawno powstała figura Matki Bożej, ale nie w Świebodzinie, ani nie w Rio de Janeiro, ale też piękna, wysoka, taka, do której można podejść, a nawet wejść do środka. No i przede wszystkim pomodlić się, ale to nie jedyne takie miejsce ciekawego, może bym powiedział, kultu w brazylijskim miasteczku. Cruz Alta rozpoczęła się budowa monumentu, który według lokalnych władz ma być najwyższym na świecie. Konstrukcja ma wysokość 102 metrów i ma przyciągnąć turystów i pielgrzymów, bo ta konstrukcja to będzie krzyż. Także ma pobudzić lokalną gospodarkę. Koszt inwestycji szacowany jest obecnie na blisko 30 milionów reali, czyli około 22 milionów złotych. Projekt już wzbudza kontrowersje, no bo chodzi o pieniądze oczywiście. Wokół budowy krzyża splatają się argumenty gospodarcze, polityczne czy historia samego przedsięwzięcia. Tak jak wszędzie, gdzie coś dużego jest budowane. Także i tutaj, także i tam. To znaczy w Brazylii, w Cruz Alta. Różne są na to zapatrywane.

0: 23 minuty po 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Jak ten czas szybko leci, 23 minuty po 19, a wydaje mi się, że dopiero co zaczynałem spotkanie dzisiaj z Państwem, ale patrząc chociażby na ten utwór Anna Kittinga, Love in Each Day, wydaje się, że nagrany wczoraj, to już 26 lat, jak pojawia się na naszych antenach. Za kilkanaście minut na naszej antenie audycja Zamki Obiegi, którą przygotowuje Janusz Zalewski, natomiast po godzinie 20 na naszej antenie w studio Radia Warszawa. W studiu emisyjnym Radia Warszawa, w tym, które mam nadzieję z Państwa pomocą już niedługo będziemy remontować. To w tym momencie zachęcam do tego, aby wejść na naszą stronę radiowarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Pomóż w remoncie studia emisyjnego Radia Warszawa. No i można tam oczywiście wspomóc nas współtworzyć Radio Warszawa. I w tym właśnie studiu, jeszcze przed remontem, pojawi się Rando Bach. Dziś gośćmi audycji Czas Wspólnot będą członkowie wspólnoty Genezaret. No to zapraszam po 20. Posłuchamy, co ciekawego w tej wspólnocie.

0: Zamknij obieg.
1: Zamknij obieg to nowy cykl w Radiu Warszawa, w którym będziemy rozmawiać o gospodarce obiegu zamkniętego i będziemy patrzeć, jak zamykanie tego obiegu wygląda w poszczególnych aspektach naszego życia. Dziś jest z nami pani doktor inżynier Agnieszka Sznyk, prezes Instytutu Innowo. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jesteśmy dziś na warszawskim Muranowie. Mamy wokół siebie piękną, stołeczną jesień, ale nie zawsze ta jesień tak wyglądała jak teraz. Inaczej było w 1939 roku, kiedy przeżywaliśmy bombardowania stolicy. Stolica przeżywała dramatyczne sceny II wojny światowej. Inaczej było też w 1944 roku podczas Powstania Warszawskiego. W efekcie tych wszystkich wydarzeń stolica legła w gruzach, ale te gruzy po wojnie wykorzystano, zbudowano na nich i z nich między innymi to miejsce, w którym jesteśmy, czyli warszawski Muranów. Czy można powiedzieć, że wtedy w tym aspekcie miasto Warszawa stosowało gospodarkę obiegu zamkniętego?
2: No jak najbardziej. Wykorzystywano wszystko, co się dało, tak? Elementy, które miało społeczeństwo dookoła siebie, starało się wykorzystać, nic się nie marnowało. No zresztą spójrzmy nawet na meble, nie wiem, 17-18 wieczne, tak? One do dzisiaj są, można z nich korzystać i są bardzo trwałe. A zobaczmy, jakiej jakości są teraz meble, które kupujemy, tak? W supermarketach. Także no, kiedyś znacznie większą wagę przywiązywano do zasobów, do ich marnotrawienia i do tego, jak długo można później korzystać z danych produktów.
1: Jak popatrzymy sobie na Warszawę tuż po wojnie, no to można powiedzieć, że wtedy sytuacja była prosta i jednoznaczna. Po prostu trzeba było odbudować miasto, zbudować jak najwięcej budynków, mieszkań dla ludzi, a nie było z czego i sięgano po to, co było pod ręką, więc można powiedzieć, że brakowało surowców. Dziś, tak jak pani powiedziała, jest wszystko, jakość jest trochę gorsza, ale no mamy pełne półki w sklepach, pełne mebli, salony meblowe. To w takim razie po co dzisiaj mamy stosować zasady gospodarki obiegu zamkniętego i wdrażać gospodarkę cyrkularną?
2: Z tego samego powodu, co kiedyś, ponieważ tych surowców jest coraz mniej. Ilość surowców tak naprawdę na naszej planecie jest skończona, a populacja rośnie gwałtownie. Mamy coraz więcej ludzi, coraz większe apetyty, coraz więcej konsumujemy, kupujemy. Dlatego też no, te zasoby zaczęły teraz kurczyć się w dramatycznym stopniu. My jakiś czas temu policzyliśmy, w jakim stopniu cyrkularna jest polska gospodarka i jest ona cyrkularna tylko i wyłącznie w 10%. Czyli tak naprawdę 90% zasobów jest marnotrawione. I w tym raporcie też analizujemy poszczególne sektory i okazuje się, że właśnie sektor budowlany to jest ten sektor, gdzie można największą poprawę uzyskać, gdzie najwięcej tych różnych surowców można odzyskać i budować w sposób bardziej zrównoważony. Drugi sektor to energia na przykład. Cały czas mówi się o odnawialnych źródłach energii, o transformacji energetycznej, ale mało się mówi o tym, że tak naprawdę do produkcji tych wszystkich instalacji potrzeba bardzo dużo surowców krytycznych, surowców ziem rzadkich, których my nie mamy, których zaczyna brakować, które trzeba pozyskiwać z innych odległych gospodarek, no przede wszystkim Chiny, co też no, zagraża naszemu bezpieczeństwu i odporności tak naprawdę.
1: Można powiedzieć, że gospodarka obiegu zamkniętego to nie tylko kwestia surowców, czyli tego betonu, jak już jesteśmy przy tym przykładzie budownictwa, cegieł i tych wszystkich elementów, które są wykorzystywane do budowania. W jaki sposób brakuje nam na przykład energii i dlaczego na przykład powinniśmy oszczędzać?
2: No energia jest produkowana z surowców. Z jednej strony, tak jak powiedziałam, sama instalacja, na przykład wiatrak czy panel fotowoltaiczny i jest zbudowany z jakiegoś rodzaju surowców, właśnie między innymi tak zwanych surowców rzadkich, których tak naprawdę zaczyna nam brakować. No, do produkcji energii też nam są potrzebne różnego rodzaju surowce, jeżeli to nie jest energia odnawialna i nie pozyskujemy jej z wiatru czy ze słońca, no to też tak naprawdę coraz mniej mamy tych zasobów kopalnych naszej planety do produkcji energii, dlatego też jakby tak silny jest nacisk tak, na transformację energetyczną i pozyskiwanie nowych źródeł energii, bo tak naprawdę w tej chwili bez energii życie na Ziemi, jeśli chodzi o ludzi, myślę, że nie istnieje. Wyobraźmy sobie, że energia jest nam potrzebna właściwie w każdym aspekcie naszej egzystencji. Także jak najbardziej. Z drugiej strony, no to są zasoby, nie wiem, do produkcji naszych ubrań, do produkcji żywności, cała biogospodarka, czyli wszystkie te procesy bio, które zachodzą, też są kluczowym elementem gospodarki cyrkularnej. Także z jednej strony mamy bardzo dramatycznie kurczące się zasoby, ale z drugiej strony mamy też problem odpadów, bo tych odpadów jest coraz więcej. Nie ma co z nimi robić. One też mają bardzo szkodliwy wpływ na środowisko, tak? I dlatego też, no, już na poziomie produkcji, na poziomie projektowania tak naprawdę, musimy myśleć o tym i powinniśmy myśleć o tym, żeby jak najmniej tych odpadów produkować, żeby jak najmniej tych odpadów nam zostało. Także no, mamy różne etapy. Mamy etap produkcji, mamy etap konsumpcji, czyli to, jak my używamy danych przedmiotów. W tej chwili weszły też nowe regulacje, na przykład prawo do naprawy. Prawo do naprawy, czyli każde urządzenie teraz AGD musi być naprawialne. Do tej pory tego nie było. Często producenci specjalnie wkładali do środka różnego rodzaju plastikowe części, które po ich złamaniu czy wykorzystaniu nie można było ich wymienić, nie można było naprawić danego urządzenia, trzeba było kupić nowe. W tej chwili tego nie wolno robić, także też konsumenci nabywają nowych praw. Mamy nadzieję, że odrodzi się cały ten sektor usług, tak, sektor naprawczy, który pozwoli nam na naprawę takich urządzeń.
1: Gospodarka obiegu zamkniętego, jak sama nazwa wskazuje, to jest obieg, który powinien zataczać koło w takim idealnym spojrzeniu. To w którym momencie my powinniśmy zaczynać myśleć? Powiedziała Pani o projektowaniu, o powstawaniu produktów, czyli ten moment, w którym mamy przedmiot, który chcemy wyrzucić i zastanawiamy się dopiero wtedy, co z nim zrobić, to już jest za późno, czyli powinniśmy produkować w taki sposób, żeby tego odpadu na sam koniec było jak najmniej, a to, co zostanie, żeby dało się wykorzystać.
2: Powinniśmy projektować już na tym etapie jeszcze przedprodukcyjnym, już pomyśleć o tym, na ile ten produkt nam wystarczy, co się stanie jakby na każdym etapie jego użytkowania, które te elementy są najmniej trwałe i jak można przyczynić się do tego, żeby faktycznie wydłużyć i ich cykl życia i wartość tego produktu utrzymać na jak największym poziomie. Inny aspekt, na przykład logistyka też. To jest też kolejny element gospodarki cyrkularnej. Te zakupy online, nawet dzisiaj przeczytałam jakiś artykuł, że coraz częściej zamawiamy bardzo dużo rzeczy tylko po to, żeby je przymierzyć, czyli na przykład kobieta zamawia, nie wiem, 40 sukienek, po czym zatrzymuje sobie jedną. No i cały ten ślad środowiskowy, ślad węglowy związany z transportem i przewozem tych ubrań, no jest ogromny. Dlatego tutaj też jest bardzo dużo do zrobienia, jeśli chodzi o nas, konsumentów, żebyśmy jednak kupowali bardziej świadomie. Na pewno jest to wygoda, tak? Ale zwróćmy uwagę, że ma to swoje konsekwencje. Konsekwencje i dla planety, ale też i dla dobrostanu tych biznesów, dobrostanu kurierów. Także to ma wiele, wiele aspektów.
1: Chciałem jeszcze zapytać o te zmiany, o których Pani wspomniała, dotyczące chociażby przepisów, czy też reguł, jak to wszystko ma funkcjonować, jak ta gospodarka jest wdrażana. No dużo się o tym mówi, też w przypadku teraz zwracania butelek, opakowań plastikowych jest ta dyskusja, w przypadku produkcji opakowań są pewne jakieś takie kontrowersje wokół tego wśród producentów czy konsumentów. Czy to Pani zdaniem idzie w dobrym kierunku, te regulacje, tak one powinny wyglądać?
2: Na pewno te regulacje są potrzebne i sama koncepcja jest bardzo dobra, no i narzuca tak naprawdę pewną zmianę zarówno u producenta, jak i u konsumenta. Być może troszeczkę faktycznie w Unii Europejskiej jesteśmy przeregulowani już w tej chwili. Tych regulacji jest tak dużo, zaczynamy się w tym gubić i to nie jest dobre, tak, że jest bardzo dużo różnych właśnie rozporządzeń, dyrektyw, często jakby no w niektórych przypadkach nawet wykluczających się ze sobą, które no powodują, że jesteśmy zgubieni, tak. Jak już się gubimy, to wtedy odrzucamy i jest duża niechęć, niezrozumienie też tych regulacji, no co powoduje właśnie no pewien opór społeczny, można też populistycznie na tym grać, ale myślę, że sama koncepcja jest bardzo dobra. Ta zmiana no, musi nastąpić, żebyśmy faktycznie mogli po pierwsze być gospodarką niezależną, niezależną od tych dużych gospodarek jak Chiny czy Stany Zjednoczone, bo widzimy, że uzależnienie się od nich no, jest bardzo niebezpieczne i coraz bardziej niebezpieczne, a gospodarka cyrkularna właśnie może nam w tym pomóc, więc to nie jest tylko i wyłącznie jakiś sobie wymysł szalonych ekologów, tylko po pierwsze jest to element gospodarki, a po drugie jest to element też pewnego rodzaju odporności, bezpieczeństwa naszego społeczeństwa, że żebyśmy byli samowystarczalni.
1: I prawodawcy, i producenci, wielki przemysł, a także my zwykli konsumenci mamy jeszcze tutaj pewne rzeczy do zrobienia. O tym wszystkim będziemy rozmawiać w kolejnych odsłonach naszego cyklu. Będziemy przyglądać się tym różnym aspektom, różnym sektorom naszego życia, jak tutaj wygląda zamykanie obiegu i co jeszcze możemy zrobić. A dzisiaj naszym gościem była pani doktor inżynier Agnieszka Sznyk, prezes Instytutu Innowo. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
0: Zamknij obieg. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.

0: To jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Za 3,5 minuty wybije godzina 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych. Przygotowanie organizmu przyszłej mamy na nowe życie. Epidemia perfekcjonizmu, a wdrażanie zdrowych zasad w codzienność przyszłych rodziców. Wpływ spożywanego alkoholu na jakość owulacji i płodność kobiety. O tym wszystkim w audycji Rozmowy o odpowiedzialności 23 września o godzinie 19.40. Moim i Państwa gościem będzie dr Natalia Suszczewicz, androlog, immunolog, ginekolog, położnik. Ewa Pietrzak, zapraszam.
3: Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego, zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.
2: Nie jesteś sam, to audycja, która zagląda tam, gdzie boimy się spojrzeć. Świat uzależnień, kryzysów psychicznych i trudnych, niezrozumiałych często zachowań. Porozmawiamy o tym, jak współczesna rzeczywistość wpływa na nasze emocje, relacje i codzienne funkcjonowanie oraz gdzie kończy się zwykły problem, a zaczyna realna potrzeba pomocy. Bo nawet w najtrudniejszym momencie warto pamiętać, pomoc jest bliżej niż myślisz. I naprawdę, nie jesteś sam. Zapraszam na spotkanie. Spotkanie w sobotę o godzinie 18.30 i w niedzielę o 11.30. Ewa Pietrzak, do usłyszenia.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Wiesz co?
5: Słucham.
4: To studio od 10 lat nie było wyremontowane. Ono jest takie nienowoczesne.
5: Technologicznie sporo już jest do nadrobienia. Tu nie trzeba nic już mówić, tylko trzeba działać.
4: No dobra, no to co?
5: Ja myślę, że dołączamy do wszystkich pozostałych pracowników radia z prośbą o wsparcie na remont studia.
4: Zwracamy się więc z prośbą o wsparcie finansowe. Elżbieta Stawińska,
5: Marcin Wnuszyński.
4: Autorzy audycji Złością
5: czy Miłością.
6: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
7: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
8: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej. Poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
1: Reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: No i tak to wychodzi, 1 stopień na godzinę, 12 stopni w Warszawie i okolicach, 11 Pruszków, Grodzisk Mazowiecki, Baranów, Piaseczno, tam także 11 stopni, wiatr cały czas słaby, zmienny, choć przyspiesza. Jeśli chodzi o kierunek północno-zachodni, jeśli chodzi o temperaturę dziś w nocy, to spadnie nam do 9, jutro w ciągu dnia nawet 17, ale może pojawić się deszcz, nawet na pewno się pojawi.
9: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
11: Czas wspólnot. Audycja o wspólnotach zakonnych i świeckich w Kościele. Zaprasza Randa Ombach.
12: Dobry wieczór, bardzo serdecznie Państwa witam. Dzisiaj ze mną w studiu wspólnota Genezaret i ksiądz Kamil Klocek z nami oraz Maja Fal i Piotr Sęk.
13: Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
12: Witam serdecznie. Późna godzina, niektórym może chcie jeszcze, już, czy już chce spać, bo tam zmiana czasu była i to może powoduje, że jesteśmy już bardziej senni, ciemno za oknem. A my tutaj będziemy rozmawiać o wspólnocie Genezaret. Skąd nazwa, księże Piotrze?
14: Księże Kamilu, tak. Nazwa Genezaret oczywiście przywodzi na myśl jezioro Genezaret.
12: No właśnie, to taka biblijna nazwa.
14: Tak, tak, tak, tak. Tutaj pomysłodawcą był jeden z, znaczy generalnie to Duch Święty, wierzymy, ale jeden z uczestników, animatorów naszej wspólnoty, którego z nami tutaj nie ma. Pozdrawiamy go serdecznie, Janka Polakowskiego. I odwołuje się do działalności naszego Pana Jezusa Chrystusa, który no, przy tym jeziorze przez jakąś część swojego życia działał, powoływał pierwszych uczniów, potem też i apostołów, więc no, mieliśmy taki pomysł, żeby ta nazwa też jakby odzwierciedlała tożsamość naszej wspólnoty, jej działalność.
12: A kiedy powstała wspólnota?
14: Powiedzmy tak, ja jestem w tej parafii Świętego Kazimierza w Pruszkowie od 2 lat. Mm-hmm. Tam była jakaś wspólnota młodzieżowa, była taka idea, żeby kontynuować tą ideę bierzmowania, żeby po bierzmowaniu stworzyć jakąś taką przestrzeń dla młodych, żeby mogli dalej tego Pana Jezusa poznawać, rozwijać swoją relację z Nim.
12: Czyli młodzież, która miała bierzmowanie, potem jakby automatycznie została zapraszana, tak, do wspólnoty Genezaret, tak. Gdzie kontynuowała tą swoją taką
13: formację tak,
12: duchową.
13: Tak, tego nie było wcześniej tutaj w naszej wspólnocie parafialnej, więc to jest pierwsza taka wspólnota i to była taka pierwsza próba właśnie, żeby młodzi mieli miejsce dla siebie w kościele, u nas w parafii.
12: A pani Maju, od jak dawna jest w tej wspólnocie?
13: Można powiedzieć, że od roku aktywnie.
12: Mm-hmm. A wcześniej?
13: Wcześniej nieaktywnie.
12: Tak, czyli tak. Przyglądała się pani?
13: Tak, przyglądałam się, jak działa, co robi.
12: A pan Piotr?
15: No ja tutaj jako jeden z animatorów działam też aktywnie od roku. Razem z księdzem Kamilem i właśnie z Mają w takim gronie liderów wspólnoty. Gdzieś tam łapiemy tego Ducha Świętego, modlimy się razem i szukamy jakiejś wspólnej drogi dla tej młodzieży pruszkowskiej. I Duch Święty nas fajnie prowadzi.
12: Czyli to jest taka troszkę charyzmatyczna wspólnota?
14: Niekoniecznie. Chociaż mamy pewne modlitwy i modlimy się do Ducha Świętego, ale to nie ma takiego stricte charyzmatycznego charakteru.
15: Tak. Mhm. Ja, jeżeli mogę wejść, to ja jako osoba się wywodzę bardziej z ruchów charyzmatycznych, więc gdzieś mam...
12: Ale pan jest bardzo młody, panie Piotrze.
15: Tak,
12: to pan w przedszkolu chyba zaczynał się angażować.
15: Nie, ja od 2 lat jestem w ruchu charyzmatycznym, chociaż nie stronię ode mnie aż tak charyzmatykiem, może się nie wydawać na co dzień, ale gdzieś mam tą bliską relację z Duchem Świętym i wierzę, że on tak fajnie nas prowadzi i to się sprawdza, bo gdzieś tej młodzieży jest, różne inicjatywy robimy w ramach wspólnoty.
12: Dla mnie to jest bardzo takie budujące. Ksiądz przeprowadził tutaj 2 młodych ludzi, członków wspólnoty. Namówić, tak. I to jest bardzo ciekawe, no bo takie czasami są skojarzenia, że w tych wspólnotach to są takie osoby już troszkę starsze, które mają dużo czasu, z którym nie wiedzą, co zrobić, więc chodzą często do kościoła, no a potem się angażują w jakieś tam właśnie wspólnoty, chociażby odnowy w Duchu Świętym. A tutaj, proszę, młodzi ludzie, ja rozumiem, że to jest taka wspólnota, która... Ile osób w ogóle zrzesza wasza wspólnota?
15: No można tak powiedzieć, że mamy takie rotacje, bo to zależy też od tego, jak komu się układają plany dnia, plany tygodnia, ale średnio mamy na spotkaniach od 15 do 20 osób, no a w ramach grupy to i nawet 40 osób się przewijało. Natomiast zależy tak naprawdę od okresu czasu, gdzieś jak mieliśmy święta, to było nas trochę więcej. Tutaj przy wakacjach, no to gdzieś mamy te roszady, trochę starsze osoby wyjeżdżają, czy na przykład... Bo tu koleżanka niedługo wyjeżdża na Erasmusa, więc no, to chociażby
13: niestety,
15: jedna osoba
13: przez pół roku
15: odchodzi. Tak.
12: Ale po pół roku pani wróci.
13: Zamierzam, tak?
12: Wspólnota pani uprzyjmie.
13: Tak.
12: Jest tak, że
13: mam nadzieję.
12: Że jak pani będzie pół roku nieobecna, to straci pani łączność. Nie.
13: Nie, na pewno nie. Mhm.
12: A jak się w ogóle ta wspólnota zaczęła? Księże Kamilu, jak to było?
14: To znaczy tak, no jak już mówiłem, sama nazwa i charakter tej wspólnoty, no to pojawił się, powiedzmy, od roku, od 2 lat, mm-hmm. nie?
12: Ale jaka była taka geneza? Co spowodowało, że ktoś pomyślał, trzeba taką wspólnotę założyć? Ona będzie robiła to i to? Będzie ukierunkowana właśnie na ludzi młodych, którzy
14: to znaczy
12: są
14: tak,
12: po bierzmowaniu?
14: Przede mną, bo ja zajmuję się od 2 lat przygotowaniem do bierzmowania, nie? Przede mną inny ksiądz Kamil, który zresztą cały czas jeszcze ze mną pracuje, pozdrawiam go serdecznie, był odpowiedzialny za właśnie przygotowanie do bierzmowania. I on też miał starszych takich ludzi, pomocników, animatorów, którzy też się spotykali z tymi bierzmantami w ramach tej formacji, w grupkach. Więc w jednej z tych grup, jednym takim animatorem był pan Jacek, jest szafarzem w naszej parafii. I on na tyle tak fajnie prowadził, z tego co mi on opowiadał, bo ja powiedzmy tej historii osobiście nie znam, ale z drugiej ręki, że tak fajnie prowadził grupę chłopaków młodych, że oni sami po prostu wyszli z taką propozycją, żeby co dalej, nie? Co dalej robimy, żeby tak nie zakończyć. Miał z nimi taką bardzo fajną, bliską relację, dało im mu się zdobyć ich serca, że nawet na bierzmowaniu, gdzie był ksiądz biskup Jarecki, kilku z nich dało świadectwo, nie? Co im dało to bierzmowanie, to przygotowanie. No i tak spontanicznie się zrodził taki pomysł, żeby dać im jakąś szansę, tym młodym, nie? No potem nastąpiła zmiana i księdza prowadzącego, i też osób pewnych, animatorów, więc jakby też się zmienił charakter tej wspólnoty, część osób odeszła. No i zaczęliśmy szukać jakiejś takiej nowej formuły dla tych młodych, nie? Jakichś nowych form też działania, jakoś, żeby do nich dotrzeć, ich zaktywizować też, żeby nie tylko przychodzili i czerpali, ale też coś dawali, mogli się rozwijać. Więc tak naprawdę cały czas ta wspólnota się staje.
12: Mm-hmm. Rozumiem, że jest rotacja taka, jaka jest normalna w wieku i w sytuacji młodych ludzi, którym się zmieniają plany. Właśnie ktoś wyjeżdża na Erasmusa, ktoś wraca z Erasmusa. A jeśli chodzi o stosunek chłopaków do dziewczyn, jak to jest u was? Bo tutaj widzę, że chłopcy, tak jak ksiądz opowiadał, to chłopcy wyszli z inicjatywą co dalej, czyli stworzenie jakiejś takiej grupy, wspólnoty, w której coś dalej się będzie działo, która się będzie formowała, która będzie się spotykała. U was jest, ile jest osób płci męskiej, a ile osób płci żeńskiej, że się tak wyrażę?
13: Wydaje
12: tak
13: mi
12: jest
13: się,
12: pół na pół? Czy
13: wydaje mi się, że jest
12: dziewczyn?
13: Pół na pół.
15: Tak, mhm.
13: Pół bardzo równo się to układa, tak. Mhm.
12: No właśnie, bo to też jest ciekawe, dlatego że mówi się o tym, że Kościół jest taki sfeminizowany, jeżeli chodzi o wiernych, tak? Że w Kościele na mszy świętej na przykład, no to większość stanowią kobiety. No i często we wspólnotach też. Czasami mhm. mówi się o tym, że ktoś tam trafił do wspólnoty, bo żona go zmusiła. Powiedziała, masz ze mną chodzić na spotkania wspólnoty. A tutaj widzę, że tak raczej nie jest. No, raczej jesteście w takim wieku, że to nie jest kwestia żon i mężów, którzy przyciągają.
14: Jeszcze, chociaż jakaś taka
12: wspólnoty.
14: Para jest. Ale że będzie z tego jakieś małżeństwo.
12: No właśnie, może to też jest okazja, żeby spotkać wartościowych ludzi, z którymi
14: oczywiście.
12: Się też... kiedyś może jakąś przyszłość razem zbuduje. Coś pani chciała powiedzieć?
13: Tak, chciałam powiedzieć, że właśnie dużą część tej wspólnoty tworzą lektorzy naszej parafii i są takim trzonem, którzy faktycznie co niedzielę są na spotkaniu.
12: Żeby zostać lektorem, to trzeba przejść takie odpowiednie szkolenie, kurs lektorski, prawda?
15: Tak, zgadza się.
12: Czyli pan Piotr już jest lektorem?
15: Jestem lektorem, powiem więcej, za tydzień, w tym tygodniu, w sobotę, będę przystępował do kursu ceremoniarza.
12: No, to poważna
15: egzamin.
12: Sprawa.
15: Tak.
12: A to jest egzamin nawet.
15: Tak, egzamin, już egzamin.
14: Na Uniwersytecie Warszawskiej coś takiego wprowadzili niedawno, nie?
15: Dokładnie.
12: To trzeba jakieś wymagania spełniać, być...
15: Tak, trzeba być osobą pełnoletnią, po 3 latach doświadczenia jako lektor. No i trzeba mieć też pozwolenie naszego proboszcza miejscowego.
12: Aha. I taki kurs na ceremoniarze jak długo trwa?
15: U nas w Archidiecezji Warszawskiej trwa on około roku i skupia się na tym, że pierwsza część od października do maja, czerwca mamy zjazdy raz w miesiącu wykładowe, cały dzień. Później w wakacje mamy rekolekcje, natomiast nam się akurat tak przytrafiło, że ten pierwszy rok, ponieważ było dużo studentów, zamieniliśmy rekolekcje na dni skupienia. Mieliśmy 4 dni do skupienia, teraz jesteśmy przed egzaminem i w listopadzie będziemy mieli promocję.
12: I ilu takich chłopaków zapisałeś na taki kurs, na ceremoniarza?
15: Tu było 40 wolnych miejsc.
12: Ojej.
15: I mamy 40 ceremoniarzy.
12: Czyli nie było, że tak powiem, wolnych miejsc.
15: Nie było i
12: nie zostało.
15: Moi koledzy niestety nie zdążyli.
12: A, czyli lista rezerwowa była. Ale niestety. No to jak na to słyszę, księże Kamilu, to serce rośnie, prawda? Że młodzi mężczyźni garną się tutaj do służby w Kościele.
14: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony zawsze mogło być więcej.
12: Oczywiście, ale zawsze może być lepiej, ale jest bardzo dobrze i tak.
14: Tak jest.
12: No to świetnie.

0: Czas wspólnot.
1: Drodzy Państwo, słuchacze Radia Warszawa, prezentujemy Państwu dzisiaj na antenie wspólnotę Genezaret. Biblijna nazwa, młodzi ludzie w studiu z duszpasterzem, księdzem Kamilem, opowiadają nam o tym, jak wygląda wspólnota Genezaret. Troszkę było mowy o początkach, o tym, czym wspólnota się zajmuje. Tak jak ksiądz Kamil powiedział, zajmuje się takim, można powiedzieć, rozważaniem życia Pana Jezusa. Tak już zresztą przeczytałam. Nawet nie wiem, czy ksiądz to tak powiedział, jak ja teraz to mówię, ale tak gdzieś przeczytałam na jakiejś stronie internetowej, że to chodzi o to, tak jak ksiądz powiedział, że to życie Pana Jezusa wokół jeziora Genezaret, powoływanie uczniów, że to jakoś tak się skupiało wokół tego jeziora i że wasza wspólnota też jakby ma za zadanie trochę naśladować Pana Jezusa w tym jego życiu. To tak sobie to wyinterpretowałam niejako, a chciałam zapytać się, i tutaj zwracam się do Pana Piotra, który jest przyszłym ceremoniarzem. Tak. Może tak ceremoniarzem jakimś takim papieskim kiedyś, ale to trzeba być już chyba duchownym, prawda?
2: Tak, duchownym.
1: No właśnie. Panie Piotrze, jak wygląda życie w waszej wspólnocie? Tak na co dzień? Co robicie? Jak wyglądają wasze spotkania? Jak często się spotykacie? Gdzie?
2: Tak, mamy spotkania w niedzielę, zawsze po mszy wieczornej o 18:00. I przy okazji korzystamy z tych okoliczności tej mszy, którą zazwyczaj sprawuje nasz duszpasterz ksiądz Kamil. I często zdarza nam się właśnie z asystą liturgiczną, z lektorami, którzy też uczęszczają do wspólnoty, organizować przy okazji uroczysty charakter Eucharystii, czyli tak zwaną pełną asystę, aby też wydatniać piękno liturgii.
1: Czyli pełna asysta, to co to jest?
2: No to jest msza, w której używamy kadzidła, w której mamy wejście procesyjne, czyli krzyż i akolitki, w której mamy wnoszoną księgę Ewangelii, w której używamy śpiewu w częściach stałych, ale też staramy się angażować naszych członków wspólnoty do takich prostych czynności, jak czytanie czytań, śpiew psalmów, ale też procesja z darami. W ten sposób pokazujemy też w naszej parafii, jak angażujemy się liturgicznie, jeżeli chodzi o naszą wspólnotę Genezaret.
1: Czyli to nie jest msza dla waszej wspólnoty, tylko to jest taka msza po prostu parafialna, na której wy się bardziej niż normalnie
3: eksponujecie,
1: angażujecie. Dokładnie, i tak. Też jakby dajecie przykład wspólnocie parafialnej, że tak można pięknie i uroczyście celebrować taką zwykłą, mówiłoby się, niedzielną Eucharystię, ale żadna Eucharystia nie jest zwykła, biorąc pod uwagę to, co się w czasie tej Eucharystii dokonuje. Ale to na razie zostawimy, tak? Także, czyli macie niedzielne spotkanie, które zaczyna się mszą świętą, tak bardzo uroczyście celebrowaną, przygotowywaną, tak? Rozumiem, że też śpiew. Wspomniał pan, panie Piotrze, że śpiew jest. Ale to znaczy, że macie jakiś chór, czy jakiś zespół?
2: To znaczy, angażują się osoby, które chcą śpiewać psalmy oraz ksiądz tutaj wykorzystuje swój talent śpiewacki.
1: Tak?
2: Ksiądz bardzo ładnie śpiewa. I zdarza się zaśpiewać prefację, czyli te części, które nie zawsze wybrzmią na mszy właśnie śpiewem. Natomiast jeżeli chodzi o śpiew tutaj, można by powiedzieć, że kilka razy podejmowaliśmy próbę tworzenia trochę scholi, między innymi organizowaliśmy w tym roku drogę krzyżową, która miała oprawę muzyczną właśnie z osób z naszej wspólnoty. Natomiast gdzieś przy tym tempie pracy, różnorodności, sesji, egzaminów, matur, na razie to się trochę rozjechało i jeżeli chodzi o kwestię takiego śpiewu na mszach, to na razie stoimy w miejscu, zobaczymy, jak nasz Duch Święty poprowadzi w tym roku. Może się uda, jak będzie taka jego wola.
3: Jest hola młodzi duchem, takie osoby już powiedzmy troszkę starsze, ale śpiewają bardzo
1: młody
3: pięknie.
1: Duchem.
3: Tak, dokładnie. I oni robią akurat na tę mszę oprawę muzyczną, nie liturgiczną, tak, śpiewają. Więc to jeśli chodzi o nich. Natomiast jeśli chodzi o spotkania, no to my potem przechodzimy do salki, mamy taką salkę wenecką tak zwaną. No i tam te spotkania mają taki charakter różny. W sensie jest pewien schemat na spotkanie. Część modlitewna, potem część integracyjna i jakieś gry, tak żeby się po prostu poznać, zgrać, zintegrować. I część taka związana z jedzeniem też, żeby właśnie...
1: Czyli taka agapa.
3: Dokładnie.
1: Każdy przynosi coś na wspólny stół?
4: Tak, staramy się tak właśnie w taki sposób.
1: Chłopaki pieką ciasta, rozumiem.
2: Dziewczyny pieką ciasta, chłopaki robią tosty.
1: A robią tosty?
2: Tak.
1: Czyli taki podział macie. Bo ja na przykład śpiewam w chórze, to u nas zawsze było tak... Kiedyś jeszcze, teraz to już się rzeczywiście zmieniło. Teraz dziewczyny piekły ciasta, a dawniej zawsze była taka tradycja, że chłopaki piekli ciasta. No właśnie.
3: Można?
1: Ale tosty, pomyśleć. Ale chłopaki robią tosty. No to też jest dobra tradycja.
2: Tak. Mhm. Tosty, jakieś coś słonego w domu czasami ktoś zrobił.
1: Aha.
2: W zależności od potrzeb, jak się dogadamy wcześniej.
1: Jasne. A taka część duchowa, księże Kamilu, to jest jakaś, jak to wygląda? Tak, żeby była ta formacja duchowa, bo tosty tostami trzeba jeść, żeby żyć, tak?
3: Tak, ale tak. Też... To tam przyciąga niektórych. Sami mi mówili, że przychodzą i się cieszą, jak jest coś do jedzenia. Znaczy jest tak, że no, są te 4 spotkania w miesiącu mniej więcej, nie? Ja staram się robić tak, żeby przynajmniej raz w miesiącu było spotkanie integracyjne. Czyli albo są same gry jakieś planszowe i sobie gramy, albo wychodzimy do kina, albo gdzieś na pizzę, nie? Żeby tak po prostu pobyć ze sobą, nie? Żeby tak też trochę tych młodych, no, w cudzysłowie nie zamęczać tym Panem Bogiem, no bo tak coś dla ciała, coś dla ducha, nie? Żeby też trochę się poznać, wejść w takie zwykłe relacje, budowanie relacji.
1: Ale to jest fajne, że ksiądz ma taką świadomość właśnie, że młodzi ludzie potrzebują się najpierw poznać i właśnie pójść razem na pizzę albo pograć w planszówki, bo to stwarza takie dobre podłoże do tego, żeby coś więcej móc im zaoferować.
3: Oczywiście. Obserwuję też inne wspólnoty, więc wiem, jak funkcjonują i czasami kopiuję pewne rozwiązania, które wydają mi się słuszne, nie? Natomiast takie stricte spotkanie standardowe, no, składa się z części modlitewnej, gdzie po prostu albo powiedzmy praktykujemy modlitwę dziękczynienia, prośby, uwielbienia i tak jakoś tak naprzemiennie. I każdy może się włączyć, żeby tak trochę ich otwierać na działanie Ducha Świętego, żeby też się uzewnętrzniali bardziej, nie? Jak mają za co prosić, mają za co dziękować, o co prosić. Albo modlitwę trynitarną, że zwracamy się do Boga Ojca, potem do Jezusa Chrystusa i do Ducha Świętego, tak żeby też odkrywali i uczyli się takiej relacji do tych trzech osób, nie? Żeby ten Bóg nie był takim abstrakcyjnym Bogiem, ale żeby był Bogiem bliskim, nie? Mhm. Więc jest ta część modlitewna. Potem często, ale różnie, jest moment taki na Lectio Divina, czyli jakby pochylamy się nad Słowem Bożym. Jest właśnie fragment z Ewangelii z dnia niedzielnej. I do tego fragmentu, do tej Ewangelii są jakieś pytania, więc potem najpierw się tak czytamy, patrzymy, co nas dotyka, nie? A później dzielę osoby na grupki i są jakieś takie pytania pomocnicze do tego słowa, żeby można się było tak bardziej odnaleźć, zrozumieć to słowo, jakoś w nie wejść, nie? I w ramach grupek te osoby się dzielą. Jest łatwiej wtedy w takim mniejszym gronie szczerze mówić trochę o sobie, o swoim życiu, no bo to słowo na końcu ma mówić do naszego życia, więc też staram się uczyć tych młodych, żeby jakoś to słowo tak do nich trafiało. Umieli jakoś je tak przeżywać.
1: To chciałam zapytać teraz może panią Maję o przeżywanie tego słowa, bo to otwarcie się w czasie takich grupek dzielenia, to wymaga też takiej trochę... No trochę zażyłości, takiego zaufania, prawda? Bo to czasami są rzeczy osobiste, które mogą poruszać w taki sposób, powiedzielibyśmy, pozytywne, ale czasami być może coś trudnego się odzywa w człowieku i dzielić się tym może nie jest łatwo, chociaż pewnie kobiety, dziewczyny mają łatwiej z uzewnętrznianiem emocji niż panowie. Ale to może na razie panią Maję poproszę.
4: Też mi się tak wydaje. Często właśnie dzielimy grupy płciami po prostu, żeby
1: czyli
4: było nam łatwiej.
1: Osobno,
4: tak,
1: chłopcy
4: dziewczyny osobno, chłopcy osobno, żeby było łatwiej. Często te sprawy też dotykają naszej, no właśnie, tego, jaką... Tak, wiadomo. Łatwiej jest na pewno, dlatego też mamy taką kolejność, w której najpierw na początku zaczynamy integracją, żeby jeżeli ktoś przyjdzie nowy, to mógł poznać, z kim będzie tak naprawdę rozmawiał, czym my się zajmujemy, co nas gdzieś tam cieszy, co nas bawi, co jest dla nas trudne i wtedy jest nam dużo łatwiej się tymi sprawami podzielić. I w czasie, kiedy się poznajemy w trakcie roku, ja widzę, że my się nawzajem między sobą otwieramy.
1: Tak. A jakieś wyjazdy, rekolekcje, dni skupienia?
4: Jeszcze nie, ale są w planach.
2: Tak, w tym roku planujemy podziałać trochę nad dniami skupienia, nad jakimiś rekolekcjami weekendowymi. Natomiast no, to, co tam wcześniej mówiłem, dużo staramy się angażować takich w parafii i tutaj siebie dawać na taką ofiarę dla parafianów. I to też pomaga nam przeżywać dawanie siebie.
1: A poza tą celebracją uroczystą mszy świętej macie jakieś takie charytatywne akcje w parafii? Na przykład?
3: Tak. Na przykład,
1: przykłady.
3: Jak są w czasie świąt Bożego Narodzenia i Wigilii Paschalnej, jak szafarze idą z Komunią Świętą do chorych, no to młodzi idą razem z nimi, przygotowują jakieś stroiki albo palemki i zanoszą i są z tymi chorymi i rozmawiają, nie?

0: Czas wspólnot.
1: Wspólnota Genezaret z nami w studiu, jak Państwo zapewne pamiętają. Troje gości, ksiądz duszpasterz, ksiądz Kamil, Klocek i Maja i Piotr. Młodzi bardzo ludzie, którzy trafili do tej wspólnoty z jakiegoś powodu. Nie wiem, jaka była wasza droga dokładnie, czy to tam jakaś inspiracja ze względu na koleżankę czy kolegę, którzy powiedzieli wam o tej wspólnocie, czy być może związała się z tym jakaś historia, może jakaś ciekawa, może jakaś zupełnie zwyczajna. Chciałam zapytać się, co ta wspólnota wam daje, jak wy się w niej odnajdujecie, co w niej otrzymujecie i co możecie też dać innym?
2: To tak, ja chyba zaczęłabym od tego, że rodzi się takie pragnienie, my jako młodzi, wydaje mi się, też po moich różnych znajomych, którzy są związani z Kościołem, ale też takich, którzy nie są zupełnie po drodze, którym Kościół zupełnie jest nie po drodze, jest w nas taka potrzeba bycia ze sobą, po prostu. Bycia ze sobą. Nieważne, czy to jest takiego szczerego, autentycznego po prostu bycia ze sobą. I we mnie taka potrzeba była właśnie. Jest dużo wspólnot w Warszawie, jak wiemy. Bardzo dużo jest, ogrom cały wybór. Ale jednak ta godzina dojazdu robi różnicę.
1: I kiedy... Tak, bo jesteście w parafii Pruszkowie. Tak. W Pruszkowie, w parafii. Tak.
3: Świętego Kazimierza.
1: Mhm. I chodzi o to, że dojechać teraz z Pruszkowa do Warszawy, do jakiejś wspólnoty, to jest
3: tak,
1: duże...
3: 35-40 tak. minut. Tak.
2: Często późnymi wieczorami wracać też, bo te spotkania też nie są w godzinach popołudniowych, tylko raczej wieczornych. To robi różnicę, czy ja właśnie jestem 10 minut od domu, czy godzinę 10 od domu. Więc to jest bardzo też na rękę, że to jest blisko. To jest na wyciągnięcie ręki kilka minut od domu. Więc we mnie to, osobiście we mnie to jest właśnie takie pragnienie bycia z młodymi ludźmi, którzy mają takie same wartości jak ja, którzy mają podobne problemy jak ja i z którymi mogę na takim samym poziomie wrażliwości porozmawiać o tych sprawach, które są po prostu bieżące. Mhm.
4: Tak. U mnie troszeczkę jest inaczej. Generalnie w pewnym momencie życia ja właśnie praktykuję w swoim życiu lekcję Divina, dużo modlę się Pismem Świętym też jako lektor. To jest w ogóle fundament dla nas lektorów, żeby poznawać to Słowo Boże. I w pewnym momencie życia gdzieś zacząłem odkrywać takie pragnienie właśnie bycia wśród młodych i prowadzenia, bo ja Pana Boga odkryłem w swoim życiu tak głębiej, tak dotkliwie bardziej 2 lata temu, 3 lata temu jakoś na rekolekcjach nad Jeziorem Płaskim. I właśnie pierwsza myśl, którą miałem w głowie, to, że jestem tu w parafii i mogę coś tu w parafii robić. I moja taka pierwsza myśl to, że właśnie, żeby brać tych młodych, którzy szukają i pokazywać im, że Kościół to nie jest tylko przyjście raz w niedzielę, odklepanie jakiegoś tam obowiązku, tylko że naprawdę można żyć na fulla, można być z Panem Bogiem w świetnej relacji, rozmawiać z Nim, On może doradzać, może nas prowadzić. I ja się staram to realizować właśnie jako animator u nas we wspólnocie, gdzieś pokazywać swoją rzeczywistością, też swoimi trudnościami, które przeżywam w wierze, że pomimo to Pan Bóg jest i wspiera i działa.
1: Ale to Pan ma taką bliską relację z Panem Jezusem, jak to słyszę.
4: Tak.
1: To myślę, że Pan też jest bardzo dobrym przykładem, inspiracją do tego, żeby szukać gdzieś tej relacji z Panem Bogiem.
4: Tak.
1: Że to nie jest tak wygłaszanie tylko formułek, tylko jest świadek, prawda, księże Kamilu? Świadek, prawdziwy świadek. Młody, bo czasami ludzie młodzi właśnie odrzucają taką religijność, która jest tylko taką wyuczoną.
5: Powierzchowną.
1: Powierzchowną, taką opartą na rytuałach, tak, tylko, tak, prawda, tak. Szukają

0: czegoś więcej. Szukają autentyczności. Też pani Maja o tym mówiła, o tej autentyczności.
1: Jest u nas we wspólnocie też spory przedział wiekowy, więc my też nawzajem od siebie możemy się uczyć bardzo, bo to są osoby, które są jeszcze przed maturą, często dopiero po bierzmowaniu 15-16 lat, ale są też studenci, więc my nawzajem od siebie naprawdę możemy się dużo uczyć.
0: Jasne. Ja chciałam jeszcze pana, panie Piotrze, tak dopytać o tą relację z Panem Bogiem, bo ja myślę, że to jest bardzo też ciekawe doświadczenie, że tacy młodzi ludzie tak bardzo dojrzale przeżywają swoją religijność. Tak. Jak to się stało? Znaczy, ja nie wiem, czy tutaj jest czas na jakieś świadectwo, chyba że pan w dwóch słowach coś mógłby o tym powiedzieć. Jak to jest, żeby dojść do takiej relacji z Panem Jezusem?
2: No przede wszystkim wszystko zależy od łaski, a więc otwartość serca, pokora i taka gotowość. Ja tak pokrótce mogę powiedzieć, że przełom w moim życiu się pojawił, jak pojechałem na rekolekcję do Mikaszówki nad Jezioro Płaskie i tam po rozmowie z wieloma osobami, też prowadzącymi, księżmi, doszedłem do wniosku, że po prostu biorę układ z Panem Bogiem, że ty robisz swoje, ja przytakuję, robimy po twojemu, będzie okej. Okay. I odkąd podjąłem tą decyzję, to nie znaczyło to, że trud zniknął z mojego życia, wręcz przeciwnie, o wiele więcej tego trudu się pojawiło, ale przez to, że się zdecydowałem, że chcę robić to, co on ma dla mnie, to wszystko przychodzi i tak z taką łatwością, z takim spokojem ducha. Naprawdę dużo rzeczy w międzyczasie się wydarzyło, od jakichś trudniejszych relacji, przez trudne wydarzenia. A nadal tutaj stoję i nadal jestem z Panem Bogiem za Pan Brat. Daje mi bardzo dużo wsparcia i objawia mi się w bardzo różnoraki sposób, zaczynając od Eucharystii, przez przeciętnego, zwykłego człowieka w rozmowie z nim na co dzień, czy przez właśnie Słowo Boże, które czytam.
0: Czyli ten układ działa, który
2: oczywiście,
0: Pan
2: że tak.
0: z Panem Bogiem gdzieś tam zawarł.
2: Tak jest. I wszystkim polecam zawierać układy z Panem Bogiem, bo to jest zawsze bardzo opłacalna rzecz.
0: Pani Majo, chciałam się zapytać, pani ma takie przyjaźnie właśnie wśród koleżanek, czy wśród kolegów w tej wspólnocie, które jakoś też czuje pani, że zmieniają pani życie, albo że inspirują panią do podejmowania jakichś wyzwań, których być może pani nie była w stanie podjąć bez oparcia się we wspólnocie na innych osobach?
1: To nie są bardzo głębokie i długie relacje. Ale są to często...
0: Ale może są inspirujące.
1: Są to właśnie często inspirujące osoby, które... które mnie imponują. To są osoby, które mi często imponują. To, co robią na przykład, co studiują, jakie rzeczy wiedzą. I uczą mnie bardzo dużo pokory. Bo często po osobach, po których bym się nie spodziewała, to ich słowa uderzają bardzo w sedno różnych spraw, które akurat na przykład przeżywam. To jest bardzo budujące.
0: Księże Kamilu, jak ksiądz słucha tych młodych ludzi obecnych tu w studiu, to tak jest poczucie dumy, satysfakcji, prawda, że tak w dobrym kierunku to wszystko idzie, że ma ksiądz takich swoich, można powiedzieć, pojętnych uczniów.
3: Bardziej pomocników. Ja myślę, dumę mam z Pana Boga, że takich młodych kreuje, formuje i że też ci młodzi chcą jakby dawać to, co otrzymali, nie? Bo tutaj jest ze mną Piotr i Maja, którzy mi pomagają, bo sam bym pewnie sobie przy tych różnych obowiązkach nie dał rady, tak to też mnie inspirują.
0: Czyli świeccy w kościele są potrzebni.
3: No przede
0: jeszcze
3: wszystkim.
0: Jeszcze młodzi świeccy
2: przede wszystkim. Zdecydowanie.
3: Tak. No także ja dziękuję Bogu za dar Piotra, Maji i jeszcze Janka, którzy są też dla mnie inspiracją, bo ja się uczę. To nie jest tak, że ja umiem. Ja też wiele razy nie mam pomysłu. Uczę się tutaj też oddawać moje życie, to, co jakoś otrzymałem od Pana Boga, tych młodych prowadzić. Uczę się cierpliwości, bo to też nie jest tak, że jest zawsze fajnie i kolorowo, ale tych młodych trzeba zachęcać, motywować, wyciągać, nie? Bo jednak ten świat jest taki bardzo wciągający, nie? Smartfony, internet, ta rozrywka. Mi było bardzo trudno znaleźć taki jeden dzień, żeby się z nimi spotykać, nie? Bo proponowałem poniedziałek, to ten nie może, wtorek, tamten, środę i tak, aż w końcu znowu w niedzielę, gdzie ostatecznie wszyscy mogą, już nikt się raczej nie będzie w niedzielę wieczorem uczył, więc spotykamy się w niedzielę, nie? Ale tak, myślę, że takie oddawanie życia dla młodych i właśnie i prowadzenie ich do Pana Boga, no jest, no tak, karmi jakoś tak mnie samego też, nie? W tym takim moim powołaniu kapłańskim.
0: To też bardzo piękne świadectwo. Bardzo cieszę się, że widzę w studiu młodych ludzi, którzy chcą tą swoją relację z Panem Jezusem pogłębiać i są też takim świadectwem dla tych innych młodych ludzi, którzy też czegoś pewnie w życiu szukają, ale często są pogubieni, nie mają tych osób, które jakoś im imponują i też poprzez swój przykład mogą ich do Pana Jezusa prowadzić, więc ja myślę, że dobrze, że są takie środowiska, które też mogą inspirować innych młodych ludzi, którzy właśnie szukają tego Pana Boga, czasami nie wiedząc, że Go właśnie szukają. Także bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej audycji księdzu Kamilowi Klockowi.
3: Bardzo dziękuję również.
0: Mai Fal.
1: Dziękuję.
0: I Piotrowi Sękowi.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również Wojtkowi Dąbrowskiemu za zrealizowanie naszej audycji i Państwu, naszym drogim słuchaczom, dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy. Życzę Państwu wszystkim dobrego wieczoru. Kłaniam się i do usłyszenia. Randa Ombach.
4: Czas wspólnot.

0: Za 16 minut, godzina 21, nawet w tak długiej audycji jak tak teraz z nami nie wszystko udało się zmieścić. Jeszcze jedyna przypominajka, wspólnota Genezar, która gościła Uran Dombach w ramach audycji Czas Wspólnot, przypomina albo mówi po raz pierwszy, tym razem moim głosem, spotkania w parafii świętego Kazimierza w Pruszkowie po mszy świętej po godzinie 18 w niedzielę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Przystanek parafia już teraz.
1: Przystanek parafia.
2: Elżbieta Najderska, 11 lat.
3: Kogo dzisiaj chcesz pozdrowić na antenie Radia Warszawa?
2: Ja bym bardzo chciała pozdrowić całą moją rodzinę, wszystkich nauczycieli i mojego wujka, Sławka.
3: Do jakich wspólnot należysz?
2: Do Scholanek i do Kółka Różańcowego Rodzinnego.
3: I z tego co wiem, to chcesz dzisiaj coś zaśpiewać, zaprezentować słuchaczom Radia Warszawa. To najczęściej śpiewacie. To specjalnie dla parafian z parafii Matki Bożej Pompejańskiej, dla słuchaczy Radia Warszawa. Teraz, drodzy Państwo, trwa wybór utworu, który zostanie wykonany na żywo.
4: Zabierz.

0: biegu.
1: A jak kiedyś Państwo usłyszą o Elżbiecie właśnie z tej parafii, na jakimś ważnym festiwalu, to nie będzie Sopot, to nie będzie Opole, to będzie San Marino, to właśnie to jest ta nasza Ela z parafii Matki Bożej Pompejańskiej. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie, dokładnie, tak, to nie był debiut. Już teraz gratulujemy i zachęcamy oczywiście wszystkie dziewczynki, a może chłopcy też u Was śpiewają w Scholce? Czy głównie dziewczynki?
2: Głównie dziewczynki.
1: Głównie dziewczynki, tak? Nie ma ograniczeń wiekowych. Zapraszamy w niedzielę o której na próbę?
2: 10.30.
1: 10.30, przybywajcie. A macie jakieś specjalne stroje? Jeszcze nie.
2: Jeszcze nie.
1: Ale być może?
2: Tak, ja bym właśnie chciała bardzo, bo w parafii u mojej babci są takie śliczne szatki dla scholanek i to jest bardzo dobry pomysł, moim zdaniem.
1: Jaka inicjatywa? 11-letnia Elżbieta, wspaniale, kochani. Więcej o tej parafii już w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Zachęcam i pozdrawiam.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Już jutro wyjątkowy program w Radiu Warszawa. Mazowsze na stole. Zaprosimy Państwa do sadu w Bilkówku koło Grójca. Tam posmakujemy najlepszych potraw związanych z owocami regionu. Opowiemy o tradycyjnej kuchni, będą też przepisy. Do kulinarnego podróżowania po Mazowszu zaprasza Kacper Kowalczyk. Słyszymy się jutro od 8.40.
2: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci wyjątkowy wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, który mówi: mamy plan na sukces, a także alarm dla Polski. Robi się naprawdę niebezpiecznie. Polecam Sieci, Jacek Karnowski.
0: Po reklamie.
4: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. Trwa ogólnopolskie spotkanie dyrektorów wydziałów duszpasterskich. W tym roku odbywa się ono na terenie diecezji warszawsko-praskiej. Gremium towarzyszy Komisji Duszpasterstwa funkcjonującej w ramach Konferencji Episkopatu Polski, wyjaśniał biskup Waldemar Musioł, członek Komisji Duszpasterstwa i członek zespołu roboczego do spraw katechezy parafialnej.
5: To jest około 40-osobowe grono. Towarzyszy komisji od pracy koncepcyjnej, czyli pewnego namysłu nad tym, w jakim kierunku pójdziemy, przez realizację tego programu, przygotowania tego programu, także redakcyjnego, i potem to, co wypracowaliśmy, jak najlepiej aplikować w diecezjach, uwzględniając już oczywiście lokalne konteksty, które bywają różne.
4: Hasło programu duszpasterskiego na nadchodzący rok brzmi Parafia wspólnotą misyjną, a spotkanie odbywa się w dniach od 21 do 23 września.
6: To się dzieje w kościele.
4: Klasztor Ojców Dominikanów na warszawskim Służewie przygotowuje się na wyjątkowe wydarzenie o charakterze duchowym i artystycznym. W najbliższy piątek, to jest 25 września, odbędzie się muzyczna medytacja Jestem Słowem, zatytułowana Jezus Eucharystyczny. Centralnym punktem wieczoru będzie wystawienie adoracja Najświętszego Sakramentu połączone z czytaniem, rozważaniem Pisma Świętego, mówił w Radiu Warszawa zaangażowany w organizację wieczoru dziennikarz Tomasz Wolny.
7: To muzyka nie z tej ziemi, ponieważ każdy fragment, każdy utwór jest odpowiedzią na konkretny fragment Ewangelii i konkretny fragment słowa, słów, które są zapisane w książce Jestem Słowem. Czyli jest to taka muzyczno-duchowa podróż. Bo z jednej strony oczywiście mamy spotkanie z Absolutem, no ale z drugiej strony w tle słyszymy muzykę, której autorem też jest sam stwórca.
4: Tomasz Wolny przeczyta wybrane fragmenty Ewangelii. Zbliża się premiera filmu Egzamin 84, opowiadającego o obronie krzyża przez uczniów z Włoszczowy, w którym występuje plejada gwiazd polskiego kina. W sieci pojawił się pierwszy zwiastun produkcji, a o szczegółach opowie Michał Kita.
8: Egzamin 84 przedstawia prawdziwą historię młodych mieszkańców Włoszczowy, którzy jesienią 1984 roku zdecydowali się na strajk okupacyjny po próbach usunięcia krzyży z klas. Decyzja miała swoją cenę. Uczniowie ryzykowali nie tylko ceny, ale także maturę, możliwość podjęcia studiów i dalsze życie. Jedną z liderek protestu była Alicja Groszek, w filmie grana przez Sarę Lityńską. Reżyserem filmu jest Mariusz Olszewski, a współautorką scenariusza Angelika Olszewska. W obsadzie obok młodych aktorów zobaczymy plejadę znanych gwiazd, m.in. Sebastiana Fabiańskiego, Rafała Zawieruchę, Mirosława Zbrojewicza, Magdalenę Duszak, Mieczysława Hryniewicza, Dominikę Kluźniak i Marię Świłpę.
4: Egzamin 84 trafi im do polskich kin 5 lutego 2027 roku, a film powstał dzięki wsparciu widzów. 3 dni koncertów, spotkań, modlitwy i budowania wspólnoty w miejscu piastowym zakończyła się 6. edycja Festiwalu Mocy. W szczytowym momencie wydarzenia na jego terenie bawiło się około 1500 uczestników. Tegoroczny festiwal odbywał się pod hasłem Świętość 2.0. Patronem wydarzenia był święty Karol Akutis, młody święty, którego zainteresowanie komputerem i internetem stało się dla organizatorów punktem wyjścia do rozmowy o miejscu wiary w codzienności współczesnych nastolatków. 6. edycja wydarzenia potwierdziła atrakcyjność atrakcyjną dla młodych formułę, którą Festiwal Mocy rozwija od kilku lat, czyli połączenie współczesnej muzyki, kultury młodzieżowej z przestrzenią spotkania, wspólnoty i doświadczenia wiary. A my już za kilka chwil o godzinie 21:00 połączymy się oczywiście z Jasną Górą. Zapraszam do wspólnej modlitwy apelowej.

0: Maryjo, śliczna Pani, gromadzą się przed Tobą tłumy, które chcą spotkać się z Twoim Synem, naszym Zbawicielem. Matko Słowa Wcielonego, do końca przepełniona łaską, Ty uczysz nas, jak być blisko Jezusa. Ze wzruszeniem spoglądamy na wydarzenie opisane przez świętego Łukasza, gdy stanęłaś na skraju ogromnej liczby słuchających nauczania Twojego Syna. Jak trudno było przedostać się w pobliże nauczyciela. To właśnie wtedy Jezus wypowiedział słowa: moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Nie ma wątpliwości, że to właśnie Ty najpiękniej spełniłaś to kryterium. Wzruszamy się dziś, mając świadomość, że byłaś wśród tych, którzy dopiero uczyli się słuchać, którym daleko było do wypełniania słowa tak doskonale jak Ty. Musimy jednak postawić sobie szczere pytanie. Co dzisiaj znaczy słuchać? Nasze dni są pełne głosów. Od rana do wieczora coś do nas mówi. Powiadomienia, nagłówki, filmy, opinie, rozmowy, które toczą się same. Nie brakuje nam słów. Brakuje nam ciszy, w której słowo mogłoby wreszcie wybrzmieć. Ilu z nas modli się w pośpiechu, między jednym a drugim obowiązkiem, by po chwili sięgnąć po telefon? Ilu z nas przychodzi na mszę świętą i dopiero na końcu uświadamia sobie, że nie pamięta ani jednego zdania z Ewangelii? Słuchać to znaczy zatrzymać się, pozwolić, żeby słowo nas dotknęło, a czasem nawet zabolało. Nie wybierać tylko tych zdań, które nam pasują i nie omijać tych, które czegoś od nas wymagają. A wypełniać? Wypełniać znaczy jeszcze więcej. Znaczy wrócić do domu i przeprosić. Podjąć tę rozmowę, którą odkłada się od miesięcy. Przebaczyć komuś, kto o przebaczenie nie prosił. Pójść do pracy, do szkoły, na uczelnię i być tam uczciwym także wtedy, gdy nikt nie patrzy. Wypełniać słowo to nie jest wielkie uczucie podczas modlitwy. To decyzja podejmowana każdego ranka. Ty, Maryjo, robiłaś to całe życie. W Nazarecie, w Betlejem, w Kanie, pod krzyżem. Bez rozgłosu, bez aplauzu, w zwyczajności dnia. I dziś jesteś pomiędzy nami, spragnionymi pokrzepiającego nauczania Mistrza. W tłumie wraz z Tobą i Twoim Synem stoją maturzyści, którzy pragną powierzyć się Tobie. Jak nie wspomnieć przy tej okazji o wszystkich młodych, którzy czy to jako uczniowie, czy już jako studenci stają przed pytaniem, co dalej. Prosimy Cię pokornie, wstawiaj się za nimi, aby odkrywali każdego dnia, że pierwszym powołaniem jest świętość. Aby wśród trudności nie tracili wiary, że świętość to pełnia szczęścia. Aby doświadczyli spojrzenia Jezusa, które przeszywa miłością i mówi: dziecko, ja naprawdę pragnę, abyś był szczęśliwy. Maryjo, przybytku Ducha Świętego, jak trudno jest podjąć odpowiedzialną decyzję. Wspieraj wszystkich rozeznających swoją drogę życiową. Niech pamiętają, że nigdy nie pozostają sami. Twój Syn, sam będąc najlepszym nauczycielem, powoływał uczniów, aby i oni zanosili Jego słowo wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba. Prosimy Cię, wypraszaj nowe powołania do kapłaństwa, życia zakonnego i misyjnego. Niech w sercach powołanych zabrzmi wyraźnie odwagi. Umacniaj, Pani, swoją modlitwą tych, którzy już odpowiedzieli na głos wezwania. Niech z radością głoszą dobrą nowinę. Stolico mądrości, błogosław biskupom, kapłanom, siostrom zakonnym, katechetom i wszystkim, którzy towarzyszą maturzystom. Niech ich słowa padają na dobrą ziemię i wydają obfity plon. Królowo rodzin, wiemy, że to właśnie w rodzinach walczy się o świętość w codzienności. Umacniaj nasze rodziny i pomagaj nam odkrywać piękno życia małżeńskiego. Niech powołani do założenia rodziny odkrywają, jak wielkim zaufaniem obdarza ich Pan Bóg, powierzając im siebie nawzajem i zapraszając do dzielenia się miłością z dziećmi. Maryjo, Królowo Polski, powierzamy Ci każdego z nas, stojących przed Twoim obrazem i łączących się na odległość. Ucz nas umiłowania słowa, tak abyśmy mogli zostać zaliczeni do tych, o których powiedział Twój Syn. Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je.
1: Księdzu Mateuszowi Łachmankowi Bóg zapłać za dzisiejsze rozważanie apelowe. Do tych intencji, które usłyszeliśmy, pragniemy Bogu przedstawić przez ręce naszej Matki, cały Kościół Święty wraz z papieżem Leonem XIV. Modlimy się za cały Episkopat Polski, modlimy się za tych, którzy sprawują władzę w naszej Ojczyźnie. Prosimy o pokój w naszych sercach, w naszej Ojczyźnie oraz na całym świecie. Polecamy nasz zakon Paulinów wraz z ojcem generałem, cały konwent jasnogórski. Modlimy się za wszystkich pielgrzymów przybyłych dzisiaj na Jasną Górę. W sposób szczególny polecamy maturzystów z archidiecezji lubelskiej, również z diecezji rzeszowskiej. Polecamy pielgrzymów z miejscowości Dobrzyń, misjonarzy krwi Chrystusa z miejscowości Janisławice, z miejscowości Konary. Polecamy siostry imienia Jezus z matką Dorotą. Polecamy parafię z miejscowości Szlachta. Modlimy się za wszystkich tutaj obecnych, fizycznie, też duchowo łączących się z nami poprzez media. Pamiętamy także za tych, którzy dzisiaj na Jasnej Górze przyjmowali święte sakramenty. Polecamy wszystkich spowiedników, którzy niestrudzenie posługują, poświęcają swój czas, aby jednać ludzi z Panem Bogiem. Polecamy także szczególnie tych, którzy dzisiaj ofiarowali swój czas, aby w ciszy adorować i wielbić Boga w Najświętszym Sakramencie, w Kaplicy Adoracji. Modlimy się za tych ostatnich, o których nikt nie pamięta, za pokrzywdzonych, za wszystkich cierpiących, dotkniętych niesprawiedliwością, za cierpiących prześladowanie z miłości do Chrystusa. Modlimy się także za naszych nieprzyjaciół, za tych, którzy nas oczerniają, także za tych, których w jakiś sposób dzisiaj zraniliśmy albo i nas zranili. Polecamy wszystkich zmarłych, szczególnie naszych bliskich. Polecamy dobrodziejów Jasnej Góry. Modlimy się za wszystkich polecanych w księdze apelowej Radia Jasna Góra. W 28 dniu peregrynacji świętego obrazu nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej w diecezji świdnickiej w sposób szczególny polecamy dzisiaj miejscowość Lądek-Zdrój, parafię Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Rozważać będziemy tajemnicę ukrzyżowania i śmierci Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Tyś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Księży biskupów prosimy o błogosławieństwo.
12: Za dwa dni, 24 września bieżącego roku, zostanie beatyfikowany amerykański arcybiskup Fulton Sheen, charyzmatyczny ewangelizator mediów XX wieku. W jego zapisach spotykamy, że człowiekowi do pełnego szczęścia potrzebuje każdy z nas trzech darów. Po pierwsze, dar mądrości, która przewyższa mądrość tego świata. Po drugie, mocy, która jest potężniejsza od tego, co potrafi zdobyć człowiek. i miłości, która jest darem z siebie, aby ratować drugiego człowieka. Prośmy o te dary na ten czas i na każdy wymiar naszego życia.

Kończymy transmisję Apelu Jasnogórskiego. Byliśmy w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Już za chwilę Ewangelia i komentarz, który przygotował ksiądz Marcin Jaromi, a ja zapraszam do wspólnej modlitwy różańcem świętym 512 700 444 512 700 555 o 21.30.

0: Ewangelii świętego Łukasza. Jezus zwołał 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: nie bierzcie nic na drogę, ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy. Nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli by was gdzieś nie przyjęli, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim. Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.
1: U Łukasza, podobnie jak w relacji świętego Mateusza, po cudach Jezusa następuje pierwsze posłanie uczniów. Jezus wysyła ich na pierwsze doświadczenie głoszenia i potwierdzania nauki znakami. Jednocześnie, jak w pozostałych relacjach, tak i tu zapisane jest, że apostołowie nie mają zabierać ze sobą rzeczy, nawet niezbędnych w podróży, jak chociażby chleb czy pieniądze. Tego rodzaju wędrówka ma ich nauczyć zaufania opatrzności Bożej, ukazać, że nie są sami. Jeśli jednak o tym pomyślimy także z naszej codziennej perspektywy, to możemy zauważyć, że brak samowystarczalności otwiera na spotkanie z drugim człowiekiem. Czy nie byłoby tak, że apostołowie, którzy nie mieli przy sobie pieniędzy, jedzenia w sakwach, także i z tego faktu po prostu musieli iść do ludzi, przełamywać nieufność czy strach przed obcymi w nadziei, że zostaną przyjęci? Może właśnie ta ich niewystarczalność nadawała ich misji wiele dynamizmu? Pomyślmy o tym w ten sposób. Nasze braki przypominają o tym, że każdy człowiek, zgodnie ze swoim powołaniem, jest zaproszony do życia we wspólnocie. Równocześnie to, co posiadamy, to kim jesteśmy, może stać się dla innych darem i pomocą w ich niedostatkach.

tu Radio Warszawa, 106.2 FM, minęła godzina 21.30. Zapraszam do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym 512 700 444 512 700 555. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. Prosimy o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej do Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Sztajerwalda, za Radio Warszawa, w intencji naszych słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży, dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika, o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, błogosławieństwo Boże dla powołanych, pokój na świecie, szczególnie na Bliskim Wschodzie, na Ukrainie. Módlmy się, abyśmy uczyli się żyć w nowej relacji ze stworzeniem, chroniąc je w duchu sprawiedliwości oraz abyśmy w kontemplowaniu stworzenia odnajdywali drogę ku życiu bardziej harmonijnemu i pełnemu wdzięczności. Panie Jezu, napełnij moje serce miłością i empatią. Naucz mnie tak kochać bliźnich, jak Ty ich kochasz i być bardziej wrażliwym na ich potrzeby. Prosimy o łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siły do walki z chorobą, o dar życia wiecznego dla świętej pamięci Marii, o dar życia wiecznego dla Kasi, potrzebne łaski dla jej męża i córek, o uzdrowienie, dobre leczenie, potrzebne siły dla Cezarego i Teresy, o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o zdrowie i potrzebne łaski dla Reginy i Tadeusza, Bogumiłej, Włodzimierza, Ewy, Łukasza, Tomasza, Anety, Grzegorza, Beaty z rodzinami, opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia, dar Ducha Świętego dla księdza Witolda z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Łominie, o łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo, zgodę o powrót do Boga dla Elżbiety i Adama, o opiekę Maryi, Boże prowadzenie, łaskę zdrowia dla Elżbiety, Agnieszki, Pawła, Grażyny, Bożeny, Franciszka, Ryszarda, dar nieba dla świętej pamięci Stanisława i Henryka, o miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, o łaski

0: nich Boże błogosławieństwo, o zdrowie i potrzebne łaski oraz mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja, o łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Ryszarda, rycerza świętego Jana Pawła II, o wyjście z nauku Piotra i Emilii, o cud uzdrowienia dla Kamilii, o pomoc dla jej rodziny, światu Ducha Świętego dla lekarzy, o pomoc w trudnej sprawie dla Zofii, o prowadzenie Boże dla małżeństwa Małgorzaty i Zenona, o powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk, przez wstawiennictwo świętej Rity, o uzdrowienie z depresji lękowej Adama oraz uzdrowienie 5-letniej Alicji, o pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw małżeńskich, pojednanie, scalenie rodziny Anny i Piotra, o nawrócenie Macieja i zdrowie dla Marty, o łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Małgorzaty i dziadków, o opiekę Maryi dla Dorotej Waldka, Ani i Sławka, Darka i Justyny, Pawła i Magdy, o łaski Boże dla księdza Piotra, o łaski Boże dla księdza Mateusza, o siły i zdrowie dla Kasi, wszelkie łaski dla małego Olafa, o zbawienie dla Pawła z Tarynowicza, o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w życiu codziennym dla Adama i Ani z córką Glorią oraz Pawła i Marceliny ze Stefanią. Modlimy się w Państwa intencjach, w naszych intencjach, modlimy się jak zwykle za dzieci poczęte, nienarodzone. Zapraszam do modlitwy 512 700 444 512 700 555. Pani Janka jest razem z nami. Szczęść Boże, witam.
1: Szczęść Boże.
0: I zapraszam do modlitwy, Pani Janko. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
0: Wierzę
1: w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wiecznych. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica pierwsza, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Modlitwa jest dla duszy jak ciepło dla ciała, jak woda dla ryby, jak powietrze dla ptaka. Modlitwa jest jak broń, którą musimy mieć zawsze gotową, aby bronić się w chwilach zagrożenia. Modlitwą i poświęceniem przygotowuje się działanie dla nas wszystkich. Proszę bardzo, Pani Janko.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba.
1: I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać, Pani Anko. Spokojnej nocy z Panem Bogiem. 512-700-444 Zapraszam do modlitwy. Tajemnica druga, biczowanie Pana Jezusa. Wola Boża. Taka, jaka się nam objawia we wszystkich wydarzeniach życia, jest dla nas zawsze najlepszą drogą. Zarówno w radości, jak i w cierpieniu. Niech się dzieje. Bóg nigdy nas nie opuści, nawet wtedy, gdy wokół nas szaleje najstraszniejsza burza. Pani Agnieszka jest razem z nami. Szczęść Boże, witam Pani Agnieszko.
2: Szczęść Boże.
0: I zapraszam do modlitwy.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać Pani Agnieszko.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555. Tajemnica trzecia. Ciernie mu koronowanie Pana Jezusa. Każdy powinien być gotowy znosić zimno i gorąco, pragnienie i głód, trud i poniżenia, gdy chodzi o pomnożenie chwały Bożej i przyczynienie się do własnego zbawienia. Uczcie się powściągliwości, jest to sposób, by mieć wielu przyjaciół, a żadnego wroga. Pani Aleksandra jest z nami. Szczęść Boże, witam Pani Aleksandro.
3: Szczęść Boże.
0: I zapraszam do modlitwy.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Aleksandro. Spokojnej nocy z Panem Bogiem. Dziękuję Bóg bardzo. 512-700-444 512-700-555 Tajemnica czwarta. Dźwiganie krzyża. Droga krzyżowa jest drogą, która prowadzi do Boga. Pan tyle dla nas wycierpiał, a gdy i my dla Niego coś wycierpimy, odpłaci nam to w niebie. Cierp chętnie dla Niego. On tyle wziął na siebie tylko ze względu na nas wszystkich. Na Ciebie. Pan Bogdan jest razem z nami. Szczęść Boże, Panie Bogdanie, witam.
4: Szczęść Boże.
0: I zapraszam do modlitwy.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.
0: Zachowaj nas od ognia piekielnego.
4: Zaprowadź wszystkie dusze do nieba.
0: I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego
4: miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
0: Dziękuję również, Panie Bogdanie. Z Panem Bogiem, do usłyszenia.
4: Panem Bogiem.
0: Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Nie potrzeba znać chwili śmierci, aby wejść do nieba, ale trzeba się do tego przygotować. Przygotować poprzez dobre czyny każdego dnia. Nasze życie jest krótkie. Trzeba więc wykonywać to niewiele, ile jeszcze możemy wykonać, zanim zaskoczy nas śmierć. Jest z nami Pani Teresa. Szczęść Boże, Pani Teresa, witam.
5: Szczęść Boże.
0: I zapraszam do modlitwy.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze,
5: i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pod Twoją obronę
5: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Twoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
5: Syna i Ducha Świętego. Bóg zapłać.
0: Ja również dziękuję serdecznie, Panie Teresu, z Panem Bogiem. Do usłyszenia. Zapraszam oczywiście już jutro na modlitwy Różańcem Świętym. Modlimy się o Stałej Porze 21:30, a już za chwilę wywiad z człowiekiem i Paweł Kęska tuż po piosence. A za uwagę dziękuję, Wojciech Dąbrowski. Kłaniam się i życzę samych radości. Do usłyszenia. Do jutra.

0: Wywiad z człowiekiem.
1: Ksiądz dr Jan Kaczkowski, pontifici, to znaczy budowniczy mostów. Kochał ludzi i budował między nimi mosty. Jestem, proszę Państwa, przed puckim hospicjum imienia Ojca Pio, które ksiądz Jan Kaczkowski zakładał w 2004 roku. Paweł Kęska, dzień dobry. To takie duże zdjęcie księdza Jana. Uśmiechnięty od ucha do ucha. Ciepły człowiek. Ale to zdjęcie tak zrobione jak ksiądz Popiełuszko, tylko tego orzełka brakuje w klapie. Sutanna, koloratka fajna. Czy jest coś, za co można kupić moją uczciwość? Czy jestem wierny swoim wyborom? Czy łamię swoje sumienie? Czy usprawiedliwiam swoje rozmaite świństewka? Czy jestem zadufanym katolikiem, który uważa, że tylko to, co katolickie, jest prawe? Czy podeptałem czyjąś godność? Czy cudze cierpienie mnie obchodzi? Ksiądz dr Jan Kaczkowski. Jestem dziś w puckim hospicjum. O księdzu Janie i o tym wszystkim, co tu się stało, za chwilę będziemy rozmawiać. Zanim wejdę do środka, to dziękuję. To dziękuję bardzo za to, że pomagacie mi tworzyć wywiady z człowiekiem. Wywiad z człowiekiem to cudowna rzecz. Trzeba mieć jakiś motor w życiu. Ja mam taki, gadam z ludźmi. Dziękuję bardzo. Jak ktoś chce dołączyć, zapraszam. Patronite.pl, hasło wywiad z człowiekiem. No to wchodzimy.
2: Marta Werner Detlaff. Znaczy, swoją drogę w puckim hospicjum rozpoczęłam jako wolontariuszka w recepcji. To tutaj miałam możliwość właśnie poznania księdza Jana Kaczkowskiego. Ujął mnie bardzo swoją uważnością, życzliwością na drugiego człowieka. To była taka chęć pozostania tutaj. No i tak naprawdę do dzisiaj jestem szczęśliwa, dumna, że mogę być częścią zespołu hospicjum, które niesie tak wiele dobra dla osób potrzebujących.
1: Takie pierwsze spotkanie? W ogóle jak to się stało, że pani pracuje w hospicjum?
2: Tak, przyszłam tutaj do hospicjum, zapytałam, jak zostać właśnie wolontariuszką.
1: A dlaczego?
2: Też przez ciekawość, bo hospicjum kojarzyło mi się z czymś takim zagadkowym, z czymś wielkim. I chyba tą tajemnicę chciałam odkryć. Co tu się tak naprawdę dzieje?
1: Odkryła pani?
2: Tak. Dzieje się bardzo, bardzo wiele dobrego. No ale tą inspiracją, jak wspomniałam wcześniej, był ksiądz Jan Kaczkowski.
1: Jaki był?
2: Był bardzo wymagający wobec siebie. Ale też wymagał od nas, od personelu, od wolontariuszy. Był szalenie ambitny, pracowity i uczciwy.
1: Idziemy teraz po korytarzach.
3: Tak, jesteśmy tutaj w siedzibie hospicjum, puckiego hospicjum. Właśnie minęliśmy gabinety poradni medycyny paliatywnej.
4: Anna Joachim Labuda, dyrektor puckiego hospicjum pod wezwaniem świętego Ojca Pio.
1: Stoimy tutaj, jesteśmy na korytarzu, na półpiętrze. Akt erekcyjny budowy puckiego hospicjum pod wezwaniem świętego Ojca Pio działo się dnia 28 lipca 2007 roku ad majorem Dei Gloriam.
4: Tutaj mamy podpis Jana Kaczkowskiego, proszę bardzo.
1: Duże zdjęcie księdza Jana wisi sobie i patronuje tutaj.
4: Proszę Państwa, puckie hospicjum to oczywiście mury, budynek, to hospicjum stacjonarne, poradnia medycyny paliatywnej i siedziba dla hospicjum domowego, ale to przede wszystkim budynek, który jest wypełniony ludźmi o otwartych sercach, z dużym doświadczeniem zawodowym, profesjonalistów wysokiej klasy, dlatego obecność w siedzibie puckiego hospicjum to zawsze spotkanie z ludźmi, ale wyjątkowe, które na zawsze pozostaje w sercach i pamięci, bo dotyka szczególnego momentu życia, końca życia, a mam nadzieję, że zespół puckiego hospicjum skutecznie potrafi i realizuje nasze zadanie, które nazwaliśmy kiedyś ostatnie chwile szczęścia.
1: To się zdarza tak, że ludzie żyją w, nie powiem na pełnej petarcie, ale w dużym pędzie i czasem go nie znajdują, a tu go znajdują?
4: Pamiętam taką historię pana, który ciężko pracował, wyjeżdżał gdzieś za granicę, a tutaj miał taki poranny rytuał, kiedy z kawą i z papierosem siadał przy budynku hospicjum. To była pora taka ciepła i mówił, że nigdy nie miał w życiu tak dobrze i nie miał czasu na to, żeby rozmyślać o swoim życiu, ale też i o tym, czego doznaje właśnie w tej chwili, jak teraz. Dla kogoś chociaż może być to zaskakujące dla nas, to jest codzienność i celebrujemy te chwile, które mamy z osobami, które oddały się w nasze ręce. O śmierci mówimy tutaj otwarcie, chociaż to nie jest tak, że 3 razy dziennie spotykamy się z pacjentami i mówimy sobie nawzajem hello, ty i ja jesteśmy śmiertelni, a ja bym dodała szkoda, że tak jest, bo kocham życie, ale tak jak obserwuję i mniej jest szans na to, że to życie będzie trwało dłużej aniżeli chwilę, tym bardziej tego życia chcemy, pod warunkiem, że nas nie boli, że nie jest nam duszno, że są ludzie, którzy obok nas siedzą, trzymają nas za rękę albo tylko patrzą, prowadzą, spacerują, zabierają nam mszę albo na jakieś pogaduchy przy kawie, albo też przy papierosie, bo taki teraz mamy rozmowy przy dymku. Więc te chwile są i nie boję się o nich mówić, bo chcę też takimi pomysłami chwil szczęścia zarażać nie tylko tych, którzy są skupieni wokół opieki paliatywnej, ale żeby przenieść to do codziennego życia.
1: Pani jest pielęgniarką?
4: Tak, z wykształcenia jestem pielęgniarką. Od wielu lat mam przyjemność zarządzać zespołem Puskiego Hospicjum.
1: A zatrzymaj się. A dlaczego pielęgniarką?
4: A to zupełnie przez przypadek i myślę, że to jest nie na to wyobiad. A przez przypadek pielęgniarką, ale już pierwsza praktyka pokazała mi, że to jest zawód, profesja, która na stałe zagościła w moim sercu, więc bez względu na to, gdzie to miejsce pracy, czy w jakim pionie jest, ono zawsze pozostaje to samo.
1: No dobrze, ponoć nie ma przypadków, to jak to się stało? Przepraszam, ja tak ciągnę za język. Myślałam, to każdy ma jedno życie.
4: Myślałam, że będziemy rozmawiać o hospicjum, a to taka osobista wycieczka.
1: Wywiad z człowiekiem.
4: Ale podzielę się z Państwem moją historią. Ja miałam takie szczęście, bo dziś jak na to patrzę, to myślę w kategorii szczęścia urodzić się w Australii. Moi rodzice wiele lat temu wyjechali. Później podjęli decyzję o powrocie do Polski. To był rok 75. W kraju wydawało się, że idzie zmiana. Ja jednak pozostałam taka rozdarta między dwoma kontynentami i wtedy, kiedy chciałam wrócić, a niewystarczający był mój akt urodzenia, żeby uzyskać obywatelstwo i dostać paszport, żeby to zrobić. Trzeba mieć jeszcze jeden z zawodów, który dodaje punktów do ankiety. No i były 2 zawody do wyboru. Była kucharka i pielęgniarka. Do dzisiaj nie najlepiej gotuję. I wybrałam pielęgniarstwo, w którym się zakochałam. I gdybym miała się jeszcze raz w życiu urodzić, to na pewno podjęłabym jakby tą samą ścieżkę zawodową. Więc taka to historia.
1: Niesamowite, ta miłość spada na nas z góry czasem.
4: Ja nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że jest ktoś, kto ma na nas jakiś plan. Ale kiedy zgadzamy się i go przyjmujemy, to czas przynosi odpowiedź na wiele pytań.
1: Pierwsze prace?
4: Trafiło mnie jak strzała Amora. Pacjenci są w moim życiu od 4 dekad. Kocham ich i niezmiennie chciałabym być dla nich po prostu.
1: Jakie to jest doświadczenie? Praca lekarza, praca pielęgniarki. To pielęgniarka znacznie częściej dotyka ludzkiego ciała, spełnia proste potrzeby, jest cały czas. Lekarz przychodzi pewnie raz na jakiś czas. To pielęgniarka jest na pierwszej linii.
4: Rzeczywiście, zwłaszcza w opiece domowej, którą startowaliśmy w 2004 roku, to na pielęgniarkach i wtedy i dzisiaj spoczywała wielka odpowiedzialność za organizację życia tego dnia i nocy pacjenta, życia nie tylko osoby chorej, ale też i bliskich. Tutaj mam wielką przyjemność realizować swoje marzenie pielęgniarskie, ale też i takie liderskie. W Puskim Hospicjum pracujemy w ramach zespołu interdyscyplinarnego. To nie tylko lekarz i pielęgniarka, ale również psycholog, fizjoterapeuta, dietetyk. I powołaliśmy do życia takie stanowisko animatora relacji, bo COVID pokazał, że tak bardzo nam potrzeba relacji, uwagi, ale też pracy nad relacjami między ludźmi.
1: I ksiądz?
4: Oczywiście wszystko jest pomysł księdza Jana Kaczkowskiego, który wiele lat temu był kapelanem szpitalnym w Puskim Hospicjum. Mieliśmy okazję razem pracować.
1: Ale to pani sama do księdza Jana przeszła?
4: To była praca codzienna w Puskim Szpitalu, gdzie miałam przyjemność pracować na oddziale chirurgii. Pacjenci w ciężkich stanach, umierający. I Jan, który w swojej sutannie przemierzał korytarze zabytkowej części Puskiego Szpitala. Były chwile przy kawie albo wspólna kolacja na dyżurach sobotnio-niedzielnych, kiedy trochę zwalniała praca, ta medyczna, pojawiała się przestrzeń na rozmowy z pacjentami.
1: Ale pani przechodzi tym korytarzem i są tam ci pacjenci. W jakiej są kondycji, czego im brakuje? Wtedy, kiedy się z księdzem Janem Kaczkowskim na tych korytarzach spotykali. A byliście na ty, czy byliście na...
4: Anieczko, mówił do mnie Anieczko. Historie pacjentów były takie, jak bywają też i dzisiaj. I chyba największy dramat, jaki był tym głównym motywatorem do powołania hospicjum domowego, to były jednak wypisy pacjentów ciężko chorych, czy też umierających do domu, ze względu na zakończone procedury. Mamy świadomość tego, że opieka ta medyczna w ramach ochrony zdrowia, ona skupiona jest na powrocie do zdrowia, albo przynajmniej utrzymaniu tego zdrowia na obecnym poziomie. Jeżeli zostaną wyczerpane wszystkie metody leczenia, to wtedy kończy się pobyt pacjentów w szpitalu. I pacjenci byli wypisywani do domu w nieznane, a rodziny przerażone, nie mając umiejętności, wiedziały, że będą musiały stawić czoła trudnym chwilom w domach. Ta opieka domowa, która się dzięki nam zadziała, to znaczy zużyte, wystawione ze szpitala stare łóżka, które naprawialiśmy, stary tarpan od księdza proboszcza, dzięki któremu byliśmy w stanie dojechać na półwysep z tymi łóżkami, żeby stworzyć warunki do opieki. To wolontariusze, którzy pomagali nam te łóżka wnosić do samochodu i potem montować je w domu, to był ten początek do światła w miejscu zamieszkania osoby umierającej i moderowania tego życia po to, żeby wspólnymi siłami być wystarczająco dobrym do tego, żeby ta śmierć była w dobrych warunkach, żeby ta jakość życia pacjentów do końca była możliwie jak najlepsza, ale żeby też bliscy z poczuciem obowiązku, ale też i kochający tych, którzy umierają, mogli dalej żyć bez poczucia winy, w przekonaniu o tym, że skorzystali z pomocy tych, którzy się na takiej opiece znają, żeby mogli żyć dalej i pamiętać dobre wspólne chwile, a nie przerażający ból, duszność czy jakieś inne objawy, z którymi absolutnie wiąże się ciężka, nieuleczalna choroba wielokrotnie.
1: A jedna taka historia?
4: To mam w pamięci taką panią, która była tym najmocniejszym elementem naszej decyzji o wybudowaniu hospicjum stacjonarnego. To była pacjentka, która miała zmiany w głowie, nowotwór, który się rozrastał i powodował zaburzenia ciśnienia. Pani była bardzo cierpiącą osobą i kiedy pod opieką hospicjum domowego druga pielęgniarka pojechała do domu i nie była w stanie założyć wkłucia wenflonu po to, żeby podać lek przeciwobrzękowy, pani wracając do domu, jeszcze w domu mimo podanych leków, była cały czas niespokojna. Było to ponad możliwości zespołu hospicjum domowego i mieszkańców tego domu. I wtedy na korytarzu na chirurgii, kiedy spotkaliśmy się z Janem, powiedzieliśmy sobie, że albo któryś z nas weźmie tą panią do domu i zrobi ekstra team, żeby zadbać o nią, żeby ona nie cierpiała i żeby stworzyć warunki dla rodziny, żeby się nie bali i nie mieli poczucia winy, że nic więcej nie zostało zrobione, albo wybudujemy hospicjum stacjonarne. Tych sytuacji było więcej. Pamiętam też taką historię pacjentki, która była z zaawansowaną cukrzycą po amputacji kończyny dolnej. Zajmowała się nią nastoletnia córka, a w domu mieszkał jeszcze partner, który nadużywał alkoholu, a na podwórku była latryna i w domu nie było bieżącej wody. I na pewno nie były to dobre warunki do tego, żeby jakość życia tej pani była bliska chwilą szczęścia. Więc tych historii było sporo. Wspólnymi siłami stworzyliśmy to miejsce, które dzisiaj jest sercem Pucka. Bo Puck to nie tylko piękna nadmorska miejscowość, w której można dobrze żyć, ale to też miejsce, w którym można żyć do końca, a inne miasta o tym marzą.
1: W której można żyć do końca. Ksiądz Jan mówił do pani Anieczka, tak?
3: Anieczko,
1: a pani do niego jak mówiła, czy jak do niego
4: Mówiliście? Jasiek. Chociaż wiem, że wiele osób powtarza, że Jan nie lubił, jak się mówi do niego Jasiek, ale tak do siebie się zwracaliśmy.
1: Jaki był Jasiek?
4: Wymagający, szalony, inspirujący. Taki był. Kolega, przyjaciel, kapelan, prezes.
1: I kiedy pierwszy raz padł ten pomysł i jak to wszystko szło?
4: Tak, ja jestem od pierwszego dnia funkcjonowania w ogóle Stowarzyszenia Puckie Hospicjum, bo to kiedyś na dyżurze, pamiętam, Jan przyszedł i zapytał, czy nie chciałabyś zrobić ze mną hospicjum domowe, a ja wtedy byłam już kolejny tydzień w opiece nad sąsiadką, która umierała z powodu nowotworu. I kiedy wracałam po pracy albo wracałam ze szkoły, to zanim przychodziłam do domu, to najpierw odwiedzałam tą panią, żeby podłączyć jej kroplówki. Więc na jego pytanie, czy ja będę chciała z nim zrobić hospicjum, ja już miałam wtedy swoje hospicjum, więc zaoferowałam mu swoje dokumenty, które były potrzebne, żeby o takiej działalności w ogóle pomyśleć. No i to był ten pierwszy moment, który w ogóle ruszył jakąś lawinę niewyobrażalnych działań, sytuacji, konsekwencji, bo gdyby nam ktoś wtedy powiedział, że będziemy robić tak dużo i realizować zadania zarówno w hospicjum domowym, stacjonarnie, poradni, że będziemy prowadzić grupy wsparcia, że będziemy edukować przyszłych lekarzy, to wtedy te 20 kilka lat temu nikt by z nas, ani ja, nie uwierzylibyśmy w to, że to jest możliwe i że my to zrobimy.

0: Tutaj koleżanki miały okazję pracować z księdzem Janem Kaczkowskim, prawda, Wielka?
1: Tak.
0: Sylwia, trzy słowa o Janie.
2: Sylwia Dosz, kierownik zespołu administracji, pracuje w hospicjum od 15 lat. Miałam okazję pracować z księdzem Janem przez wiele lat. I co, powiedzieć coś o współpracy?
3: Tak.
2: Ksiądz Jan bardzo ładnie potrafił redagować pisma. Ja pisałam je w taki szablonowy sposób, żeby był szablon i wiedziałam, że jak pójdę z tym do księdza i mu przeczytam, to on od razu dobuduje mnóstwo zdań, które stworzą, że to pismo będzie takie odpowiednie i ładne, i miał taką dużą łatwość w pisaniu. Zresztą to podczas kazań było też słychać, że po prostu mówił i to mu przychodziło łatwo, zawsze wiedział, jak dotrzeć do poszczególnych osób i bardzo mu zazdrościłam tej właśnie łatwości mówienia, pisania. Nie lubię, jak stukamy obcasami, ja często chodziłam w butach na obcasie, więc zawsze było: pani Sylwiu, obcasy, więc trzeba było się pilnować, chodzić na paluszkach, żeby nie stukać. Dużo pomagałyśmy księdzu, jak przyjeżdżał z jakichś podróży, wyjazdów, to zawsze potrzebna było pomoc w rozebraniu się czy w ubraniu kurtki, tak, bo miał tam jedną rękę mniej sprawną, więc zawsze już byłyśmy w gotowości i czekałyśmy, żeby wesprzeć go w tych elementach. Zawsze się tak śmiał, mówi: no, na was zawsze można polegać.
3: Samochodem sam jeździł, jak już był chory, czy nie? Czy jak to wyglądało?
2: Tak, niestety tak. Jeździł, bardzo lubiał jeździć i tutaj wielokrotnie prosiliśmy, żeby tego nie robił, bo jednak wiadomo, że choroba ma wpływ na czynności, które wykonywał. Więc ja nigdy z księdzem nie chciałam wsiąść do samochodu, bo nie miałam zaufania do jego wzroku, ale jeździł, załatwiał mnóstwo spraw, chciał być niezależny i tak się działo.
3: Pani myśli, że on będzie błogosławiony?
2: Wiem, że jest oczekiwanie wielu ludzi na to, żeby tak się stało. Wiele osób zgłasza, że mają taką nadzieję, liczą, że to stanie się jak najszybciej. Wiem, że każdy gdzieś dzieli się jakimiś swoimi jakimiś doświadczeniami, które dzięki księdzu Janowi się zadziały, różne sytuacje, więc mają taką nadzieję ludzie.
3: Dziękuję.
0: Alicja Kotowska, nasza patronka kaplicy. To kaplica jest przeniesiona po rozbudowie. Wcześniej mieściła się w tej głównej części budynku, w samym hospicjum stacjonarnym. Dzisiaj jest wyjęta spoza hospicjum stacjonarnego po to, żeby pacjenci mieli rzeczywiście możliwość wyboru, żeby jakoś naturalnie nie czuli tego przymusu do tego, żeby korzystać. Kaplica jest błogosławionej Alicji Kotowskiej, która związana jest z miejscem pamięci w Piaśnicy. Jan, kiedyś jadąc do Wejherowa w sprawach prądu, które były wtedy trudne i wydawały się niemożliwe do ogarnięcia, mówił: Alicja, pomóż mi, ja będę się do końca życia modlił, jeśli tylko mi pomożesz. Mamy prąd, nie narzekamy, więc wiecie państwo, jest zobowiązanie. Jest i Alicja Kotowska. Ojciec Pio, nasza droga krzyżowa, o której zawsze marzyliśmy, nie było gdzie jej zmieścić, a teraz, kiedy mamy kaplicę w nowej lokalizacji, to i znalazło się na drogę krzyżową.
3: Taka ludzka ta droga krzyżowa. I galeria świętych i błogosławionych.
0: Tak jest. Różnych powodów, relikwie, wolontariusze, bo mam przyjemność współpracować z wolontariuszami modlitewnymi, którzy mają swoją grupę, którzy spotykają się raz w miesiącu na adoracji nocnej, którzy przygotowują...
3: Tutaj?
0: Tak, tutaj w naszej kaplicy. Przygotowują w trakcie ekstremalnej drogi krzyżowej. Jedna z dróg w nocy do nas przychodzi, więc przyjmują tych wędrowców, uczestników drogi krzyżowej ekstremalnej, ale to też i comiesięczne wizyty, msze w intencji osób, które w ostatnim miesiącu były pod naszą opieką i zmarły, więc cała kaplica wypełniona osobami w żałobie. To wszystko jest dzieło wolontariatu modlitewnego.

0: Mogę tak na słowo?
1: Tak, proszę.
0: O, dziękuję. Dlaczego pani tu pracuje?
2: Dlatego, że poczułam powołanie i też ze swoich takich własnych doświadczeń, najpierw opieki nad moim chorym bratem Tomkiem, który przebywał w hospicjum 22 lata temu w Gdańsku. Po śmierci mojego brata akurat tak się złożyło, że ksiądz Jan zaczął tworzyć hospicjum i mówi do mnie: Agnisia, to co, robimy hospicjum? A ja mówię, no dlaczego nie? I tak poczułam taką po prostu chęć pomocy i taki obowiązek nawet kontynuacji tego z perspektywy nie już opiekuna, tylko pielęgniarki.
0: Jak tu pracujesz na co dzień?
2: Na pewno jest bardzo wdzięczną pracą, dlatego że jak widzi się tą poprawę jakości życia pacjenta w tej chorobie, w której on jest, i widzi się ten uśmiech na twarzy, to daje skrzydeł. Natomiast również mierzymy się z trudnymi emocjami i pacjentów, i rodziny, ale mamy tutaj panie psycholożki, które pomagają. Tutaj jest pełna współpraca. Zespół jest wybrany super. Dobrani jesteśmy, że wspieramy się wzajemnie.
0: Jaki był ksiądz Jan?
2: Ksiądz Jan był wymagający na pewno, był otwarty, serdeczny, był porządnym księdzem.
0: A człowiekiem?
2: Człowiekiem był prawdziwym, szczery, szlachetny. Pamiętam, jak przychodził do nas czasami właśnie na kolację, uwielbiam moje pierogi. No i też dużo rozmawialiśmy o jego tutaj przeżyciach, o tym, że jest adoptowanym Kaszubem. Uczyliśmy się z księdzem Janem od początku języka kaszubskiego na poczet wizyt u Kaszubów, że tak powiem.
0: Nauczył się trochę?
2: Tak, nauczył się i jakby przymykał też oko na to, że ja czasami do pacjenta mówię po kaszubsku, bo to się mówi tak na ty bardziej. Chcę te zjeść albo chcę te sonapiec, nie? I to tak ksiądz zawsze przymykał, bo tutaj wiadomo, że z dużym szacunkiem odnosimy się do pacjentów. Pan, pani, tak. No i jeszcze chciałam powiedzieć, że bardzo dużo też opowiadał o swojej rodzinie, o swojej babci. Przychodził do nas i o tych planach tworzenia hospicjum. I jesteśmy tu i teraz i robimy to piękne dzieło, kontynuujemy i ani na chwilę nie zwalniamy.
0: A jak mógłby zespół, jakbyście zareagowali na informację, że on jest chory?
2: No było to smutne doświadczenie, też razem przeżywaliśmy to wszystko, wspieraliśmy księdza jak tylko mogliśmy, też widzieliśmy, że ksiądz daje z siebie po prostu, no żyje na pełnej petardzie, tak? No daje z siebie mega dużo, wymagał od siebie, wymagał też jakby od nas. My tego się nauczyliśmy, żeby nie zwalniać, żeby nie załamywać się, żeby przejść do przodu. Natomiast no wiadomo, że to było smutne doświadczenie. Ksiądz też był bardzo dzielnym pacjentem naszym tutaj w hospicjum stacjonarnym. No dlatego razem to ogarnęliśmy. No.
0: Dziękuję bardzo.
2: Bardzo proszę. Dziękuję.
3: Może powiem o tym, że spotykamy się tutaj w biurze. To było biuro księdza Jana.
0: No właśnie tak chciałem zapytać, gdzie on tutaj stacjonował.
3: Tak, tak, to tutaj było biuro. Ja mam przyjemność pracować. I meble, które tutaj są, one też służyły księdzu Janowi. Mam nadzieję, że codziennie daje dowód na to, że te nasze wspólne plany, te jego pomysły, bo był szalony i z szalonymi pomysłami tutaj wchodził on od spraw podniebnych, a ja od takiej zwykłej codzienności tutaj docieraliśmy się po to, żeby ten plan, który wychodził, był możliwy do zrealizowania. Ksiądz Jan to taka osoba, która niesie dobrą wieść, ale która też potrafi się zainteresować, skupić na rzeczach, które umykają zwykłemu śmiertelnikowi. Dzisiaj to osoba, symbol ogromnej charyzmy, ale też osoby, która trochę na jakby uśmiech losu, realizując pewne działania pomocowe, staje się użytkownikiem, odbiorcą. I pamiętam pierwszą taką sytuację, kiedy pozyskaliśmy z jakichś środków grantowych urządzenie do badania. To było pierwsze USG, które zakupiliśmy. No i w ramach testu ksiądz Jan położył się na kozetkę po to, żeby ten lekarz go zbadał. I okazało się, że w trakcie tego badania jest już pierwsza zmiana, która była do wyjaśnienia.
0: To wtedy? Tak przypadkiem?
3: Ale to była ta historia związana z nerką, a nie z glejakiem, na który później ksiądz Jan chorował. I dodatkowy wątek związany z nerką był taki, że Jan często próbując pozyskać jakichś sympatyków naszej działalności, czy też środki, mówił, że się nie powstrzyma przed oddaniem nerki, żeby zbudować hospicjum i żebyśmy mogli funkcjonować, więc tak zatrzymaliśmy się wszyscy wtedy przy tych żartach, które prowadziły do takiego momentu, że rzeczywiście ten zabieg, operacja na nerce był konieczny. No i wtedy otworzyła się ta historia, natomiast sprawy związane z Glejakiem były dla nas dużym zaskoczeniem, mimo tego, że jesteśmy z branży, widzieliśmy, a to była nowa historia, która pojawiła się, no trudna dla nas wszystkich, a dla niego najbardziej.
0: A to jak on to przeżył? No bo to taki paradoks, prawda, że stworzył hospicjum i choruje na raka, i to takiego raka niepokonywalnego w zasadzie.
3: Tak, to nie mogliśmy w to uwierzyć. Nie mogliśmy w to uwierzyć, że tak jest, że to... Oczywiście wiemy, że jest to możliwe, ale wydawało nam się wtedy w kategorii niemożliwych. Wiedzieliśmy też o tym, że to będzie długa droga. I rzeczywiście część tej drogi w czasie chorowania przeszliśmy razem, bo ksiądz Jan gdzieś około 2 lat przed śmiercią jeszcze funkcjonował w pewnym wymiarze, będąc w trakcie chemioterapii, radioterapii, wyjeżdżając na konsultacje tutaj bywał i wracał jak prezes do biurka. I

0: 5, bo będzie blisko kuchni, żeby nasza super szefowa kuchni Elżbieta słyszała, że ma ochotę na jajeczniczkę, a ja mówiłam z kolei, że będę w pokoju numer 3, bo tak kocham życie, że jak przyjdzie taka choroba, to na pewno będę bardzo zła i będę używała niecenzuralnych słów, więc tam są podwójne drzwi, które będą chroniły innych ludzi tutaj w hospicjum, żeby nie musieli słuchać mojej złości i niezadowolenia. Więc no, te historie tutaj przeplatały się przez życie wielu osób, bo rzeczywiście ten zespół, który był wtedy nieduży, pewnie liczył około 20 kilku osób. Byliśmy bardzo zżyci, skupieni wokół pacjentów, ale wokół codziennej pracy, tworzenia. To są takie sytuacje, które ludzi zbliżają i tworzyliśmy wtedy bardzo taką bliską społeczność. Dzisiaj zespół jest zdecydowanie większy, ale i tak nawzajem o siebie się troszczymy i jesteśmy dla siebie ważni. Wtedy choroba księdza Jana położyła taki wielki cień na życiu hospicjum, ale wiedzieliśmy, że z nim czy bez niego, z nim okresowo, w czasie jego dłuższych czy krótszych nieobecności chcemy realizować tą usługę dla pacjentów możliwie najlepiej, tak jak razem żeśmy się tego nauczyli.
1: Czy ta choroba zmieniła jego patrzenie na pacjentów?
0: Nie wydaje mi się, żeby w jakiś znaczący sposób się to zmieniło. Jan zawsze był bardzo wyczulony na pacjentów takich młodszych wiekowo. Bardzo łatwo zabierali jego 100% uwagi. Oddawał się im bezgranicznie, ale później chętnie korzystał ze swojego doświadczenia, bycia w procesie leczenia i bycia odbiorcą w systemie ochrony zdrowia i śmiało nie tylko z pozycji prezesa, założyciela Stowarzyszenia Puckie Hospicjum czy kapelana hospicyjnego, ale też z perspektywy doświadczeń pacjenta dzielił się swoimi doznaniami, radami i dlatego też powstały książki, bo wielokrotnie ludzie prosili, żeby powiedział, jak to zrobić, jak domagać się opieki, jak oczekiwać, w jaki sposób się zachowywać, żeby powstawała współpraca z medykami, a nie, że to była jakaś rywalizacja czy jakaś stopa wojenna, zwłaszcza w tych sytuacjach, kiedy decyzje zespołu medycznego są trudne do przyjęcia i nie chcemy się z nimi zgodzić.
1: Kampania jaka, dlaczego?
0: Kampania społeczna, którą zainicjowaliśmy jako zespół Puckiego Hospicjum, ma prowadzić do zmiany sposobu mówienia o opiece paliatywno-hospicyjnej. Oddanie do hospicjum wiąże się często z bólem, z trudem podjęcia decyzji. Boimy się, że nasze środowisko, nasza rodzina czy sam chory ocenią taką decyzję jako działanie, które ma prowadzić do pozbycia się kłopotu.
1: Czyli chodzi o to, żeby to słowo hospicjum odczarować.
0: To już myślę, że odczarowaliśmy, ale oddawanie do hospicjum, które nakłada taki wielki ciężar na ramiona bliskich. Daleka rodzina myśli o tym, jak to mama zapisała ci dom, a ty w tym ostatnim czasie, kiedy ona ciebie potrzebuje.
1: Oddałeś.
0: Oddała się. Chcemy znaleźć społecznie jakiś inny sposób mówienia, jakiś inny określenie, które zamienimy z oddawania na korzystanie, bycie pod opieką. To nie tylko ta zmiana sposobu mówienia o oddawaniu i korzystaniu z opieki. Tych wątków jest dużo. Zapraszam Państwa do kampanii Właściwe Słowa Mają Znaczenie, żeby słowa nie raniły, a żeby inicjowały i budowały i dawały tą właściwą, prawdziwą nadzieję.

0: Wychodzimy z budynków, wchodzimy do...
1: Cudowny ogród marzeń, który po COVID-zie postanowiliśmy tutaj stworzyć. Doświadczyliśmy pewnie, tak jak wszyscy w naszym kraju albo na świecie, izolacji, odległości 2 metrów między ludźmi. Najbardziej wycałowane, wygłaskane drzwi, szyby w Puckim Hospicjum były wystarczającym motywatorem do tego, żeby krzaki, które tutaj były, haszcze, zamienić w ten cudowny ogród marzeń.
0: On jest faktycznie cudowny.
1: Mam nadzieję i widzę, że się podoba wielu. A w nim 4 altany, które tworzą takie miejsce do spotkań intymnych właśnie w naszej ostoi. W całorocznej altanie mamy 2 panie, które są mieszkańcami hospicjum stacjonarnego. I mam nadzieję, że o tym, jak się tutaj żyje, będą chciały

0: No powiedzieć.
1: Przyjechałam tutaj prawie 2 miesiące temu. Choruję na glejaka. Zaczęło się w 2008 roku. Jestem po 4 operacjach, ale tutaj jest obsługa mega, naprawdę jest mega.
2: Jak to jest na co dzień?
1: Na co dzień żyję normalnie, także nie ma problemu nawet, nie? Także no jest okej, na co dzień. No niestety tutaj akurat moja siostra stwierdziła, że muszę jechać, odpocząć i tutaj jest naprawdę mega. Jest mega super, nie?
2: Ale to tutaj pani mieszka, czy pani przyjeżdża? Jak to wygląda wszystko?
1: Ja tutaj mieszkam.
2: Miejsce, gdzie jesteśmy. To jest przepiękna altana. Każdemu zazdroszczę w ogóle mieć w takich warunkach. Dookoła drzewa, zieleń. Raj.
1: Tak, to jest taki mały raj na ziemi. Naprawdę. Uwierzcie mi, to jest taki mały raj na ziemi.
2: A czego potrzeba człowiekowi, który otrzymuje taką dramatyczną diagnozę?
1: Szczęścia.
3: Spokoju.
1: Spokoju, takiego wytchnienia, izolacji od zgiełku, bo tutaj naprawdę można sobie odpocząć, przemyśleć różne rzeczy. Atmosfera jest niesamowita. To miejsce daje taką ciepłą energię. Naprawdę jest pięknie. Właśnie tutaj, w tej altance, organizujemy małą imprezkę dla mojej wnuczki, urodzinki. Takie rzeczy też tu można robić.
0: My jesteśmy sąsiadkami z pokoju. Ja bardzo pomagam.
1: Tak, Kaśka bardzo mi pomaga. Bez niej to nie wiem, w ogóle dobra dusza z niej jest. I tak się, no Kasia mnie wspiera bardzo.
2: Właśnie to mówiła pani dyrektor, że też czasami się zdrowie tak poprawia pacjentów, że oni po prostu też są wypisywani, ale jakie znaczenie ma w chorobie dobry stan psychiczny?
0: Bardzo duże. Bardzo duże ma znaczenie i jestem tego żywym przykładem, że jak można to trzymać się jak najmocniej z dala od choroby, nie? I to jest po prostu no super rzecz. Super rzecz, że jestem mocna w stanie psychicznym i to tyle, nie?
1: No bo tutaj tak się nie myśli o swoich chorobach, bo praktycznie nie ma czasu. Jesteśmy cały czas zarobione.
0: Nawet nie mamy czasu telefonu odebrać. No.
2: Ten duch księdza Kaczkowskiego gdzieś, jego postać tu ma znaczenie?
0: Z przodu jest na pewno wielkie zdjęcie. Jest też tablica przy dębie. Taki, że tam on był akurat. Ma to znaczenie. Naprawdę ma.
1: Mama, jego duchowość chyba tu krąży między nami, między drzewami i ta jego obecność jest odczuwalna.
2: Co to za duchowość?
1: Wewnętrzna, taki spokój wewnętrzny. Człowiek tu się czuje jak w najlepszym miejscu.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: Czy jeszcze coś chce pani powiedzieć?
1: I żeby się ludzie nie bali nazwy hospicjum, bo to naprawdę nie jest żadna umieralnia, tylko to jest takie wytchnienie dla nas, dla naszych rodzin. No i dużo osób po prostu tu jest, wraca do domów zadowolonych, uśmiechniętych, wypoczętych.
2: No człowiek się rodzi i umiera. To są dwa najważniejsze momenty w życiu. Pierwszy przychodzi na świat zdezorientowany, jeszcze nic nie wie o świecie, się tego świata uczy, ale potem odchodzi. To jest tak samo ważny moment. Trzeba do tego dorosnąć,
0: tak.
2: Dojrzeć?
0: Na pewno tak. Trzeba do tego dojrzeć. Prędzej czy później.
2: Aby się miało czas.
0: Oby się miało czas.
1: No. Każdy ma swoją świeczkę gdzieś tam i tak prawdę mówiąc, nigdy nie wiesz, kiedy. jakieś takie powiedzenie, że nawet w drewnianym kościele może tobie cegłówka spaść na głowę, także tego się nigdy nie wie.

0: Dlaczego pan tu pracuje?
1: Myślę, że to jest tak jak zakochaniem się w kobiecie, że trochę nie wiemy dlaczego, ale po prostu po kilku minutach rozmowy czujemy, że to jest ona albo w jakiś sposób iskrzy. I kiedy ja tutaj przyjechałem, pełen przerażenia, pełen obaw, bo nigdy wcześniej nie miałem wspólnego nic z hospicjami, nigdy wcześniej nie byłem w hospicjum, to takim jestem przeciętnym zupełnie człowiekiem, który miał w oczach trudne bardzo miejsce, pełne śmierci, pełne krat, pełne ubóstwa, pełne nieprzyjemnych zapachów. Przez kilka dni, kiedy tutaj przyjeżdżałem do swojego przyjaciela, który leżał w hospicjum, nie mogłem pojąć, co tu się dzieje. Nie mogłem skleić mojego wizerunku, tego, co sobie wyobrażałem na temat hospicjum, z tym, co tu się dzieje. Ja nie wiedziałem cały czas, czy ja na pewno przyjeżdżam do hospicjum. I spotkanie z personelem, spotkanie z podopiecznymi rozkochiwało mnie z każdego dnia bardziej.
0: Czyli to była ona?
1: To była ona. To prawda. I w dotychczasowym świecie, w którym żyłem, takim powiedzmy zawodowym, coraz bardziej świat mi podpowiadał, że to nie do końca to miejsce, a to miejsce każdego dnia mówiło, że...
0: Że świat się myli.
1: Że świat się myli, a że świat podpowiada, że jednak to tutaj jest to miejsce, gdzie można zrobić tak wiele dobra dla ludzi. Że to miejsce daje realne szanse na zrobienie czegoś bardzo wymiernego, dobrego dla drugiego człowieka. A to miejsce jest na tyle czyste, na tyle to serce jest na dłoniach, że tu mamy tą pewność, że robiąc cokolwiek dla tej osoby chorej, robimy takie stuprocentowe dobro.
0: Ja przed chwilą rozmawiałem z panem, który jest wolontariuszem, jest na emeryturze, ma czas, ale pana to tak żywce można na plażę przenieść, po prostu wymalowany ratownik, młody człowiek, tu dobrze zbudowany, jesteśmy w hospicjum przy altance, życie leci, pan chce być tutaj, bo?
1: Tutaj będąc nie traci się tego życia, tu się zdobywa to życie. Tutaj będąc, człowiek się uczy każdego dnia, co jest ważne w życiu, co mniej ważne. Tutaj człowiek nabiera dystansu do wielu swoich problemów. To miejsce nie odbiera życia, to miejsce uczy tego życia. Jeżeli wiemy, co się robi ważne, na co szkoda czasu, a co istotne, albo czy te nasze problemy naprawdę są aż tak istotne, widząc oblicze czasami wielu innych problemów, idąc do takiego życia prywatnego, wyjeżdżając z rodziną na wakacje czy cokolwiek, to my wiemy więcej, co ważne, co dobre.
0: Czym się pan tu zajmuje?
1: Zajmuję się takimi relacjami zewnętrznymi. Mamy grupę przyjaciół, darczyńców, osoby, które współtworzą z nami tą misję, bez których albo byśmy tego nie mogli w ogóle robić, albo byśmy robili to dużo wolniej. I to są osoby, które urzekają każdego dnia swoją pomocą, swoim wsparciem i ja się nimi zajmuję, żeby pokazać im taką właśnie drogę, bardzo indywidualny, dla nich najlepszy sposób współtworzenia tego miejsca.
0: Niech się pan przedstawi.
1: Nazywam się Maciej Dolewski.
0: Ksiądz Jan tutaj odszedł w hospicjum?
2: Nie. Ksiądz Jan Kaczkowski odszedł w domu, w gronie bliskich.
0: Co się zmieniło po jego odejściu?
2: Myślę, że urośliśmy. Urośliśmy w oczekiwaniach, w marzeniach, urośliśmy w jakości opieki, którą możemy realizować dzięki specjalistom, którzy na przykład po 19 latach od zaproszenia podjęli decyzję o tym, żeby dołączyć do zespołu hospicyjnego. Technologia, możliwości, bo mamy rzesze wolontariuszy, którzy pracują na rzecz tego miejsca, ale też na rzecz opieki paliatywnej, po to, żeby budować świadomość społeczną. Nasi wolontariusze często zdają się ambasadorami w swoim środowisku, w swoim zakładzie pracy. Moi drodzy, Wreniu, Januszu, chciałabym, żebyście się poznali z panem redaktorem. Wolontariusze opiekuńczy, ale jednocześnie też akcyjni i z Zielonego Wolontariatu.
0: Żółte koszulki z takim dużym słońcem państwo macie na sobie.
3: Ja osobiście uwielbiam tą przestrzeń. Dużo się sama osobiście w życiu nauczyłam. Generalnie jak należy doceniać życie, co jest w życiu ważne. Tu czas się nie zatrzymuje absolutnie, raczej zwalnia i pokazuje to, co właśnie w życiu jest najważniejsze, tak? Ten dotyk, ta rozmowa. Naprawdę drobne, małe gesty, które mają znaczenie w życiu. Uwielbiam to miejsce.
0: Tak. Bo pani tutaj przychodzi?
3: Dokładnie jestem od zeszłego roku. Jeżeli chodzi o wolontariat opiekuńczy, to jestem od zeszłego roku.
0: Co w tej pomocy jest trudnego, co jest pięknego?
3: Co jest pięknego? Ta radość życia, bo to nie jest tak, jak sobie czasami wyobrażamy, że wejdziemy do hospicjum i będzie, nie wiem, rozpacz, łzy, ponuro. Tu jest dużo uśmiechu, dużo radości. A co jest trudnego? To, że czasem nie możemy pomóc, ale możemy chociaż być, to jest właśnie ważne. Być, przytulić, to jest bardzo ważne, żeby być z tą drugą osobą.
0: Dziękuję. Co wolontariusz robi na co dzień w hospicjum?
4: Jestem wolontariuszem opiekuńczym, czyli towarzyszę pacjentowi w czasie jego pobytu w hospicjum. Towarzyszę, karmię, rozmawiam, przebywam, wyjeżdżamy na spacery. To jest nasz zakres obowiązków.
0: A dlaczego pan tu przyszedł?
4: Jestem na emeryturze od 4 lat i to jest mój sposób na życie. Czuję się potrzebny. Ludzie na emeryturze mają zbyt dużo nieraz czasu i mają czasu na rozmyślanie, a ja tego po prostu nie mam. Ja doceniam ten swój stan zdrowia, który w chwili obecnej mam.
0: Możemy pójść do wielu innych miejsc. To miejsce jest szczególne. Dlaczego tu?
4: Nie potrafię tego wytłumaczyć. Jakby mi ktoś powiedział 10 lat temu czy 5 lat temu, że będę w hospicjum wolontariuszem opiekuńczym, to bym nie uwierzył.
0: Z jakimi uczuciami pan wychodzi, kiedy pan wraca do domu?
4: Jak byłem na szkoleniu, to opiekunka nasza mówiła, że jak będziemy wychodzili, to będziemy mieli takie przeświadczenie, że więcej dostajemy niż dajemy. I rzeczywiście tak jest. Mam bardzo dużą satysfakcję. Z tego nieraz uśmiech, nieraz drobny gest ze strony pacjenta robi niesamowitą pracę dla nas. To jest takie podziękowanie. Pacjent jest najważniejszy. Nie ma w ogóle jakiegokolwiek porównania z innymi placówkami służby zdrowia. Pacjent jak przychodzi ze szpitala, to jemu jest praktycznie wszystko obojętne na drugi dzień. Jeżeli może, oczywiście, jeżeli stan się zdrowia na tyle pozwala, to się uśmiecha, bo widzi tą troskę personelu, widzi, że on jest najważniejszy.
0: Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję.
0: Pani myśli, że ksiądz Jan Kaczkowski będzie błogosławiony?
2: Nie mam zielonego pojęcia.
0: A może już jest?
2: To bym raczej wiedziała.
0: Ale w sensie takim wewnętrznym, nie chodzi mi naprawdę o dekret, to jest inna sprawa.
2: Ja myślę, że chyba najważniejsze jest to, że Jan, nawet jeśli go z nami tutaj dzisiaj nie ma, to jest ważny dla wielu osób, jest inspiracją, jest wsparciem. Nie tylko książki, ale też film pokazują, w jaki sposób funkcjonował i jak potrafi wpłynąć na zmianę. Myślę, że to najważniejsze, jest to ponadczasowe.

0: Reklama.
1: Drodzy słuchacze, studio w radiu to nie tylko techniczne pomieszczenie, którego charakterystycznymi elementami są mikrofon i czerwona lampka. To serce radia, z którego docieramy z Ewangelią do tysięcy słuchaczy. Zapraszam do wsparcia zbiórki na remont naszego radia. Chcemy tworzyć nasze programy w miejscu estetycznym, nowoczesnym i przyjaznym, zarówno dla pracowników, jak i dla naszych gości. Dziękujemy za wsparcie. Kasper Kowalczyk.
2: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
3: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
0: Reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
2: Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
1: Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
2: O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
1: Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
2: bo w Tobie pokładam nadzieję.
1: Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
2: Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
1: Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił. Pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych.
2: A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
1: Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
2: Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
1: Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
2: Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
1: Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
2: Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
1: Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
2: Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
1: Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
2: Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
2: bo w Tobie pokładam nadzieję.
1: Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w imię Twoje, w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Matko Odkupiciela z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
3: Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
1: Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem. Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

0: z Ewangelii świętego Łukasza. Jezus zwołał 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: nie bierzcie nic na drogę, ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy. Nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli by was gdzieś nie przyjęli, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim. Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.
1: U Łukasza, podobnie jak w relacji świętego Mateusza, po cudach Jezusa następuje pierwsze posłanie uczniów. Jezus wysyła ich na pierwsze doświadczenie głoszenia i potwierdzania nauki znakami. Jednocześnie, jak w pozostałych relacjach, tak i tu zapisane jest, że apostołowie nie mają zabierać ze sobą rzeczy, nawet niezbędnych w podróży, jak chociażby chleb czy pieniądze. Tego rodzaju wędrówka ma ich nauczyć zaufania opatrzności Bożej, ukazać, że nie są sami. Jeśli jednak o tym pomyślimy także z naszej codziennej perspektywy, to możemy zauważyć, że brak samowystarczalności otwiera na spotkanie z drugim człowiekiem. Czy nie byłoby tak, że apostołowie, którzy nie mieli przy sobie pieniędzy, jedzenia w sakwach, także i z tego faktu po prostu musieli iść do ludzi, przełamywać nieufność czy strach przed obcymi w nadziei, że zostaną przyjęci? Może właśnie ta ich niewystarczalność nadawała ich misji wiele dynamizmu? Pomyślmy o tym w ten sposób. Nasze braki przypominają o tym, że każdy człowiek, zgodnie ze swoim powołaniem, jest zaproszony do życia we wspólnocie. Równocześnie to, co posiadamy, to kim jesteśmy, może stać się dla innych darem i pomocą w ich niedostatkach.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Powtórka programu.
0: Niedaleko od domu, czyli przewodnik po Warszawie. Zaprasza Dominik Wendołowski.
2: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie, zapraszam jak co piątek na audycję, na audycję, to chyba tak brzydko się mówi, to tak jest, no dobrze, do wysłuchania audycji niedaleko od domu. I tak się złożyło przez moje gadulstwo, że przez cały wrzesień, znaczy przez przynajmniej te dwie audycje, które zrealizowałem, no opowiadałem o, no nie tylko o gmachu, ale powiedzmy to główny temat to gmach kiedyś warszawskiego, teraz Polskiego Towarzystwa Higienicznego na ulicy Karow. Tydzień temu, czy właściwie dwa tygodnie temu opowiadałem Państwu w ogóle o zaniedbaniach i różnych problemach higienicznych Warszawy końca XIX wieku. Wcale to nie było takie sympatyczne, jak sobie wyobrażamy, że już były wodociągi i kanalizacja i wszystko było wspaniale. O nie, nie, nie, zwłaszcza dla mieszkańców Powiśla, Czerniakowa czy innych terenów no, takich nie w centrum Warszawy, nie w śródmieściu, higiena tam naprawdę była fatalna. Mówiłem Państwu o projekcie stworzenia takiej organizacji, o Józefie Polaku, może mniej, czyli takiej osobie, która scaliła te wszystkie działania, i zacząłem Państwu opowiadać o gmachu. To w zasadzie było głównym tematem, czyli gmachem Polskiego Towarzystwa Higienicznego teraz na ulicy Karowej. I opowiedziałem Państwu o tej ciekawej architekturze spod kreski chyba, to pod ołówka, chociaż to tuszem się raczej wtedy rysowało te plany, Jana Heuricha Młodszego, bardzo ciekawego architekta i pewnej takiej tutaj, jeśli chodzi o tą architekturę, a zwłaszcza o odbiór fasady, takiemu połączeniu tej tradycji klasycyzującej, któremu Heurich no, siłą rzeczy był poddany jako student Petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych, ale również już tego modernizmu, wczesnego modernizmu i takich elementów uspokojenia trochę tego klasycyzmu takiego, czy eklektyzmu, który właśnie w tym czasie był takim chyba nadrzędnym, jeśli chodzi o różnego typu działalność architektów. Tu muszę Państwu powiedzieć akurat Heurich jako bardzo dobry architekt idealnie zestawił ten klasycyzm nawet z takim delikatnym monumentalizmem, ale można powiedzieć monumentalizmem uspokojonym. Tutaj zastosował wspaniały właśnie rytm podwojonych kolumn i to wszystko sprawia teraz super wrażenie, a żałuję, że mało osób o tym gmachu wie. Ale tydzień temu skończyłem audycję, mówiąc, że to nie wszystkie jeszcze elementy, a taką zagadką jest tajemnica brakującego skrzydła. No właśnie. I tutaj dochodzimy wreszcie, można powiedzieć, po dwóch audycjach do faktu niezwykłego, jeśli chodzi o historię tego budynku, ponieważ gmach był projektowany jako założenie znacznie obszerniejsze, z dodatkowym skrzydłem, którego ostatecznie nie zostało wybudowane. Pierwotna koncepcja architekta zakładała taką potężną bryłę z dłuższym skrzydłem od strony wiaduktu Markiewicza. Nawet chyba zaczęto coś realizować, patrząc na wydatki, ale zaczęto to być może pod koniec 1913 roku i nic nie zrobiono, a wybuch wojny, Wielkiej Wojny, czy jak my nazywamy ją, pierwszą wojną światową oraz później trudności finansowe, spełparyzacja społeczeństwa, problemy już zupełnie inne, no sprawiło to wszystko, że plany te drastycznie okrojono. Tak czy inaczej uroczyste otwarcie budowli nastąpiło w 1915 roku, ale właściwie przez kolejne kilka dekad, a dokładnie 9, ten budynek nie był skończony w pewnym sensie. Był asymetryczny i niekompletny. Tak było do początku 2003 roku. Ta architektoniczna rana, która towarzyszyła budowli przez 70 prawie lat, została wreszcie zagojona. Dobudowano nowe skrzydło. Ono ma swój własny numer hipotetyczny. Hipoteczny. Dzisiaj strasznie lubię to przekręcanie. Spod numeru 31A. I właśnie ta budowla domknęła w pewnym sensie wizję Choyrika sprzed wielu, wielu lat. Oczywiście to nowe skrzydło bezpośrednio przylega do oryginalnego starego gmachu, ale nie razi tak estetycznie. Muszę Państwu powiedzieć, ja jako, powiedzmy, nie mówię znawca, ale jako osoba, która dość jest wyczulana na taki aspekt estetyczny i właśnie z nowego ze starym to często nie wychodzi, ale akurat tutaj wydaje mi się, że to nowoczesne formy bardzo szanują jednak w swym wyrazie właśnie to zabytkowe sąsiedztwo, ponieważ to skrzydło cechuje się prostotą, oczywiście przeszkloną fasadą z elementami z kamienia i z metalu, co ewidentnie nie jest takim kontrastem, ale to jest kontrast celowy, umiejętnie zestawiony, a można to tak powiedzieć, z tą tynkowaną bryłą starszego budynku. No i przede wszystkim ta dobudowa czy nowa inwestycja wypełniła tą pustą przestrzeń działkę biegnącą wzdłuż łuku ulicy w stronę wiaduktu. No i dzięki temu cała ulica Karowa zyskała zwartą linię zabudowy po południowej stronie. Też przy okazji, bo zachęcam Państwa do tej wycieczki, tej Karową, można w dół potem pójść w stronę bulwarów Wiślanych, do właśnie takiego osobistego porównania sobie, jak właśnie można, a może się to Państwu też nie podoba, ale jak można zestawić tą nowoczesną formę, którą teraz architekci stosują. To jest oczywiste, że stosują nowoczesną formę, ale też nowoczesne rozwiązanie, nowe myślenie o architekturze, nowe materiały. Jak to tutaj zestawiono? Dla mnie udanie, nic na tym o mój odbiór budowli nie stracił, a nieraz tak jest, że o nowe przyćmiewa stare, próbuje z nim na siłę konkurować, dominować i wtedy nie wychodzi to najlepiej. Może kiedyś o takim jednej budowli właśnie, która jest rozbudowana i wyszło z tego, znaczy dobudowana część do starszej wyszło nie za dobrze. No ale to będziemy to krytykować. Na szczęście mamy tą przyjemność, że opowiadam dzisiaj o tym budynku w kontekście udanej dobudowy. Ale to nas mniej będzie, przepraszam, interesowało. Program jest raczej historyczny, więc musimy Państwu opowiedzieć, czy ja muszę Państwu opowiedzieć o tym, jak było. Czyli powiem Państwu o laboratorium i auli. No tak, ale patrzę na zegarek i mam jeszcze w tym naszym wejściu pierwsze 2 minuty, a zapomniałem o jednej rzeczy i to jest właśnie moje niedopatrzenie. Otóż zawsze, kiedy się z Państwem witam, a przynajmniej staram się nie zapominać o tym, nawet często mam taką kartkę, żeby Państwu podziękować za wspomaganie naszego radia, za zadatki. I tym razem tego nie zrobiłem na początku, w związku z tym na końcu tej części audycji to czynię. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję w imieniu swoim, jak i w imieniu całej redakcji, całego Radia Warszawa za Państwa ofiarność, za Państwa dobre sercem. No i w ten sposób przejdziemy do serca gmachu, do laboratoria i do laboratorium jawlu, bo gmach oczywiście ma piękną fasadę. Opowiedziałem Państwu o zestawieniu, o pomyśle architektonicznym, o nawiązaniach do klasycyzmu i modernizmu i tak dalej, i tak dalej. Ja nawet pociągnąłem to we współczesnych aspektach, czyli do budowania tego nowego skrzydła, ale gmach nie używa się, że tak powiem, tylko przez oglądanie architektury. On musi być również funkcjonalny, można powiedzieć, a takowy również ten gmach jest. A patrzę, czy zdążę. Dobrze, to zrobimy sobie krótszą przerwę, a na przykład troszeczkę dłuższą tą drugą część, żebym wszystko zdążył. Chwila muzyki. Będę z Państwem za kilka minut.

0: niedaleko od domu.
1: Wróćmy zatem do przeszłości, bo siedziba nie była tylko, można powiedzieć, eleganckim budynkiem, gdzie sobie mili panowie i panie siedzieli i myśleli. Myśleli oczywiście w kontekście różnych działań towarzystwa. Ona, czyli ta siedziba, gmach, mieścił również bibliotekę z czytelnią.

koniec XIX wieku, początek XX wieku, to nadal całkiem duże zagrożenie, proszę Państwa, epidemiologiczne. O, całkiem ogromne. Demaskowano tuż również fałszerstwa żywności. Na przykład kiedyś czytałem taki artykuł o tym, że badano mleko, które jest ciągle rozcieńczane wodą, ale żeby to tylko wodą z rynsztoka, a żeby jeszcze było to wszystko takie klarowne, to dodawano, proszę Państwa, gipsu. Tak, tak, takie były. Takie były metody. A najważniejszym, można takim sercem tego budynku, była aula. Ona w zasadzie była salą odczytową. Trzeba pamiętać, że w warunkach braku wolnych instytucji politycznych, no, stała się ona takim salonem, można powiedzieć, choć za dużo powiedziane, to taki duży salon wolnej myśli społecznej. I chyba ja już Państwu o tym opowiadałem, ale właśnie w tej auli, w tej sali odczytowej na Karowej odbywały się, oprócz oczywiście niezliczonych wykład o higienie i tak dalej, a różne ważne wydarzenia o znaczeniu narodowym i społecznym. Na przykład w 1917 roku właśnie w murach WTH, między innymi, bo też w kilku innych miejscach, obradował Zjazd Kobiet Polskich, gdzie dyskutowano o prawach obywatelskich i społecznych, no, w nadchodzącej wolnej Polski, po co do tego, że ona powstanie, już chyba nikt nie miał wątpliwości. Można powiedzieć, że ta aula, ta sala była taką przystanią dla organizacji społecznych i miejscem, gdzie higiena, no, nierozerwalnie włączyła się z higieną polityczną, z higieną moralną, można powiedzieć, w tym wypadku tego końca wojny. Towarzystwo również rozumiało, że modernizacja musi wyjść poza mury gmachu. No i myślę, że tu jednym z najbardziej spektakularnych projektów, jak to dzisiaj się mówi, czyli w ogóle pomysłów, była organizacja ogrodów i gier i zabaw dla dzieci. To się nazywały tak potocznie ogrody Rała. Ogrody Rała od nazwiska Rau, Wilhelm Rau, to przemysłowiec i filantrop, który przekazywał, no, bardzo duże kwoty właśnie na organizację takich miejsc. W Warszawie powstała sieć takich ogrodów, między innymi na Placu na Rozdrożu, czy w Ogrodzie Saskim. No, ale to nie były zwykłe place zabaw, proszę Państwa, bo to z ogrodów korzystano bardzo chętnie. Kilkanaście tysięcy dzieci, jak przeczytałem, rocznie. I to głównie właśnie z tych najbiedniejszych rodzin robotniczych, a pod okiem tak zwanych przewodników, czy lekarzy, czy instruktorów, właśnie ci mali warszawiacy uczestniczyli, czy to w grach zespołowych, uczyli się dyscypliny, uprawiali gimnastykę. Też zainicjowano taką akcję Kropla Mleka. No, to były takie punkty, gdzie właśnie matki otrzymywały czyste, pasteryzowane mleko dla niemowląt oraz również porady lekarskie. Towarzystwo wspierało również Instytut Higieny Dziecięcej na Litewskiej, ucząc kobiety, że karmienie piersią i świeże powietrze to najlepsza polisa dla zdrowia ich dzieci. Mimo mało znanym, a niezwykle takim dramatycznym epizodem w historii gmachu był rok 1936. Dlaczego? Gdyż w ramach wizji Wielkiej Warszawy opracowano projekt radykalnej przebudowy, poszerzenia, modernizacji, jak to się wtedy mówiło, ulicy Karowej. To miał być w ogóle wielki pomysł, wielki plan całego założenia odnowienia w pewnym sensie osi Saskiej z monumentalną oprawą, gdzie plac już wtedy imienia Józefa Piłsudskiego miał być w to włączony. Tak ogólnie miała się stać, tak, znaczy miano wybudować taką szeroką, reprezentacyjną arterię, która miała łączyć centrum miasta z brzegiem Wisły i nowymi bulwarami, a tam jeszcze miał być most taki przez Wisłę. No i ta zabudowa Karowej z jej ciasnymi i zakrętami i ogromną różnicą poziomów była, no, nie lada problemem dla urbanistów i plany zakładały radykalną zmianę, właśnie niwelację terenu. Ulica miała zostać wyprostowana.

znacznie obniżana, co no, w praktyce mogło oznaczać wyburzenie znacznej części historycznej zabudowy, no i w tym siedziby towarzystwa. No i ten budynek, który był symbolem przetrwania i triumfu nauki, mógł runąć w imię, można powiedzieć, nowoczesności. Środowisko zresztą lekarskich, higienistów stawiło twardy opór, argumentując, że właśnie gmach jest zbyt cenny dla zdrowia publicznego. No ale to, myślę, to akurat nie było najważniejsze, po prostu ze względu na gigantyczne koszty techniczne oraz wybuch wojny. II wojny światowej. Plan ten nigdy nie wszedł w fazę realizacji, dzięki temu Karowa zachowała swój taki unikalny, kręty charakter, no a ten gmach przetrwał jako świadek historii tej części ulicy. No właśnie, ale nie można mówić o Karowej, bo mówiłem o wiadukcie Markiewicza, nie wspominając właśnie o Stanisławie Markiewiczu. Choć właściwie większość dzisiaj kojarzy to imię wyłącznie właśnie z tym wiaduktem, Markiewicz był przede wszystkim wybitnym lekarzem, higienistą, no i też jednym z filarów towarzystwa. On założył też Towarzystwo Kolonii Letnich, dzięki czemu ratował zdrowie tysięcy dzieci z ubogich rodzin miejskich, które właśnie te dzieci wyjeżdżały na wypoczynek poza miasto, czyli można powiedzieć, że te dwie postaci, doktor Polak i doktor Markiewicz, no, w pewnym sensie zdominowały przestrzeń ulicy Karowej. To taka też ciekawostka. Czy misja doktora Polaka jeszcze trwa? Chciałbym się nad tym doktora Józefa Polaka, czy ona istnieje, czy ona trwa? No, wydaje się, że tak, ponieważ Polskie Towarzystwo Higieniczne wciąż działa, ale myślę sobie, proszę Państwa, że o jego działalności powojennej to powiem Państwu takim suplemencie za tydzień. Dlatego, że mam tutaj pewne wydarzenie, tak nam się trafiło akurat z 18 września, czyli wracamy do kroniki Warszawy i wydarzeń ciekawych, czasem bardzo ważnych, czasem może mniej ważnych, ale na pewno wartych zanotowania. To zostawimy teraz, proszę Państwa, na powiedzmy 7 dni gmach towarzystwa, a raczej bardziej jego działalność po II wojnie światowej, a po przerwie powiem Państwu o pewnym wydarzeniu, które miało miejsce 18 września 1958 roku w bardzo ciekawym architektonicznym drewnianym baraku pewnego klubu studenckiego, a ten barek nazywał się i nazywa się Stodoło, chociaż no już barakiem nie jest, ale o tym po przerwie.

0: niedaleko od domu.
1: No właśnie, tak się zastanawiam. Nie, no chyba nie zdążę. To może, znaczy zdążę na pewno Państwu opowiedzieć o tym wydarzeniu, ale chyba dokończymy tą historię gmachu w kontekście działalności właściwie Polskiego Towarzystwa Higienicznego za tydzień. A ja wracam do kalendarium. Otóż tak jak już Państwu tu wspominałem, 18 września 1958 roku w drewnianym baraku nieznanego architekta klubu studenckiego Stodoła, już przytaczany tu w swoim czasie, zresztą nie tylko i tydzień temu, Leopold Tyrmand otwiera pierwszy festiwal modnej muzyki o amerykańskim rodowodzie Jazz. Jazz 58, bodajże to się tak nazywał. Taki z czasem ta impreza przekształciła się w wielką imprezę o międzynarodowym zasięgu. No myślę Państwo, jak powiem, że Jazz Jamboree, jak to fajnie brzmi, no to może z polskiego Jazz Jamboree, to już będą Państwo wiedzieli, o co chodzi. Kilka słów o jazzie. Jazz w powojennej Polsce kojarzył się często władzą już tej powojennej, po II wojnie światowej, z kulturą oczywiście z nienawidzonego tego burżuazyjnego zachodu. No, później w 1956 roku właśnie trochę go zrehabilitowano i pomysł nowej imprezy muzycznej właśnie, być może właśnie w tym czasie, w 1956 roku się zrodził. To nawet tutaj mam informację z kartki Warszawy, to właśnie o tym okresie śpiewał przecież Grzegorz Markowski z Perfektem w słynnej autobiografii. Tak, wiatr odnowy wiał, darowano reszty kar, znóż się można było śmiać w kawiarniany gwar, jak tornado jazz się wdarł i ja też chciałem grać. Tak to chyba brzmiało. Początkowo miłośnicy jazzu z całej Polski spotykali się w Sopocie. No, ale gdy zaplanowana na ten rok impreza została odwołana, wówczas zdecydowano się na organizowanie właśnie takiej imprezy w Warszawie. No tak, tylko że nie była jakieś super, to nie była to super miejscówka, można powiedzieć, bo miejscem festiwalu miał być barak. Zresztą służący za stołówkę dla budowniczych Pałacu Kultury, wtedy Pałac Kultury był wybudowany, w związku z tym stołówka pozostała, a barak został zaadaptowany na potrzeby klubu studenckiego właśnie pod tą nazwą swojską Stodoła, bo wszystkim przypominał po prostu Stodołę. Uroczystość otworzyła grana na klarnecie taki właśnie utwór, może motyw ze starej amerykańskiej pieśni ludowej Swanee River. Tutaj mam taką informację, że to oficjalny hymn Florydy. No i ten zwyczaj został już potem cały czas kultywowany właśnie tym utworem. Rozpoczynano następne edycje, kolejne edycje Jazzu Jamboree. No i właśnie wydaje się, że pomysłodawcą był właśnie Leopold Tyrmand, no, znany admirator jazzu. No i tutaj taka informacja, że w pewnym sensie władze PRL-owskie, komunistyczne miały rację, obawiając się wpływu jazzu na sposób myślenia młodego pokolenia. To środowisko grające jazz było postrzegane jako taka ostoja niezależności, pewna taka autonomiczna sfera wobec władz, wobec wszystkich nakazów, zakazów i tej szarości. Można powiedzieć, że była traktowana jako przestrzeń wolności i miłośnicy jazzu raczej rzadko, choć być może byli, ale raczej rzadko byli zwolennikami partii rządzącej. Słusznie więc zauważa jeden z badaczy, że radykalny jazz lat 60., który mimo, że był przecież muzyką w dominującej mierze instrumentalną, pozbawionej perswazyjnego potencjału tekstu piosenki rockowej czy protest songu, stał się bardzo istotnym elementem wytwarzania i wzmacniania tych radykalnych tożsamości politycznych. No, wydaje mi się, że Poczesny jest przecież czymś nowym w Warszawie, był i przed wybuchem wojny, ale właśnie ta jego, to, że był taki właśnie, no, że była władza niechętna wobec grających jazz, no, spotęgowała jeszcze jego taką polityczną, społeczną receptę na te wszystkie bolączki, raczej bolączki. No jakie to bolączki? Bolączki to bolączki, ale wszystkie na brak wolności. I ten system, który zmierzał do ograniczenia jakiejkolwiek autonomii jednostki. W tym wrześniu 1958 roku wystąpiło, jak czytam, wtedy 9 zespołów polskich i jedna, można powiedzieć, gwiazda zagraniczna. To był Louis Hjulmand, kwartet z Danii. No ale jak teraz teraz Państwu przeczytam, kto był, że tak powiem, reprezentantem polskiej sceny jazzowej, to naprawdę są to wielkie nazwiska, już nie tylko jazzu polskiego, ale jazzu światowego. Jan Ptaszyn-Wróblewski, Jerzy Duduś-Matuszkiewicz, Andrzej Trzaskowski czy Krzysztof Komeda. No to nazwiska nawet mniej znane, którzy się mniej orientują, jeśli chodzi o jazz, czy w ogóle muzykę tamtych czasów. To są nazwiska bardzo, bardzo dla w ogóle kultury polskiej ważne. Konferansjerem, jak Państwo się domyślają, był oczywiście sam Leopold Tyrmand. Tak jak wspominałem, miłośnik jazz, już nie będę tej postaci przypominał, niezwykle barwna postać ówczesnej Warszawy. Te koncerty trwały do 21 września. Później ten festiwal przeniósł się do Krakowa. No a też niektóre edycje tego festiwalu odbywały się w Filharmonii Narodowej. No a później od 65 roku w sali kongresowej. No i impreza na stale wpisała się w muzyczny kalendarz stolicy, a kolejne edycje, zwłaszcza w czasach PRL, no, przyciągały tłumy wiernej widowni. No i oczywiście międzynarodowe sławy gwiazd jazzu, to już naprawdę nie ma wstydu. Najważniejsi chyba muzycy jazzowi grali na Jazz Jamboree. To jest taki festiwal, które historycznie, chociaż jego historia nie jest długa, jest dla Warszawy bardzo ważny, czy był dla Warszawy bardzo ważny. To 18 września 1958 rok. Mam 2-3 minuty, to może, no to może jeszcze, no a to Szaniłowski nie będę mówił, bo to 4 września, bo miałem tutaj różne informacje. Dobrze, proszę Państwa. Te trzy programy wrześniowe poświęciłem właśnie działalności Towarzystwa Higienicznego Warszawskiego, teraz Polskiego Towarzystwa Higienicznego i budowli, którą chciałem Państwu jakby troszeczkę przybliżyć, gmachu siedziby tego towarzystwa na ulicy Karowej. Jeszcze zostało mi trochę informacji w kontekście działalności po II wojnie światowej, ale nie chcę znowu w połowie przerywać, więc zacznę od tego w przyszłym tygodniu. A my, no cóż, oprócz tego poszukamy następnego ciekawego budynku, o ciekawej historii, który może takich trochę nie jest specjalnie znany. Znaczy, akurat ten, który wybrałem, znany może nie jest, to znaczy znany jest, ale też chyba wydaje mi się, że warty większej uwagi i ja tu całkiem sporo tej uwagi, patrząc na materiał, który przygotowałem, z tym materiałem się z Państwem podzielę podczas następnych, myślę, dwóch audycji, bo patrząc na ilość tego materiału i moje gadulstwo, jakoś nie mogę się zebrać na taką stricto tylko taki ekstrakt, no proszę mi wybaczyć. Patrzę na zegarek, no już dobrze, zagramy teraz dłuższą muzykę, nie będę Państwa męczył. Wszystkiego dobrego, życzę Państwu udanego weekendu, mam nadzieję, że pogodnego. To wszystko na dzisiaj. Życzę Państwu wszystkiego dobrego, zdrowia i słyszymy się jak zwykle za 7 dni. Mówił dla Państwa Dominik Wędołowski.
0: Niedaleko od domu.
2: To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Sopot, 5 czerwca 1999 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej na sopockim hipodromie.
2: Człowiek nigdy nie zazna szczęścia kosztem drugiego człowieka, niszcząc jego wolność, depcząc jego godność, hołdując egoizmowi. Naszym szczęściem jest człowiek dany nam i zadany przez Boga, a przez Niego tym szczęściem jest sam Bóg, Bóg przez człowieka. Każdy bowiem, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga, bo Bóg jest miłością. Mówię to na ziemi gdańskiej, która była świadkiem dramatycznych zmagań o wolność i chrześcijańską tożsamość Polaków. Wspominamy wrzesień roku 1939, bohaterską obronę Westerplatte i Poczty Polskiej w Gdańsku.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Punkty 188 i 189. Kultura potęgi. Normalizacja wojny. W czasach, w których żyjemy, umacnia się kultura potęgi, w której dostępność środków i zdolność dominowania dyktują agendę i kryteria podejmowania decyzji, spychając dobro wspólne ludzkości na dalszy plan i redukując dramat narodów dotkniętych wojną do zmiennej, drugorzędnej wobec interesów strategicznych. Ta kultura potęgi przenika społeczeństwo, przekształca relacje i zachowania, rozprzestrzenia się, normalizując wojnę, podsycając dążenie do coraz większej potęgi militarnej, wykorzystując kryzys multilateralizmu i podsycając fałszywy realizm, który powtarza, że alternatywy nie istnieją. W 1965 roku wobec Zgromadzenia Ogólnego ONZ mocno wybrzmiał okrzyk świętego Pawła VI: nigdy więcej wojny, nigdy więcej wojny. Trzeba uznać, że pomimo pragnień pokoju i pokoju

czym świadczy szczególnie Karta Narodów Zjednoczonych, które stawia sobie za cel uchronić przyszłe pokolenia od klęski wojny. Wiele konstytucji narodowych, idąc w tym samym kierunku, ograniczało sięganie po broń do przypadków skrajnych i ściśle ograniczonych. Nawet podczas zimnej wojny, mimo istnienia poważnych konfliktów, trwała świadomość, że za wszelką cenę należy uniknąć nowego konfliktu światowego.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 września 2026 roku. Dzień Wspólnoty Ruchu Światło Życie i Domowego Kościoła w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: Mówimy, że kiedy miłujesz, możesz czynić wszystko, co chcesz, ponieważ miłość w domyśle znosi wszystkie prawa, które zakazy i nakazy, które są dla nas obciążeniem. Ale proszę, żebyśmy się tutaj dobrze zastanowili. Miłość nie wprowadza bałaganu, tylko miłość poprzez ukształtowanie naszego wnętrza na sposób doskonały sprawia, że my tak naprawdę już prawa nie potrzebujemy, bo kierując się miłością, nie jesteśmy w stanie popełnić błędu. I dlatego tak możemy powiedzieć, kiedy prawdziwie miłujesz, wiedz, że jesteś bezpieczny w podejmowaniu każdej decyzji. To wielka katecheza, jaką zafundował nam apostoł Paweł.
1: Dobre słowo pasterzy.